podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post. Te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic tak naprawdę nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego ten, który sam chce być słyszany. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, który innym odmawia tego, o co sam dla siebie prosi. Człowieku, niechaj miłosierdzie będzie twoją naturą. A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post. Niech one będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedyną trójpostaciową modlitwą. To jest kazanie 43 z 376, jakie w V wieku wygłosił biskup Rawenny, doradca cesarzy, doktor Kościoła i jednocześnie dzisiejszy patron, który nieprzypadkowo do swojego imienia Piotr otrzymał jeszcze przydomek Chryzolog, czyli złotosłowy, święty Piotr Chryzolog.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Pijany byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci, sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej osoby.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: dobry dzień w drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Postępowanie każdego z nas bywa dobre i bywa złe. Co wieczór w rachunku sumienia możemy wyciągać na brzeg dnia sieć pełną tego, co zrobiliśmy przez te kilkanaście godzin. Pełną uczynków, słów i myśli wszelkiego rodzaju. Możemy się im przyjrzeć, sprawdzić, które były dobre, a które niekoniecznie. I zastanowić się, czy tych drugich rzeczywiście chcieliśmy i chcemy. Jaki jest będzie mój dzisiejszy połów? Co znajdzie się w sieci?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach.

0: Dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No przecież dopiero co tutaj byłem, dopiero co miałem zmianę popołudniową, a już na poranku jestem z wami. Zaczynamy czwartek, minęła godzina siódma, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Przemysław Czarnek nie wyklucza współpracy z Mateuszem Morawieckim. 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim coraz bliżej. Na poznańskim Grunwaldzie powstało saunarium. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek nie wyklucza współpracy z Mateuszem Morawieckim w przyszłości. W jego ocenie jest to konieczne do tego, by zmienić obecny rząd. Przemysław Czarnek przekonuje, że rozłam w PiS nie interesuje Polaków.
3: To jest, proszę Państwa, rzecz naprawdę trzeciorzędna w stosunku do tego, że dzisiaj naprawdę wielu ludzi, również rolników, wyjeżdża w pole i tankuje kosmicznie drogie paliwo. Współpraca na prawicy jest koniecznością do tego, żeby prawica pogoniła Tuska i ten szkodliwy rząd. Apeluje od zawsze, jak Państwo pamiętają, o jedność PiSu i pokój na prawicę. Nie zmienia się to w żaden sposób.
2: Politycy PiS zapowiadają, że po odejściu z klubu posłów związanych z Mateuszem Morawieckim partia może skupić się już na recenzowaniu złej w jej ocenie polityki obecnego rządu. Były premier Mateusz Morawiecki oraz osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus formalnie są jeszcze członkami PiS. Sprawą braku złożenia przez nich deklaracji o przynależności do partii zajmie się teraz rzecznik dyscyplinarny dyscypliny partyjnej, który może zdecydować o ich wykluczeniu. Tymczasem Mateusz Morawiecki ogłosił założenie własnego klubu parlamentarnego. Znajdzie się w nim 40 posłów oraz jeden senator.
1: Informacje z Poznania.
2: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową dla 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Do końca roku planowane jest ogłoszenie przetargu w formule projektuj i zbuduj. Blisko 50-kilometrowy odcinek będzie się zaczynać na węźle Jarocin Południe i połączy się z istniejącą trasą w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ, informuje Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
4: Ominie między innymi Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin oraz Pleszew, a następnie połączy się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Inwestycja obejmuje również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego między węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód długości ponad 6 km.
2: W ramach tej samej inwestycji powstaną m.in. odcinki dróg krajowych numer 11 i 12 o łącznej długości 8,5 km, 5 węzłów drogowych oraz drogi do obsługi terenów przyległych. Dawny amfiteatr na poznańskiej Cytadeli zmienia się w kolorowy ogród miododajny. Pojawi się tam zieleń stanowiąca źródło pożywienia dla pszczół. W amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, intensywne. Linie je wyznaczające prowadzone będą płynnie. Ma to być nawiązanie do fal ultradźwiękowych, którymi porozumiewają się pszczoły.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pojawiło się nowe miejsce na mapie Poznania. W podziemiach przy ulicy Taborowej na Grunwaldzie powstało saunarium. Ma ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Do dyspozycji odwiedzających jest 5 różnego rodzaju saun, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Ta oferta jest bardzo zróżnicowana, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Można wybierać spośród 4 suchych i 1 łaźni parowej. Największą powierzchnię zajmuje popularna sauna fińska, mieszcząca aż 50 osób. Taką godniejszą alternatywą dla tej sauny o niższej temperaturze i też znacznie wyższej wilgotności jest łaźnia parowa. Z kolei takim połączeniem zalet sauny suchej i parowej jest biosauna, która jest też takim dobrym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z saunowaniem.
2: Saunarium jest otwarte codziennie od 14 do 22. Obowiązują bilety 1, 2 i 3 godzinne oraz całodzienne. Wstęp jest możliwy tylko dla pełnoletnich.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna w tym momencie. Jest słonecznie obecnie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny, ale pamiętajcie, maksymalna temperatura dzisiaj to aż 35 stopni Celsjusza. Taka temperatura będzie w okolicach godziny 16 i 17.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie siódmej kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Pamiętajcie o tym, to co tutaj mówiłem w raportach pogodowych. 35 stopni dzisiaj ma być maksymalnie na termometrach, więc pamiętajcie o nawodnieniu, bo to jest szczególnie w takie dni bardzo ważne. 30 stopni już będzie o godzinie 12, więc ta temperatura, mimo tego, że teraz jest 18 stopni Celsjusza, jest bardzo rzeźko, no to później już niestety nie będzie aż tak kolorowo, nie będzie aż tak przyjemnie. No ale już za moment na naszej antenie kartka z kalendarza, ta historyczna, więc mam nadzieję, że to będzie ten przyjemniejszy element dnia, a w ogóle najprzyjemniejszym elementem dnia będzie to, jak będziecie po prostu razem z dobrym radiem Emaus. Rozgadałem się, no to co, dobrze by było coś pograć, nie? Amy Winehouse i Rehab. Tak zaczynamy czwartek, tak zaczynamy muzycznie siódmą na naszej antenie. Dzień dobry. I tried to

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszą historyczną kartkę z kalendarza. Przygotowałem dzisiaj dla Was pięć wydarzeń. Najpierw rok 1863. Urodził się Henry Ford, amerykański producent samochodów. Rok 1928. Kolejne urodziny. Tym razem polskie podwórko. Urodził się Wojciech Siemion. Aktor, reżyser, propagator polskiego folkloru. Rok 1930. Będzie wydarzenie teraz piłkarskie. Zdradza, że kolejne również. W pierwszych piłkarskich mistrzostwach świata zwyciężył Urugwaj, pokonując w meczu finałowym Anglię 4-2. Teraz rok 1966, 60 lat temu słynny finał. Anglia po dogrywce na Wembley i po kontrowersyjnym golu od poprzeczki wygrała z RFN 4-2 i zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. No i na koniec rok 1968, znowu polskie podwórko. W Lubaczowie urodził się Robert Korzeniowski, można powiedzieć, że najsłynniejszy polski chodziarz. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejne jutro w okolicach godziny 7.15. Już teraz Was na nią zapraszam. No a Was, drodzy słuchacze, zapraszam do informowania nas o tym, co się dzieje na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach. Jeżeli macie jakieś świeże informacje, jakieś newsy, które moglibyśmy przekazać na antenie, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie. Tam również możecie nam wysyłać wiadomości.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci, sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej osoby.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Już prawie 24 minuty zostały do godziny 8. Za nami na naszej antenie Take That. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Zobaczmy jeszcze najpierw na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Jedyne co widzę, to niewielkie utrudnienia na węźle Poznań-Krzesiny od strony S11, ale tak to widzę, że sytuacja jest bardzo dobra. Teraz już wjeżdżamy do Poznania, dokładnie wjeżdżamy od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka. Bez większych kłopotów przejedziecie od Suchego Lasu. Pewne utrudnienia korkowe napotkacie na przejeździe kolejowym Poznań-Wola na ulicy Lutyckiej. Trasa Niestachowska bez większych korków. Patrzymy teraz na most Lecha od strony ulicy Lutyckiej. Tutaj widzę, że... Przepraszam, Lechickiej oczywiście. Tutaj widzę, że nieco zakorkowany jest most Lecha, ale tak to myślę, że w miarę i tak płynnie przejedziecie przez ten most i później przejedziecie dalej, gdziekolwiek podróżujecie do celu. Rondo Śródka, również dojazdy widzę, że bez większych kłopotów. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, też bez większych kłopotów. No czyżby przez Poznań dzisiaj dało radę przejechać bez większych korków. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, również jeżeli chodzi o dojazdy do tego ronda, także bez kłopotów. Rondo Starołęka, no tutaj akurat już tak aż tak kolorowo nie jest. Jest tu niezła sytuacja, ale na pewno postoicie od strony ulicy Hetmańskiej, mostu Przemysła I, również korki od strony ulicy Starołęckiej. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tutaj zaglądamy, bez większych kłopotów przejedziecie. No i jeszcze patrzymy na Pętlę Górczyńską, czyli okolice, czyli ulica Głogowska. Niewielkie, dosłownie niewielkie utrudnienia do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, także naprawdę to są bardzo dobre informacje. Jest, naprawdę jestem w szoku, że tak to wygląda w tym momencie w Poznaniu, no ale nie ma co ukrywać, że no tak jak tutaj mówię, często są wakacje, godziny szczytu no powolutku się kończą, no bo ludzie na ósmą, na przykład na ósmą jadą po prostu do pracy, no i w tym momencie widzę, że korków aż tak wiele nie stwierdzono. Może jeszcze spojrzę w sumie na węzeł Poznań-Luboń. Wyjazd z Poznania, wyjazd z Lubonia. Tutaj, dobra, tutaj możecie spodziewać też niewielkich utrudnień, ale tak to naprawdę sytuacja jest bardzo dobra i tylko takie informacje mógłbym przekazywać. No ale nie zawsze jest tak kolorowo. Przede wszystkim dawajcie nam znać, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Przypominamy, nasz numer SMS do kontaktu 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, tam także możecie nam wysyłać wiadomości drogowe. Serwis komunikacyjny już powolutku za nami, przed nami inny przegląd. Będzie to przegląd prasy. W okolicach 7.45 sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. A Oskar Sims na to, co mówi? Niech mówią. Ja bym powiedział, niech piszą.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Wielkopolscy strażacy jadą na pomoc płonącej Europie. Zmierzą się z fatalnymi warunkami i brakiem dostępu do wody. To doświadczenie może przydać się w przyszłości w Polsce, a także ważny obiekt w Poznaniu w złym stanie. Apel o remont. Pochylnia, z której strażacy wodują sprzęt do akcji na Warcie, jest w katastrofalnym stanie. Radny od roku apeluje o jej remont. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Trzęsienie ziemi w Japonii, rośnie liczba ofiar. Ponad 3600 żołnierzy, strażaków i policjantów bierze udział w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w południowo-zachodniej Japonii. Według stanu na godzinę 8.30, czyli godzinę 1.30 wczoraj w Polsce, potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg, powiedziała Sanae Takaichi, szefowa japońskiego rządu. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą, a tam Mercosur nie taki straszny. Pierwszy bilans po wejściu w życie umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur zaskoczył. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że eksport polskiej żywności do Ameryki Południowej wzrósł, a import zmalał. Umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosuru od początku budziła duże obawy polskich rolników. Tymczasem pierwsze dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują korzystny bilans. W maju wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do państw Mercosuru wzrosła z 4,6 do 5,9 miliona euro, a import spadł o 13,3% do około 141 milionów euro. Zmniejszył się także deficyt handlowy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już czas na dziennik Gazeta Prawna. A tam nowe pomysły w sprawie najmu krótkoterminowego. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmienić zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Posłowie Polski 2050 proponują dodatkowo zgodę wspólnot i spółdzielni na taki najem oraz powrót stref wolnych od niego. Więcej dzisiaj w dzienniku Gazeta Prawda. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. A tam USA i Arabia Saudyjska zaatakowały w Iraku. Reżim w Teheranie po raz kolejny złamał zawieszenie broni i niespodziewanie zaatakował amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Amerykanom udało się odeprzeć ten atak. Odpowiedzieli własnymi atakami na cele reżimu w Iraku i pomogła w nich Arabia Saudyjska. Kraj ten ma potężne siły zbrojne wyposażone w najnowocześniejszy zachodni sprzęt, w tym najsilniejsze lotnictwo na całym Bliskim Wschodzie. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8 i przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jest śledztwo w sprawie ataku na pracowników z Ukrainy. Ponad 600 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła w całym kraju wymieniono dotąd w ramach programu Czyste Powietrze. W Wielkopolsce zbliża się 26. Światowy Przegląd Folkloru Integracje. Jest reakcja policji po ataku na pracowników budowlanych z Ukrainy. W Skawinie pod Krakowem w czasie prac przy budowie hali sklepu przełożony, używając wulgarnych słów, wyzywał pracowników z Ukrainy. Potem podszedł do nagrywającego sytuację, szarpał go i usiłował odebrać mu telefon. Jak tłumaczy rzeczniczka małopolskiej policji podinspektor Katarzyna Cisło, dzień po tym zdarzeniu dwaj ukraińscy pracownicy pojawili się w komisariacie w Skawinie, gdzie złożyli zawiadomienie dotyczące groźb karalnych.
3: Policjanci oczywiście przyjęli to zawiadomienie. W momencie, kiedy zobaczyli film z tego zajścia, stwierdzili, że będą musieli rozszerzyć czynności o przestępstwo z nienawiści. Mówimy tutaj o dyskryminacji z powodu przynależności narodowej.
2: Policja przesłuchuje świadków zajścia i zabezpiecza monitor.

0: monitoring z placu budowy. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury. Tożsamość mężczyzny jest znana policjantom, ale nie został on na razie zatrzymany. Agresorowi może grozić do 5 lat więzienia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Są zmiany w programie Czyste Powietrze. Dotyczą głównie łatwiejszego dostępu do programu dla właścicieli domów i wyższego wsparcia na termomodernizację. Przed zmianami, by ubiegać się o dofinansowanie, trzeba było być właścicielem domu od 3 lat. Jedynym wyjątkiem był spadek. Teraz sytuacja wygląda inaczej, mówiła w Radiu Emaus Agnieszka Lewandowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2: Z programu mogą skorzystać osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie na przykład, bądź są co najmniej rok właścicielem lub współwłaścicielem tego domu, mają też niepełną własność, czyli nabyli tylko 50% tej własności, wcześniej było to ograniczone do 100%, także ten katalog tych wyjątków i tych elementów, które teraz nam będą pokazywały, kto może być beneficjentem, jest o wiele szerszy.
0: Agnieszka Lewandowska dodaje, że wsparciem zostaną objęte bardziej efektywne źródła ciepła.
2: Głównie pompy ciepła, jeszcze do końca roku ogrzewanie elektryczne będzie mogło być finansowane. Wiadomo, elementy, które dotyczą piecy gazowych już nie są w ramach programu Czyste Powietrze finansowane, czyli skupiamy się tak naprawdę na tych najbardziej ekologicznych źródłach.
0: Dzięki programowi do tej pory wymieniono już w całym kraju ponad 600 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów, których użytkowanie jest głównym powodem smogu w Polsce. O szczegółach dotyczących zmian można posłuchać na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Od 7 do 16 sierpnia w Wielkopolsce odbędzie się 26. Światowy Przegląd Folkloru Integrację. To wydarzenie, które od ponad 2 dekad gromadzi artystów z różnych stron świata, unaoczniając, że muzyka, taniec i tradycja potrafią łączyć ludzi ponad granicami, językami i kulturami. Tegorocznej edycji przyświeca hasło Folklor bez filtra, które podkreśla autentyczność i silne emocje, zaznacza dyrektor artystyczny przeglądu Dariusz Majchrowicz.
3: Wszystkie zespoły prezentują tradycje i pokazują również odrębność kulturową poszczególnych swoich krajów. Tak się dużo mówi, że mamy utrzymywać tą swoją odrębność. W związku z tym taki festiwal unacznia naszym widzom, jakie są różnice. Pomijam kolory kostiumów, barwy dźwięków, muzyki tak różnorodnej od naszej Polski.
0: W tym roku festiwal zawita do Poznania, Kostrzyna i Grodziska Wielkopolskiego, a także Nowego Tomyśla, Kościana, Obornik i Mirosławca. Przed publicznością zaprezentują się zespoły z Meksyku, Brazylii, Macedonii Północnej, Kraju Basków i Słowenii. Polskę reprezentować będą regionalny zespół pieśni i tańca Ondraszek ze Szczyrku oraz gospodarz wydarzenia Zespół Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
0: Domy studenckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego już szykują się na przyjęcie studentów. W akademikach trwają właśnie wakacyjne remonty. W tym roku KUL ma ponad 770 miejsc dla studentów. Chętnych nie brakuje, jak wskazuje Tomasz Kołodziejczyk, administrator męskich i małżeńskich domów studenckich z działu administracji obiektami KUL. Zainteresowanie miejscami w domach studenckich utrzymuje się na wysokim poziomie i jest porównywalne z ubiegłym rokiem. Największym zainteresowaniem cieszą się pokoje jedno- i dwuosobowe.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest w tym momencie odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po 8, kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment minie audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie grupa, która pod koniec dekady lat 2000 wylansowała wiele, wiele hitów, w tym na przykład Use Somebody, a jak Use Somebody, no to gramy Kings of Leon. Tak zaczynamy muzycznie 8 na naszej antenie. Bądźcie z nami. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wejdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
2: Zadaniem uczniów nie jest wybieranie sobie tych, do których będą mówić. Obrazem ich misji jest sieć zarzucona w morze i zbierająca ryby nadające się oraz nie nadające się do spożycia. Mają iść do każdego, wobec każdego dawać świadectwo miłości, każdemu nieść pokój. Powszechność misji ucznia oznacza, że nie może on nikogo z góry wykluczyć, nikogo przekreślić, ale wobec każdego być łagodnym zwiastunem dobrej nowiny. Pomyśl, wobec kogo czuję opór, który blokuje mnie w dawaniu miłości w imię Jezusa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Z jednej strony lata 80. Lady Punk i Tacy Sami, a z drugiej strony lata 2000. Kasia Kowalska i Prowadź Mnie. No i ten poranek nas tak powolutku prowadzi przez czwartek, a jednym z elementów poranka jest oczywiście poranna rozmowa. Dzisiaj naszym gościem będzie Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK 2. Samo stowarzyszenie w 2029 roku chce uczcić stulecie pierwszych targów PWK w szczególny sposób. Planuje to stowarzyszenie obchodzić inaczej w 2029 roku, w nawiązaniu do pierwszej odsłony, przez kilka miesięcy właśnie chce, żeby targi były obchodzone w nawiązaniu do właśnie PWK, odsłony PWK numer 1. Jakub Marciniak naszym gościem o godzinie 8.30. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy, no ale zanim poranna rozmowa, Vanessa Carlton i A Thousand Miles.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
1: Poradnym gościem jest dziś pan Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK2 w Poznaniu. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich gości.
1: Panie prezesie, za 3 lata minie 100 lat od powszechnej wystawy krajowej, która odbywała się w Poznaniu od maja do września 1929 roku. Pana stowarzyszenie chce, żeby te obchody były nie tylko takie symboliczne przez ustawienie tablic czy złożenie kwiatów, ale żeby też trwały kilka miesięcy i nawiązywały do tamtej wystawy, prawda?
2: Pełna zgoda. To, co my postawiliśmy sobie za cel ponad rok temu, tworząc tak naprawdę to nasze stowarzyszenie, to, żeby właśnie miasto, żeby Międzynarodowe Targi Poznańskie jako te instytucje właściwe do tego zagadnienia zajęły się przygotowaniami do obchodów stulecia powszechnej wystawy krajowej z odpowiednim wyprzedzeniem i z uwzględnieniem właśnie kalendarza targowego. Ponieważ to, co w naszej ocenie jest niesamowite w powszechnej wystawie krajowej, to że ona niejako, można powiedzieć, w Poznaniu cały czas żyje. Mamy Międzynarodowe Targi Poznańskie, które są właśnie spuścić tą powszechnej wystawy krajowej. Mamy bardzo wiele budowli, które są pozostałością po powszechnej wystawie krajowej. No i jakby nie patrzeć, miasto tym Poznaniem, Poznań tym miastem targowym zdecydowanie jest. I w naszej ocenie można ten rok 2029, właśnie to stulecie powszechnej wystawy krajowej, wykorzystać do zorganizowania nie tylko obchodów przypominających, co działo się w Poznaniu 100 lat temu, ale pokazujących też, jak Polska rozwinęła się na przestrzeni tych ostatnich 40 lat. Pamiętajmy, że oryginalna PWK z 1929 roku miała pokazać rozwój Polski na przestrzeni 10 lat niepodległości. W 2029 roku mamy 100 lat PWK i również 40 lat wolnej Polski od wyborów 1989 roku i w naszej ocenie to jest cudowna okazja do zorganizowania właśnie po raz kolejny takiej wystawy podsumowującej ten nasz rozwój i zmuszającej do refleksji nad przyszłością naszego kraju.
1: A nie sądzi pan, że pamięć o PWC tej z 1929 roku trochę osłabła? Gdyby dzisiaj zapytać poznaniaków, zwłaszcza młodych, czy oni naprawdę wiedzieliby, słyszeliby o powszechnej wystawie krajowej?
2: Ja mogę nawet powiedzieć, że ja doskonale wiem, że tej wiedzy o powszechnej wystawie krajowej nie ma, co niestety mnie bardzo, bardzo smuci. Ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia. My jako stowarzyszenie postawiliśmy sobie za cel nie tylko doprowadzić do zorganizowania hucznego wydarzenia w 2029 roku, ale też właśnie przypomnieć o tej PWC z 1929 roku. Z tego tytułu organizujemy m.in. w poznańskich szkołach średnich lekcje PWK w 3 kwadranse, w których to właśnie opowiadamy, co to za wydarzenie w ogóle było i staramy się młodym poznaniakom przybliżyć tę historię. Z dumą mogę powiedzieć, że takich lekcji przeprowadziliśmy już 220, także szacując, że średnia klasa w Poznaniu w szkole średniej liczy sobie 25 osób, 5 tysięcy młodych poznaniaków już wie, czym była PWK. Natomiast tutaj z doświadczeń mogę powiedzieć, że faktycznie, jeżeli ja idę do szkoły i pytam licealistę, czy wiecie, czym była powszechna wystawa krajowa, to jeżeli jedna osoba na 30 w całej klasie wie, czym powszechna wystawa krajowa była, to jest naprawdę święto lasu. Niestety Poznań zapomniał o tym niesamowitym wydarzeniu i to pomimo tego, że ono cały czas żyje w postaci Międzynarodowych Targów Poznańskich. I tutaj też postawiliśmy sobie za cel, żeby właśnie tę pamięć odbudować, ponieważ w mojej ocenie może to być niesamowite zdarzenie, które po prostu w pewien sposób kształtuje naszą tożsamość jako miasta, naszą tożsamość jako mieszkańców i należy je po prostu w odpowiedni sposób do wypromowania naszego miasta, naszego państwa wykorzystać.
1: A jakie znaczenie miała PWK dla rozwoju miast? Czy w ogóle miała znaczenie dla rozwoju Poznania w tamtych czasach?
2: Myślę, że była niezastąpionym wydarzeniem, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Musimy pamiętać, że Poznań lat 20. i Poznań lat 30. po odzyskaniu niepodległości to było miasto naprawdę dynamicznie rozwijające się właśnie też pod rządami prezydenta Cyryla Ratajskiego. A powszechna wystawa krajowa była taką kulminacją tego rozwoju. Ona pokazała po prostu, jak wiele Polsce udało się osiągnąć, a co za tym, jak bardzo Poznań poszedł do przodu. Ta cała infrastruktura, która powstała na powszechną wystawę krajową. Tutaj można wskazać chociażby Dworzec Zachodni, Kolegium Heliodorii Święcicki, Kolegium Anatomikum, pawilony targowe, ale także na przykład Dom Studencki Hanka. To wszystko powstało na powszechną wystawę krajową i to wszystko miało zostać później wykorzystane. No jak doskonale widzimy, 100 lat później cały czas jest wykorzystywane. No i ta powszechna wystawa krajowa właśnie dość ugruntowała rynek targowy w Poznaniu. Poznań 100 lat później cały czas dominuje na rynku targowym w Polsce i to jest właśnie ta spuścizna powszechnej wystawy krajowej. Do tego możemy też pójść w takie wątki jak wpływ na przykład na architekturę. Tutaj powszechna wystawa krajowa bardzo często nazywana jest taką piaskownicą poznańskiego modernizmu, ponieważ bardzo wiele właśnie takich nowoczesnych jak na tamte czasy form zostało zaprezentowane. I one częściowo się w Poznaniu przyjęły. Także po pierwsze ugruntowanie właśnie Poznania jako miasta targowego, po drugie niesamowita infrastruktura, a po trzecie właśnie ten wpływ na kulturę poznańską, na nowe formy, na otwarcie, na nowe formy.
1: PWK z 29 roku miała pokazać dorobek państwa przez 10 lat po odzyskaniu niepodległości. Ta PWK, która ma się odbyć za 3 lata, to już pan powiedział, że ma pokazać dorobek ostatnich dekad po 1989 roku. I tutaj jest taki zbieg tych rocznic, bo będzie również 40-lecie wyborów czerwcowych i 25-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czy właśnie ta PWK pokaże to, co zmieniło się przez te dekady?
2: Ja na to pytanie jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ my oczywiście jako stowarzyszenie postulujemy takie rozwiązanie, ponieważ w naszej ocenie jest to niesamowita szansa dla targów poznańskich, to jest niesamowita szansa dla Poznania i dla całej Polski, żeby tak naprawdę pokazać, jak wiele nam się udało osiągnąć i wypromować na arenie międzynarodowej. Natomiast my oczywiście jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa nie jesteśmy decydentami. My na tę chwilę zgłosiliśmy projekt naszej uchwały do Rady Miasta Poznania, który właśnie wyznacza kierunki działania dla prezydenta miasta Poznania, dla pana prezydenta Jaśkowiaka, żeby działania ku temu podjąć. Rada Miasta 7 lipca tę uchwałę znaczącą większością, ponieważ 31 głosów na 32 radnych padło. Rada Miasta tę uchwałę przyjęła i faktycznie prezydent miasta powinien podjąć działania zmierzające do tego, żeby właśnie ta PWK taką formę przyjęła i powinien powołać dedykowany ku temu zespół roboczy w terminie miesiąca od podjęcia tej uchwały, czyli do 8 sierpnia i my cały czas na to czekamy. 14, jeśli się nie mylę, lipca wysłaliśmy list do pana prezydenta Jaśkowiaka z naszymi postulatami dotyczącymi właśnie tego stulecia powszechnej wystawy krajowej, ponieważ my też chcielibyśmy się do tego dzieła dołożyć. Bardzo nas cieszy, że Rada Miasta już te pewne kroki formalne podjęła. Teraz mamy nadzieję, że pan prezydent temat podejmie i zaczniemy się do tego stulecia przygotowywać.
1: A czy napływają już do pana jakieś pomysły, propozycje, co powinno się znaleźć na tej wystawie?
2: Tak, wie pan, to rozmawiałem tak naprawdę i to z wieloma politykami. Mogę powiedzieć, że tutaj nasze doświadczenie na przykład ze szkołami i z historykami z tychże szkół jest też bardzo duże, z kilkoma przedsiębiorcami rozmawialiśmy. Jest naprawdę wola wśród poznaniaków, żeby takie wydarzenie zorganizować. Pojawiają się różne pomysły, na przykład mogę powiedzieć, że bardzo ciekawą koncepcją byłoby zorganizowanie wystawy, która miałaby pokazywać nie tylko to, co się w Polsce działo, ale wszystko to, co się działo w bloku państw postkomunistycznych. A tu można przecież wskazać Polskę, Ukrainę, Czechy, Słowację, być może nawet państwa, powiedzmy, Półwyspu Bałkańskiego. Po prostu pokazać, jak ten były blok wschodni, nie będący oczywiście Rosją, tylko będący państwami od Rosji zależnymi jeszcze 40 lat temu, jak on dobrze się rozwinął i jaką transformację on przeszedł. Pojawiają się różne pomysły dotyczące tego, w jaki sposób zaprezentować polską gospodarkę. Czy to ma być przemysł? Czy to mają po prostu być statystyki? W jaki sposób pokazać polską kulturę? Czy to ma być wydarzenie stałe, faktycznie trwające 138 dni, czy ileś określonych wydarzeń cyklicznych. Także tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. No i ja mam nadzieję, że ten zespół roboczy, który pan prezydent powinien powołać, on właśnie zajmie się zebraniem tych wszystkich koncepcji i wypracowaniem jednej koncepcji, która właśnie

0: Bakuna. Mamy palmiarnię, która też była częścią powszechnej wystawy krajowej z 1929 roku. Mamy Park Kasprowicza, w którym zresztą stoi przecież hala widowiskowo-sportowa Arena. No do tego mamy oczywiście bardzo dużo instytucji kultury. Tu można wskazać na Estradę Poznańską, można wskazać na teatry, można wskazać na kina, które przecież też mogą być pewną przestrzenią do dyskusji, pewną przestrzenią dyskursu kulturalnego. No i mamy oczywiście rynek, mamy Plac Wolności, który bardzo wiele ciekawych wydarzeń, na którym ma miejsce bardzo wiele ciekawych wydarzeń i które w moim ocenie też można zaangażować w to dzieło stulecia powszechnej wystawy krajowej.
1: PWK odwiedziło jakieś 4-4,5 miliona osób. Czy myśli pan, że jest możliwe pobicie tego rekordu? Czy w dzisiejszych czasach będzie też tak duże zainteresowanie taką wystawą?
0: Moim zdaniem niewątpliwie istnieje duża szansa na pobicie tego rekordu, aczkolwiek trzeba na to spojrzeć dwojako. Z jednej strony branża targowa się zmieniła, ponieważ my oczywiście, jeżeli chcemy zapoznać się z daną technologią, chcemy zapoznać się z danym produktem, raczej sięgamy po telefon, raczej sięgamy po komputer. I tutaj niewątpliwie jest pewien zarzut. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że 100 lat temu dojazd do Poznania z Krakowa trwał 2 dni. Ludzie przemieszczali się przy dobrych wiatrach pociągiem, a bardzo często jednak przecież jeszcze na koniach, jeszcze przy użyciu transportu, no właśnie z wykorzystaniem zwierząt, tak? I mimo tego na tę PWK przyjechało 4,5 miliona osób. Dzisiaj przecież podróż z Krakowa do Poznania 4-4,5 godziny na dobrą sprawę z całej Europy. Ludzie mogą przyjechać do Poznania w dużo krótszym czasie, w dużo bardziej komfortowych warunkach i moim zdaniem to jest argument za tym, żeby właśnie taką wystawę zorganizować, po prostu to jest zdecydowanie bardziej dostępne. Dzisiaj do tego przecież cyklicznie organizowane są wystawy World Expo, jak na przykład wystawa World Expo w Japonii, w Osace w 2025 roku, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i na które przyjeżdżają 10 milionów ludzi. Także moim zdaniem potencjał zdecydowanie jest. Kwestia oczywiście odpowiedniego rozpromowania i udostępnienia tego możliwie dużej ilości odbiorców.
1: W dzisiejszych czasach trudno chyba pominąć nowe technologie, także przy organizacji PWK. Macie takie plany?
0: Zdecydowanie. Moim zdaniem bez wątpienia te nowe technologie należy wykorzystać do opowiedzenia właśnie tej historii powszechnej wystawy krajowej, ponieważ oczywiście ten aspekt wystawowy, ten aspekt pokazania, co w Polsce się produkuje, jakie mamy przedsiębiorstwa, to jest bardzo ważne. Natomiast to, na czym my też skupiamy się jako stowarzyszenie, czyli właśnie opowiedzenie tej niesamowitej historii, to właśnie stworzenie interaktywnej wystawy, pokazującej powszechną wystawę krajową z 1929 roku. Tak samo możemy przecież stworzyć interaktywną wystawę pokazującą, jak wiele Polsce udało się osiągnąć od obalenia komunizmu, od wyborów czerwca 1989 roku. Dlatego mamy sztuczną inteligencję. Tych narzędzi naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. My zaproponowaliśmy między innymi aplikację mobilną, która umożliwiałaby spacer w rozszerzonej rzeczywistości po powszechnej wystawie krajowej w oparciu o lokalizację udostępnianą przez smartfona oraz zdjęcia archiwalne z powszechnej wystawy krajowej, których są naprawdę tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Także tak, w naszej ocenie zdecydowanie jest tutaj pole do manewru i te technologie należy wykorzystać, bo przecież powszechna wystawa krajowa, ona miała pokazywać to, co w Polsce nowoczesne było wtedy, a my powinniśmy pokazać to, co w Polsce nowoczesne jest teraz, bo w nowoczesnych technologiach radzimy sobie przecież bardzo, bardzo dobrze.
1: Do stulecia PWK zostały 3 lata, więc mamy nadzieję, że zainteresowanie tą nową PWK, a także wiedza o tej PWK z 1929 roku będzie wyższa na pewno niż dzisiaj.
0: Też mam taką nadzieję. Dziękuję panu redaktorowi bardzo. Mam nadzieję, że tutaj w niedługiej przyszłości, w niedalekiej przyszłości uda nam się nawiązać współpracę z prezydentem, z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i faktycznie uda nam się uczynić powszechną wystawę krajową po raz kolejny wielkim wydarzeniem promującym Polskę oraz Poznań. Dziękuję bardzo.
1: Pan Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK2, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 9. Za nami Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge. Za nami także kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna do odsłuchu na naszej stronie radioemaus.pl, a także w zakładce, na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia trzeba to połączyć, no bo to są oczywiście naczynia połączone, nie ma co tego rozdzierać. I też nieodłącznym, nierozłącznym punktem porannego programu są informacje. Te pojawią się już o godzinie 9 na naszej antenie, a przedstawi je również prowadzący poranną rozmowę, czyli oczywiście Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz co na naszej antenie? Mela Koteluk i Żurawie Origami. Przypominam, 9 najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: poza anteną zapytałem Piotra Wielickiego, lecimy? A Piotr powiedział, tak, lecimy. No to lecimy. Najnowsze informacje Radia Emaus w tym momencie, bo minęła 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Trybunał Konstytucyjny trzeba odbudować, twierdzi minister sprawiedliwości. Narasta spór między sygnalistką a posumem i poznańskim magistratem. W ten weekend w Poznaniu pierwsze w tym roku koncerty w ramach cyklu Na Falach. Trybunał Konstytucyjny ma działać do końca jesieni. Zapowiedział to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak na razie prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy czwórki sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, a od których ślubowania nie przyjął Karol Nawrocki. Według prokuratora generalnego Waldemara Żurka jedyną nadzieją na panowanie porządku prawnego w Polsce jest sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny.
3: Mamy wybranych już 7 sędziów, legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W najbliższym czasie będziemy wybierać 8 sędziego, więc ja zakładam, że późną jesienią zobaczycie Państwo działający Trybunał. Mamy świadomość trudności, które się wiążą z tym, że pan Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark i tych legalnie wybranych sędziów w części nie dopuszcza do pracy. To jest zagadnienie niezwykle trudne dla Państwa, ale możecie Państwo mi wierzyć, że doprowadzimy do tego, że ten Trybunał stanie na nogi.
2: Koalicja rządząca i część środowiska sędziowskiego uważa, że orzeczenia, które obecnie wydaje Trybunał Konstytucyjny, nie mają mocy prawnej ze względu na neosędziów w składzie.
1: Informacje z Poznania.
2: Narasta spór między sygnalistką a posumem i poznańskim magistratem. Małgorzata Rakowska, która przez ponad rok pracowała jako rejestratorka w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, twierdzi, że osoby pełniące wysokie funkcje w urzędzie i miejskich spółkach były przyjmowane poza kolejką. Urząd odpiera zarzuty i wyjaśnia, że jest to akcja sabotażowa zorganizowana wspólnie z anarchistami z rozbratu. Wczoraj sygnalistka wraz z przedstawicielami inicjatywy pracowniczej złożyła skargę do pełnomocnika dyrektora do spraw pacjenta posumu, gdyż jak twierdzi, nieprawidłowości ma być więcej.
4: Pacjenci nie dostają konkretnego terminu wizyt. Kolejki są prowadzone w sposób wyłącznie papierowy w segregatorach, co ułatwia przeprowadzanie tego procederu. Prawo jasno mówi, że każdy pacjent ma w obowiązku dostać konkretny termin nadchodzącego świadczenia.
2: Do mediów nie trafiły dotąd dokumenty, które miałyby potwierdzać te zarzuty w postaci kart pacjentów z dopiskami VIP lub Urząd Miasta. Mimo że, jak twierdzi Patryk Szynkowski z inicjatywy pracowniczej, pełnomocnik reprezentujący sygnalistkę widział takie dokumenty.
5: Niestety ja nie jestem w stanie składać wam tych dowodów, nie narażając się jednocześnie na odpowiedzialność po prostu karną. Tak samo jak nikt inny na ten moment nie może tego wprost publicznie zrobić.
2: Zarzuty, że w posumie urzędnicy są przyjmowani poza kolejnością, odpiera także rzecznik przychodni. Już w ten weekend w Poznaniu odbędą się pierwsze w tym roku koncerty w ramach cyklu Na Falach. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
6: Cykl plenerowych koncertów Na Falach odbywa się w Poznaniu od 2018 roku jako kontynuacja muzycznych wydarzeń, które odbywały się nad Maltą pod różnymi nazwami. Od kilku lat koncerty organizowane są również nad Jeziorem Strzeszyńskim. W poprzednich edycjach na scenie Na Falach pojawili się m.in. Cleo, Daria Zawiałów, Natalia Przybysz, Margaret, Organek, Lux Torpeda czy Happy Set. W piątek na scenie pojawi się Oskar Cyms. Dzień później, w sobotę 1 sierpnia, na Strzeszyńską Estradę wkroczy Marius Polski. Koncerty będą się rozpoczynać o godzinie 20. Wstęp na wszystkie jest bezpłatny. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Po ataku wandalizmu w Medziugorje miejscowa parafia potwierdziła wyrządzone tam szkody i zadeklarowała, że sanktuarium pozostanie otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Modlitwy będą kontynuowane bez zmian. Uszkodzone miejsca zostaną oczyszczone, a szkody naprawione, by sanktuarium mogło znów służyć jako miejsce modlitwy i spotkania z Bogiem. Parafia podziękowała wszystkim wolontariuszom, którzy swoją pracą przyczyniają się do utrzymania sanktuarium jako miejsca pokoju i czci Matki Bożej. Jednocześnie zaapelowano do wiernych, by na ten incydent reagowali poprzez modlitwę, post i przebaczenie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, który wyszedł w tym momencie z naszego radiowego studia. Nie, to nie chodzi o to, że mamy siebie dosyć z Piotrem, tylko Piotr szykuje powolutku nasze informacje już na godzinę 10. No i również jeszcze Piotr odwiedzi nas o godzinie 9.30, więc spokojnie, spokojnie, Piotr oczywiście wróci. No ale szybciej niż Piotr pojawi się konkurs poranny, który wystartuje o godzinie 9.15. Już teraz was zapraszam do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. No ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy na początek 9 Coldplay i In My Place. Tak zaczynamy właśnie 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym naszym nietypowym świętem. Bo dzisiaj mamy Dzień Sernika. No i tak musi paść to pytanie, słuchajcie. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? I dlaczego? Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? Takie pytanie wam zadaję w porannym konkursie, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do zgarnięcia w konkursie zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, 7148, jak mantrę to będę powtarzać, no ale bez tego to ani rusz. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja za was trzymam mocno kciuki, bo konkurs poranny startujemy w tym momencie. Liczę na wasze zgłoszenia.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z dzisiejszym nietypowym świętem, no bo dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika. No więc pytam Was, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? I dlaczego? Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? I dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Czekamy na Wasze zgłoszenia, a ja powolutku czekam na Piotra Wielickiego, który już za moment odwiedzi nasze radiowe studio i o 9.30 Piotr nieco zajawi, jakie tematy będą w naszych informacjach Radia Emaus. Chociaż jeszcze mi się tak rozglądam po studiu, rozglądam. Ja już tutaj Piotra widzę. Piotr nawet nie zdążył się porządnie ukryć, a już został zdemaskowany przeze mnie. No ale o 9.30 już się odezwie na antenie bez tutaj kombinowania specjalnego. My gramy dalej, Rob Thomas, Lonely No More, a wy zgłaszajcie się w naszym porannym konkursie. Na co czekacie?

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Dziewiąta 30, a w studiu Piotr Wielicki.
5: Cześć. Dzień dobry.
4: Cześć Piotr.
5: Cześć.
4: Co tam w informacjach?
5: Co w informacjach? No więc będziemy mieli informacje, no nie wiem, niestety, niestety dla poznaniaków, bo od 1 sierpnia będą zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu. To jest spowodowane oczywiście licznymi remontami. Poinformujemy w naszych serwisach informacyjnych o tym, jakie to będą zmiany. Mhm. Czym jeszcze się zajmiemy? Jeżeli już tutaj mówimy o transporcie, o przemieszczaniu się, to kierowcy, którzy jeżdżą między Poznaniem a Swarzędzem, wiedzą, że jest dość uciążliwe skrzyżowanie ulic Borówki i Kobyle Pole. Mhm. I tam podobno będzie to skrzyżowanie będzie remontowane i zamieni się w rondo. A więc jest nadzieja, że ten ruch będzie tam płynniejszy. Pojawi się trzeci kandydat na wójta Rokietnicy. To Mateusz Jarczyński z Komitetu Razem dla Rokietnicy. O tym również więcej powiemy w informacjach. Mhm. W Obornikach policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu, który ukradł przewody elektryczne i pewne elementy wyposażenia hali i w ten sposób sparaliżował produkcję tego zakładu. No bardzo ciekawa historia, tym bardziej, że później policjanci zatrzymali też jego samochód i tam znaleźli też inne rzeczy pochodzące chyba z kradzieży. Zaglądam, co jeszcze ciekawego. Mieszkania, kolejna akcja mieszkania do remontu, akcja Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Będzie można ubiegać się o 22 lokale o różnej powierzchni i różnej liczbie pokoi. No i to w tej chwili tyle, co mogę zdradzić.
4: No dobrze, no a więcej oczywiście Piotr zdradzi na przykład o godzinie 10, bo wówczas przedstawi najnowsze informacje. Prawda, Piotr?
5: Tak, oczywiście.
4: No i to już, teraz już się nie wywiniesz, słuchaj. Piotr Wielicki, dzięki wielkie.
5: Dziękuję bardzo.
4: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 71487. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z dzisiejszym naszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj mamy Dzień Sernika, no więc pytam Was, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a jeżeli chcecie wziąć udział, zapraszamy Was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was mocne kciuki, konkurs jeszcze trwa, ale naprawdę nie ma co czekać na swoje zgłoszenie do ostatniego gwizdka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No słuchajcie, macie ostatni dzwonek na zgłoszenie się w naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie się zgłosić, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe. A to pytanie jest związane z naszym nietypowym świętem, bo dzisiaj mamy Dzień Sernika. No i pytam was dzisiaj, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? No, takie pytanie konkursowe wam zadaję. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, więc słuchajcie, może nagroda trafi do ciebie, a może i do ciebie. Zapraszamy was bardzo gorąco. Parę minut jeszcze macie na zgłoszenie się w konkursie, ale najlepiej zróbcie to po prostu teraz. Right here, right now, jak to niektórzy mówią. Teraz Mrozy i Bito Bambino na naszej antenie, no ale już niedługo rozwiązanie porannego konkursu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Poranny konkurs.
1: No i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. A pytałem was dzisiaj w naszym porannym konkursie, zadawałem wam pytanie, sernik z rodzynkami czy bez rodzynek i dlaczego? No, takie pytanie zadawałem, no bo dzisiaj właśnie mamy Dzień Sernika. Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia, ale dzisiaj wygrywa Ania, która tak uargumentowała swój wybór sernika z rodzynkami. Ponieważ każdy kęs okraszony jest niespodzianką, czy uda się znaleźć rodzynkę, czy też nie. A kto nie lubi niespodzianek? Dodatkowo walory smakowe, serniczek dopieszczony w każdym calu wraz z rodzynkami tworzy spójną całość sernikowego dnia. Ania, nie wiem jak ty, ja z Piotrem Wielickim obecnym już w studiu zrobiliśmy się bardzo głodni. Wygrywasz dzisiaj zestaw trzech książek od Radia Emaus. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała jak odebrać już twoją nagrodę. A kolejny konkurs jeszcze dzisiaj o 15.15. Również was na niego bardzo gorąco zapraszam. No ale a propos zapraszania, również zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus, które pojawią się o godzinie 10, a przedstawi je, to już wspomniałem, obecny w studiu Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Ania, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej w konkursie. Obserwuj swój telefon. Zanim jednak informacje, no to pogramy. Teraz będzie długi kawałek, słuchajcie, teraz będzie długi kawałek, bo będzie Dire Straits, Sultans of Swing. Przypominam, godzina 10, najnowsze informacje.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
3: Prawda, prawda, na pewno dobrze gramy, no ale oprócz muzyki jeszcze ważne są na naszej antenie informacje. W tym momencie minęła godzina 10, czas właśnie na nie.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Notariusze udzielą bezpłatnych porad na festiwalu Paul and Rock. Więcej pociągów pojedzie z Poznania nad Bałtyk i do Warszawy. W stolicy Wielkopolskiej trwa Festiwal Tradycji Poznańskich. Jego kulminacją będzie niedzielny Festiwal Bambrów Poznańskich. Notariusze znów udzielają bezpłatnych porad w rytmie rocka. Przedstawiciele Poznańskiej Izby Notarialnej już po raz trzeci pojechali do Czaplinka na festiwal Paul and Rock. Z festiwalowiczami chcą rozmawiać o testamentach, małżeńskich umowach majątkowych czy o tym, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie ze znajomym. Członek Izby Notarialnej Krzysztof Beger-Smurzyński powiedział, że notariusze w pierwszy dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu uruchomili swoją strefę.
5: Jesteśmy przez cały czas otwarci, prowadzimy warsztaty dla dzieci i dla dorosłych. Dajemy możliwość odpocząć na chwilę również rodzicom, bądź porozmawiać właśnie z nami w skupieniu nad tymi ważnymi sprawami. Już od dzisiaj rano, od godziny 10, graliśmy z dziećmi w planszówki. Teraz są warsztaty, gdzie przedstawiamy siebie, kim jesteśmy.
4: Poznańscy notariusze wychodzą do mieszkańców nie tylko w wakacje. Regularnie w ciągu roku odbywają się też dni otwarte notariatu oraz notariusz w szkole, czyli wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policjalnych.
0: Informacje z regionu.
4: Czy będzie więcej pociągów z Poznania nad Bałtyk i do Warszawy? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: Według doniesień Radia Poznań i portalu rynekkolejowy.pl wraz z grudniową zmianą rozkładu jazdy pasażerów czekają dobre wiadomości. W związku z tym, że obecnie kursuje 13 pociągów dziennie do Gdyni, co latem okazuje się zbyt małą liczbą, ponieważ przypomnijmy, że liczba podróżnych na trasie z Poznania nad morze wzrosła o 16% rok do roku. PKP Intercity planuje zmiany. Prezes spółki Janusz Malinowski zapowiedział uruchomienie 4 nowych par pociągów do Gdyni oraz kolejnych 4 do Warszawy. Ostatecznie w kierunku morza będzie jeździć łącznie 17 par pociągów każdego dnia. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
4: Koncerty, spektakl muzyczny, poetyckie układanki, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki czy gra miejska z nagrodami. To wszystko czeka na uczestników podczas najbliższego Festiwalu Tradycji Poznańskich. Wydarzenie rozpoczęło się już wczoraj w Bibliotece Raczyńskich. Jego kulminacją będzie 31. Festiwal Bambrów Poznańskich. W niedzielę o godzinie 14 odbędzie się przemarsz ulicami Poznania, mówi prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich Ryszard Skibiński.
7: Ruszamy spod naszego muzeum z ulicy Mostowej i tradycyjnym szlakiem, tutaj Mostowa, ulica Wielka na Stary Rynek. Tam odbędzie się takie symboliczne jakby powitanie, odczytanie kontraktu pamiątkowego. To jest tak dla podtrzymania tradycji. Ten kontrakt czytamy. Kontrakt, który został podpisany z pierwszymi osadnikami właśnie 1 sierpnia 1719 roku.
4: Później na dziedzińcu poznańskiego magistratu od godziny 17 zaplanowano liczne koncerty. Będzie można też zobaczyć Zagrodę Bamberską. Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny na stronie poznań.pl.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: Wakacje to szczyt sezonu urlopowego. Niestety bywa tak, że nagła choroba może pokrzyżować wypoczynek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mają obowiązek podać w EZLA adres faktycznego pobytu. Od 1 stycznia 2019 roku na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Weryfikacji tego, czy chory prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, dokonuje nie tylko ZUS. Uprawnienia w tym zakresie posiadają również sami pracodawcy.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 26 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 10. Cały czas kłania się poranek w Radiu Emaus. I cały czas na posterunku Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Oj, tam słychać coś za naszymi radiowymi oknami. Tak, przyznamy się wam szczerze, że mam akurat szeroko, bardzo szeroko okno otwarte i pewne czasami hałasy z otoczenia, dźwięki z otoczenia słychać mniej lub bardziej. No, ale za chwilę karetka przyjedzie i już nie będę mieć podkładu w tle. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będzie Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth, tak, zaczynamy muzycznie 10:00 na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Postępowanie każdego z nas bywa dobre i bywa złe. Co wieczór w rachunku sumienia możemy wyciągać na brzeg dnia sieć pełną tego, co zrobiliśmy przez te kilkanaście godzin, pełną uczynków, słów i myśli wszelkiego rodzaju. Możemy się im przyjrzeć, sprawdzić, które były dobre, a które niekoniecznie, i zastanowić się, czy tych drugich rzeczywiście chcieliśmy i chcemy. Jaki jest, będzie mój dzisiejszy połów? Co znajdzie się w sieci?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10, za nami mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory z Polski. Była Edyta Bartosiewicz i Jenny, za nami także Sanach i Vito Bambino, ale jazz. No i ale sprawdzimy teraz dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 30 lipca, 211 dzień roku. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj m.in. Julita, Piotr, a także Leopold. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Sernika. O tym mogliście się dowiedzieć słuchając naszego konkursu dzisiaj od godziny 9.15. A także mamy jeszcze jedno nietypowe święto, ale myślę, że bardzo ważne, bo mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Natomiast jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, brzmi ono następująco. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. No, dzisiaj lipiec będzie mieć swoje apogeum, akurat na końcóweczkę tego miesiąca, więc już wiemy, jaki będzie sierpień i jaka będzie zima. No, czyli z krótkich spodni i w ogóle krótkich ubrań trzeba będzie się bardzo ciepło ubrać już zimą. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Ireny Jurgielewiczowej. Miłość to uczucie, którego żądać nie można. Jest darem, nie osiągnięciem. Bardzo ważne zdanie na czwartek 30 lipca, a my gramy dalej. Tym razem pogramy zagranicznie. Pogramy prosto ze Szwecji, grupę Europe. The Final Countdown. Gramy.

0: Mouse. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami na naszej antenie grupa Three Doors Down, a także Taylor Swift. Przed nami punktualnie o godzinie 10.45 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Sprawdzimy, co wydarzyło się 30 lipca w historii muzyki. Jestem bardzo ciekawy, czy wybory dzisiaj muzyczne wam się spodobają i czy zostaniecie na wszystkich przystankach muzycznej podróży w czasie. 10.45 startujemy, poczekamy na was chwileczkę, no ale zanim muzyczna podróż w czasie, to będzie Piasek i Mocniej.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .45 na naszych radiowych zegarach startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 1994, wystartowała pierwsza edycja festiwalu Tea in the Park w Szkocji. Tam zagrała m.in. grupa Chumba Wamba. Ten utwór jeszcze nie był wydany, kiedy był grany ten festiwal, ale zagramy dla Was Tap Thumping, oczywiście od Chumba Wamby. Rok 1958, urodziny Kate Bush, a skoro Kate Bush to Running Up That Hill, A Deal With God. I na koniec nowy rok 94, ale bardzo smutna rocznica, 32 lata temu zmarł Richard Riddle z zespołu Jam, no i zagramy Sen o Victorii. A zatem dzisiaj Chumba Wamba, Kate Bush, a także Jam w muzycznej podróży w czasie. Zapraszam Was na ten punkt programu, no i również zapraszam na najnowsze informacje o godzinie 11, które przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszamy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Muzyczna podróż czasie już za nami. Chumbawamba, Kate Bush, a także Jam. A po muzyce czas na najnowsze informacje. Minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sejmowa Komisja Zdrowia popiera ograniczenia sprzedaży i promocji alkoholu. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu wyprzedaje meble za złotówkę. Młodzi pianiści z USA zagrają dziś w stolicy Wielkopolski. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tzw. piwa 0%, a także wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce między 22 a 6 rano. Kolejne rozwiązania dotyczą zakazu cenowych promocji na alkohol, na przykład 12 plus 12 sztuk. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska ocenia, że zakaz promocji cenowych bez odpowiednich poprawek może ukazać się nieskuteczny.
3: Jedynym sposobem na ograniczenie sprzedaży 12 plus 12 za darmo, czy sprzedaży poniżej jakiejś tam rozsądnej ceny, byłoby wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. To by spowodowało, że nie byłoby możliwe sprzedawanie alkoholu po cenach śmiesznie niskich.
2: Sejm zagłosuje nad ograniczeniami reklamy i sprzedaży alkoholu po wakacjach.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańska Biblioteka Raczyńskich organizuje wyprzedaż, ale nie książek. Mieszkańcy za symboliczną złotówkę będą mogli kupić stare meble, które przez lata służyły w nieczynnym budynku przy ulicy Wronieckiej. Szczegóły tej wyjątkowej akcji zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: W budynku przy ulicy Wronieckiej pracownicy biblioteki przygotowują się do otwarcia kamienicy literatury, dlatego chcą pozbyć się zbędnych regałów, biurek i krzeseł. Meble będzie można obejrzeć, kupić i odebrać w najbliższy poniedziałek 3 sierpnia lub po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny, także dzień później we wtorek. Pracownicy zaznaczają, że sprzęt znajduje się na 3 piętrach kamienicy, a kupujący będą musieli samodzielnie go rozmontować, znieść i przetransportować. Obowiązywać będzie zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Podobną akcję Biblioteka Raczyńskich organizowała już w marcu tego roku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Gostyńscy policjanci walczą z piratami drogowymi. Funkcjonariusze podsumowali swoje działania od początku roku do końca lipca. Jak się okazuje, mimo zmian w przepisach, przekraczanie prędkości wciąż jest poważnym problemem. Na terenie powiatu gostyńskiego policjanci zatrzymali w tym czasie 113 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Niektórzy byli prawdziwymi rekordzistami, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
5: 13 lipca na drodze krajowej nr 12 w rejonie Gostynia i Kosowa funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego kierowcę BMW, który w miejscu z ograniczeniem do 70 jechał 188 km na godzinę. Również nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 39-letni kierowca samochodu marki Dacia, zatrzymany 27 czerwca na ulicy Kościańskiej w Kunowie. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50, poruszał się z prędkością 141 km na godzinę.
2: Przypomnijmy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym wiąże się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące oraz wysokim mandatem i punktami karnymi.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Młodzi pianiści z USA, Dominik i Kasper Joder, zagrają w stolicy Wielkopolski. Ich koncertu można będzie posłuchać już dzisiaj w sali białej Urzędu Miasta Poznania. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Pianiści zagrają utwory Chopina, Liszta, Ravela, Rachmaninowa i Brahmsa. Wstęp na koncert jest wolny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 29, kresek na plusie. Nie będziemy ukrywać, że temperaturę wysoką już czujemy w naszym radiowym studiu. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Maksymalna temperatura dzisiaj będzie w okolicach 16 i 17, 35 stopni Celsjusza, więc dbajcie przede wszystkim o nawodnienie. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 33 stopnie Celsjusza, sobota to 26, niedziela 27, w poniedziałek 29, a we wtorek 32.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 11 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. A jeżeli chodzi o swój dyżur, zakończył już go na dziś Piotr Wielicki. Oczywiście, jeżeli chodzi o nasze informacje Radio Emaus. No bo Piotra jeszcze dzisiaj usłyszycie o godzinie 12.30. Taka mała autopromocja. Jeżeli chodzi o audycję Piotra, usłyszycie Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. To o 12.30, no ale ja jestem z wami do godziny 12.00. No i zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, znowu będzie mrozu, ale tym razem w towarzystwie Thompsona razem stworzyli taki dosyć znany kawałek Jak nie my, to kto? No właśnie, słuchajcie, jak nie Radio Emaus, to jakiej innej stacji będziecie słuchać? Dzień dobry!

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna w rubryce CV, czy też CV, jak wolę mówić, w rubryce stan cywilny wpisała mężatka zamiast zamężna i to słowo rozbawiło pana, który przyjmował tę właśnie cefałkę, jak to się zabawnie czasem mówi. Pani Anna pisze, że najadła się wstydu i z pozostałych CV, CV usunęła tę rubrykę. Która forma jest poprawna? Które słowo jest właściwe? Zamężna czy mężatka? Formalnie rzecz biorąc, zamężna dzisiaj jest częściej chyba spotykane i myślę, że uchodzi to może za trochę bardziej oficjalne niż mężatka. Ciekawa jest historia słowa mężatka, które pochodzi od przymiotnika mężata. Mężata, jaka mężata, tak jak na przykład, nie wiem, Włochata powiedzmy, czy jakaś inna. I mężata, kobieta, to kiedyś funkcjonowało tylko właśnie w takich połączeniach. Później ta mężata dała tak jak gdyby zdrobnienie, które w istocie nie jest zdrobnieniem, już w XV wieku mężatka jako rzeczownik. Zamężna to także przecież przymiotnik. Zamężna i także przez pewien czas było tylko kobieta zamężna, czy osoba, ale raczej kobieta zamężna i funkcjonowała z rzeczownikiem. Dopiero od pewnego czasu zamężna zaczęło funkcjonować także jako rzeczownik, tak jak, nie wiem, myśliwy czy uczony, który też dawniej był przymiotnikiem albo imiesłowym, ale później stał się rzeczownikiem. Co ciekawe jeszcze, zamężna niegdyś oznaczało zdolną do zamęścia, czy też do zamążpójścia. Mówiło się nawet panna zamężna, co wygląda na sprzeczność. Oznaczało kogoś, kto właśnie jest stanu panińskiego, ale zdolny jest do zamążpójścia. Dzisiaj tego znaczenia już oczywiście nie mamy. Dla świętego spokoju piszmy zamężna. Proszę pisać zamężna, bo rzeczywiście słowo to dziś uchodzi za bardziej oficjalne. Mężatka, tak możemy mówić potocznie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a także Chris Rea i On The Beach. Dostaliśmy pozdrowienia od naszego stałego słuchacza Mariusza. Tym razem nie z Leszna, a z Czaplinka, dlatego że właśnie stamtąd Mariusz pozdrawia, a dokładniej z nad jeziora Drawsko w Czaplinku. Jak sam pisze, jest internet i jest radio Emaus. Czy potrzeba czegoś więcej? Chyba nie. No właśnie. Jest internet, jest Radio Emaus i oczywiście są pozdrowienia od Mariusza. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Szybki transfer prosto z Poznania do Czaplinka nad jezioro Drawsko. Dajcie nam znać, jeżeli jeszcze gdzieś nas słuchacie w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Śmiało jesteśmy gotowi na wasze, otwarci na wasze pozdrowienia. No ale już również jesteśmy gotowi na nasz serwis kulturalny, który będzie o 11.30 i przedstawię w nim parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Wilki i Bohema. No to co, gramy?

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia z cyklu Estrada w Centrum. Wystąpi Chęcki. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Pasaż Quadro na Starym Rynku. Wstęp jest wolny. Wydarzenie jest częścią letniego cyklu bezpłatnych wydarzeń kulturalnych Estrada w Centrum. A Piotr Chęcki to saksofonista związany z trójmiejską sceną jazzową, łączący jazz z elektroniką i eksperymentem. Tworzy nowoczesne autorskie brzmienie, w którym saksofon wykracza poza klasyczne schematy. Sam Piotr Chęcki inaczej. Piotr Chęcki solowo nie wystąpi, a razem z nim zagra Marcel Baliński, a także Tymek Papior. Uznani muzycy, którzy rozwijają własne projekty na polskiej scenie jazzowej. Estrada w Centrum, koncert Chęckiego dziś o godzinie 19 w Pasażu Quadro na Starym Rynku. Wstęp jest wolny. Teraz również wydarzenie koncertowe, ale tym razem to jest koncert z cyklu staromiejskich koncertów organowych. Dzisiaj wystąpi Ennio Cominetti. Start wydarzenia godzina 19.30, miejsce to Fara Poznańska, a wstęp na to wydarzenie również jest wolny. Jak sami organizatorzy zapraszają, w okresie letnim entuzjaści muzyki organowej będą mogli nacieszyć swoje ucho, bo w poznańskiej Farze odbędzie się cykl koncertów organowych, które będą mieć miejsce w każdy czwartek lipca, sierpnia, a także w pierwszy czwartek września. No a dzisiaj, tak jak wspomniałem, wystąpi Ennio Cominetti. To wszystko w ramach cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe. Start wydarzenia 19.30, miejsce to Fara Poznańska, wstęp jest wolny. No i na koniec kolejne wydarzenia z cyklu Scena nad Rusałką. Dzisiaj w ramach tego cyklu wystąpi Dezydery, a także Leon Krześniak. Koncert Dezyderego wystartuje o 19.30, Leona Krześniaka o godzinie 21.00. Wstęp jest wolny na oba koncerty. Jak sami organizatorzy zapraszają na koncert Dezyderego. Dezydery to pasjonat i samouk, który metodą prób i błędów wypracował unikalny styl rozpoznawalny od pierwszego przesłuchania. Jeżeli chodzi o Leona Krześniaka, to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów młodego pokolenia, który od lat stoi za radiowymi hitami najpopularniejszych artystów w Polsce. No bo na przykład współtworzył takie utwory jak Tam Słońce, Gdzie My, Wiktora Dyduły, który często jest obecny na naszej antenie. Koncert Leona Krześniaka o 21.00, Dezydery 19.30, to wszystko w ramach cyklu Scena nad Rusałką, Dezydery i Leon Krześniak dzisiaj w Poznaniu. Scena nad Rusałką, 19.30, Dezydery, 21.00, Leon Krześniak, wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym, kolejny serwis kulturalny po południu o godzinie 16.30, również Was na niego zapraszamy.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy grupę R.E.M., później No Doubt, był Dawid Podsiadło, a także grupa ONA. No i co? I za nami również cały poranek. Kuba Natkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 12 do godziny 17, a dzisiaj od 12 do godziny 17 będzie z wami Tomek Wandel, obecny już w studiu. Dzięki wielkie za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Na sam koniec U2 i One. Trzymajcie się. Na razie.

0: Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczyna się remont drogi krajowej nr 92. Kompromitacja Lecha Poznań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Rusza duży remont drogi krajowej nr 92 w okolicach Poznania. Obejmie on 6 odcinków drogi o łącznej długości blisko 10 km. Już dziś na drogę weszli drogowcy, którzy rozpoczęli frezowanie nawierzchni, mówi Marcin Kucharczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Około 2 tygodnie wyłączymy z ruchu jezdnię południową, czyli w kierunku Warszawy. Na odcinku od sygnalizacji świetnej w Starczanowie do cmentarza w Nekli. W tym czasie ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią północną w kierunku na Poznań. Po zakończeniu robót na jezdni południowej przeniesiemy front prac na jezdnię północną, gdzie wykonawca przeprowadzi remont kolejnego odcinka drogi.
2: Generalna Dyrekcja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu. Głównym celem remontu jest dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś.
1: Informacje sportowe.
2: Kompromitacja Lecha Poznań. Wczoraj przy bułgarskiej podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali z duńskim Orhus 1-4 i po serii rzutów karnych pożegnali się z eliminacjami Ligi Mistrzów. Kolejarzowi nie pomogła wypracowana 3-bramkowa zaliczka w Danii, bowiem Orhus odrobił ją w regulaminowym czasie gry. To, co zrobiliśmy, trudno wytłumaczyć, mówił na pomeczowej konferencji trener Lecha Niels Frederiksen.
4: Było dużo powodów, dla których przegraliśmy to dzisiejsze spotkanie. Kiedy prowadzisz 4-1 po pierwszym meczu na wyjeździe, nie powinieneś przegrać u siebie w rewanżu. Rywale byli dziś niezwykle efektywni, tak jak my byliśmy w Danii. Potrafili korzystać z szans, wykorzystywali swoje dobre momenty. My tych szans nie wykorzystywaliśmy, a liczba sytuacji była zbliżona z obu stron. Jesteśmy niewiarygodnie rozczarowani wynikiem i tym, że nie wspięliśmy się na swój poziom. Rozczarowanie jest duże, a my powinniśmy obronić zaliczkę z pierwszego starcia.
2: W europejskich pucharach kolejarz będzie grać teraz w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Rywalem niebiesko-białych na tym etapie jest Klaksvik z Wysp Owczych.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Zmarł świętej pamięci ksiądz prałat Jan Stanisławski, proboszcz parafii archikatedralnej w Poznaniu w latach 1977-86. Odszedł do domu ojca w 91 roku życia i 66 roku kapłaństwa. Pochodził z Zaniemyśla, święcenia kapłańskie przyjął w październiku 1960 roku. Pierwszy wikariat objął w Ujściu nad Notecią. Od 2010 roku ksiądz prałat przebywał na emeryturze, ale nadal aktywnie działał w dziedzinie formacji kapłanów i pomocy w duszpasterstwie. W 2017 roku wydał książkę Zebrane ułomki. Moje wspomnienia. Ksiądz prałat Jan Stanisławski.
1: Informacje z kraju.
2: Nawet 36 stopni Celsjusza mogą dziś pokazać termometry na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wysokie temperatury w niektórych regionach Polski mogą się utrzymać przez tydzień, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Polska znalazła się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Rumunii, który transportuje do nas właśnie to gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dodatkowo mamy niewielkie zachmurzenie oraz słaby wiatr. Te czynniki też sprzyjają dodatkowemu nagrzewaniu się powietrza. Na południowym wschodzie Polski jest taka możliwość, że temperatura maksymalna około 30-32 stopni utrzyma się do końca tego tygodnia oraz przez przeważającą część przyszłego.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Bye.
1: pogoda.
6: No nie da się tego faktu ukryć. Prognoza pogody się sprawdza i to w 100%. Temperatura powoli

0: Niebo jest bezchmurne, proszę zatem na siebie uważać i unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce. A jutro ma być jeszcze goręcej.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Lipiec kończy się okrutną gorączką, chociaż znam takich, którzy takie wysokie notowania temperaturowe lubią. Tomek Wandel, miło mi. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Na początek naszego spotkania zatańczmy z Królową.

0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
1: Zadaniem uczniów nie jest wybieranie sobie tych, do których będą mówić. Obrazem ich misji jest sieć zarzucona w morze i zbierająca ryby nadające się oraz nie nadające się do spożycia. Mają iść do każdego, wobec każdego dawać świadectwo miłości, każdemu nieść pokój. Powszechność misji ucznia oznacza, że nie może on nikogo z góry wykluczyć, nikogo przekreślić, ale wobec każdego być łagodnym zwiastunem dobrej nowiny. Pomyśl, wobec kogo czuję opór, który blokuje mnie w dawaniu miłości w imię Jezusa?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Kłupek rtęci galopuje na szczęście dzisiaj w górę, a nie w dół, chociaż tak sobie właśnie przed chwilą przypomniałem te kilkunastostopniowe mrozy, z którymi mieliśmy do czynienia ubiegłej zimy i aż mnie troszkę tutaj zmroziło. Mrozi mnie teraz też, bo włączyłem w studiu emisyjnym Radia Emaus urządzenie zwane klimatyzacją. Mam świadomość oczywiście, że trzeba uważać, już nieraz w życiu klimatyzacja dość namieszała mi w zdrowiu, dlatego bardzo ostrożnie, w samochodzie również, a rowerem jak jadę na przykład do pracy, no to klimatyzacji nie mam, klimatyzację mam naturalną, ale czasami jest ciężko. O 12.30 o ekonomii będzie opowiadał Piotr Wielicki i nie tylko, to magazyn ekonomiczny Bilans. 14.30 kalendarium poznańskie, zapraszam serdecznie. O 15.15 konkurs, o 16.10 święci z nieba ściągnięci i o 16.30 serwis kulturalny Radia Emaus. 19 minut temu minęło południe. Owner of a Lonely Heart to grupa Yes.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
4: Jest wpół do pierwszej.
3: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
5: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć kolejowych połączeń dalekobieżnych, zapewnia premier Donald Tusk.
6: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii.
5: Do końca lipca ma być gotowy projekt podatku cyfrowego, który obejmie zagraniczne giganty technologiczne działające w Polsce.
7: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego.
5: Rząd szuka rozwiązań na wysokie ceny paliw. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
3: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
5: Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, deklaruje premier Donald Tusk. Program zintegrowanej sieci kolejowej przewiduje inwestycje sięgające kilkuset miliardów złotych do roku 2050. Podczas konferencji prasowej na warszawskim Dworcu Zachodnim szef rządu wskazał, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
6: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii. O nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
5: Premier Donald Tusk przypomniał również, że przez ostatnie 2,5 roku udało się zbudować kilkadziesiąt nowych połączeń kolejowych i przystanków oraz wyremontować istniejące dworce kolejowe. Pozwoliło to na otwarcie nowych połączeń i usprawniło komunikację w wielu mniejszych miejscowościach. Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Do końca lipca resort cyfryzacji miał przedstawić projekt, który obejmie zagraniczne giganty technologiczne działające w Polsce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że wiele firm czerpie korzyści z obecności na polskim rynku, ale nie daje nic w zamian.
7: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków, nie zatrudnia tutaj pracowników, nie inwestuje. I to jest właśnie odpowiedź na tę rosnącą lukę podatkową.
5: Podatek cyfrowy ma wynieść 3%. Przez pierwsze lata jego obowiązywania do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu kilka miliardów złotych.
7: Zgodnie z analizą w projekcie ustawy o podatku rekompensującym w pierwszym roku to 1,7 mld, w drugim roku około 2 mld i w pierwszych 5 latach osiągamy 3 mld zł rocznie do budżetu państwa.
5: Podatek cyfrowy obowiązuje na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Nad jego wprowadzeniem pracują Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów ma wynieść 10%. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największy wzrost względem 2025 roku odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. Pierwsze półrocze to także utrudnienia i opóźnienia pociągów. Najwięcej problemów było w styczniu z powodu mrozów, a w czerwcu z powodu upałów. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że problemy leżały przede wszystkim po stronie zarządcy sieci kolejowej.
0: To są kwestie wyboczenia torów, to są kwestie związane z zasilaniem energią z sieci trakcyjnej. Tych usterek też było sporo, czy usterek związanych z SRK. To są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekładania rozjazdów, sygnałów na semaforach. Po stronie usterek taborowych problemy w zasadzie dotyczyły tylko klimatyzacji.
5: W drugiej połowie roku PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. Jak mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak, we flocie pojawią się m.in. lokomotywy.
4: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
5: W poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja 300 nowych wagonów. Producent po fali krytyki zmienił ich parametry, a także wystrój. We wrześniu lub październiku spółka ma zaprezentować nowe rozwiązania. W przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2025 roku wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli to główny punkt drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Na dyskusję na ten temat zaplanowano 5 godzin. Budżet został wykonany na przyzwoitym poziomie, mówił Polskiemu Radiu szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Poseł dodawał, że udało się to mimo trudnych warunków. Trzymamy finanse publiczne w ryzach, zapewnił.
8: One są nadwyrężone mocno i to jest w dużej mierze spuścizna po naszych poprzednikach. Natomiast wykonany budżet na przyzwoitym zupełnie poziomie, jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o wydatki. Mniejszy niż zakładano, kilkanaście milionów deficyt. W dużej mierze dzięki temu, że nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane, bo planowanych dochodów nie zrealizowaliśmy, co wynikało generalnie z niższej już zakładaliśmy inflacji.
5: Janusz Cichoń dodaje, że przed Polską trudne lata, jeśli chodzi o naprawę finansów publicznych. Zwraca też uwagę, że poza inflacją niższą od zakładanej, wpływy budżetowe były mniejsze też przez weta prezydenta.
8: Mamy kwestie uszczelnienia systemu podatkowego wetowane przez pana prezydenta. Mamy nadużycia, jeśli chodzi o fundacje rodzinne, które chcemy ograniczyć, też mamy weto. Mamy akcyzę i weto, mamy cukier i weto. No do tego tak, nadzwyczajne zyski, prawda? No, mamy działania, które nam się będą i odbijają się nieco czkawką.
5: Minister Finansów i Gospodarki mówił w połowie lipca na antenie TVN24, że gdyby nie prezydenckie weta, budżet państwa byłby bogatszy o 5-6 miliardów złotych w ciągu roku. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd szuka rozwiązań, które pozwolą utrzymać ceny paliw na stabilnym poziomie w okresie powrotów z urlopów. Szef rządu zaznaczył, że chodzi o 2 ostatnie tygodnie wakacji.
9: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, prowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
5: Donald Tusk przypomniał, że na Bliskim Wschodzie trwa wojna, a jej skutkiem jest drożejąca ropa na światowych rynkach. Dodał, że nie rozumie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego zaproponowaną przez rząd ustawę dotyczącą zysków firm paliwowych.
9: W takich kryzysach, kiedy paliwo drożeje na świecie, siłą rzeczy koncerny paliwowe zarabiają więcej. Tak zawsze się dzieje. Myśmy zaproponowali, nie pierwszy raz, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent to zablokował. To nie jest weto, ale de facto skutki są takie jak przy wecie.
5: Według ministra finansów brak wpływów z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. Jak zwracał uwagę premier Donald Tusk, te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wilicki, do usłyszenia.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 30 lipca, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy społecznicy chcą organizacji drugiej PWK. W Obornikach złodzieje sparaliżowali linię produkcyjną. Opozycja pyta premiera, dlaczego rosyjska rakieta nie została zestrzelona. Poznańscy społecznicy wciąż walczą o ponowne zorganizowanie powszechnej wystawy krajowej. Członkowie stowarzyszenia PWK 2 chcą, by za 3 lata w stulecie wystawy odbyło się huczne wydarzenie we współczesnej formie. Nad uchwałą w sprawie wyznaczenia kierunków działań dla prezydenta Poznania głosowali w tym miesiącu miejscy radni, mówi prezes stowarzyszenia Jakub Marciniak.
3: Rada miasta tę uchwałę przyjęła i faktycznie prezydent miasta powinien podjąć działania zmierzające do tego, żeby właśnie ta PWK taką formę przyjęła i powinien powołać dedykowany ku temu zespół roboczy w terminie miesiąca od podjęcia tej uchwały, czyli do 8 sierpnia i my cały czas na to czekamy.
2: Proponowany zespół roboczy miałby zebrać pomysły mieszkańców i społeczników, bo tych, jak podkreśla prezes Marciniak, jest wiele.
1: Informacje z Gostynia.
2: Policjanci zatrzymali 37-latka z powiatu obornickiego podejrzanego o kradzieże przewodów elektrycznych i elementów wyposażenia hali. Szczegóły przedstawi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
4: Działanie doprowadziło do unieruchomienia linii produkcyjnej, a wartość uszkodzonych urządzeń została oszacowana na około 1 000 000 zł. Dodatkowo sprawca dokonał kradzieży przewodów oraz wyposażenia znajdującego się na terenie hali.
2: Funkcjonariusze w związku z serią kradzieży przewodów zatrzymali też do kontroli samochód, którym podróżowali 39-letni mężczyzna i 37-letnia kobieta z powiatu poznańskiego. W aucie znajdowały się przewody pochodzące głównie z infrastruktury kolejowej. Śledczy podejrzewają, że zatrzymani mają związek z kradzieżami kabli na terenie całego powiatu obornickiego.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa gruntowna przebudowa ulicy na Poznańskiej Ławicy. Na ulicy Gryfińskiej, na odcinku od Okoneckiej do Templińskiej oraz na Wyszomierskiej od Templińskiej do Miastkowskiej powstanie pieszojezdnia z kostki. Natomiast na Miastkowskiej między Wyszomierską i Modrzejewskiej trwa budowa kanalizacji deszczowej. Ze względu na trwające prace w tym rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
1: Informacje z kraju.
2: Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk po tym, jak rano doszło do upadku rakiety w miejscowości Tarnawo, Kolonia. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku, gdyby kontynuował lot. Opozycja uważa jednak, że państwo nie zadziałało. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek pyta, dlaczego rakieta nie została zestrzelona.
5: Dlaczego pomimo faktu, że ten obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną i był w polskiej przestrzeni powietrznej przez 6 minut, to jest bardzo długi okres czasu, nie została uruchomiona obrona przeciwlotnicza. Mam nadzieję, że nie dlatego, że kilka miesięcy wcześniej rząd przekazał pociski do patriotów na rzecz Ukrainy. Potajemnie zostały przekazane, po dopiero kilku tygodniach obywatele mogli się o tym dowiedzieć.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak odpowiada, że wszystko było pod kontrolą, a do opozycji apeluje, aby nie grała tematem bezpieczeństwa w celach politycznych.
6: Wpisują się w dezinformację, która niestety trąci z jednej strony takim kremlowskim sznytem, a z drugiej strony próbą tandetnego zbijania punktów politycznych i straszenia opinii publicznej. Wojsko zachowuje się niezwykle profesjonalnie w tych sytuacjach. Cały czas będziemy pamiętali o gorszącej sytuacji za ministrowania pana Błaszczaka.
2: Według ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych granicę Polski przekroczyła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Tak napisał szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Na miejscu pracują służby, sprawę bada prokuratura. W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Ukrainę.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Do jutra do godziny 20 w związku z upałami obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz, które sprawdzają się na razie w 100%, dziś maksymalnie będzie 34, a jutro 36 stopni Celsjusza. Potem upał ma nieco odpuścić, ale w następnych dniach temperatury będą nadal wysokie. Teraz na termometrze 32 stopnie, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali i powoli będzie spadać.

Weź się przytul. To Paweł Domagała, człowiek wielu talentów. 30 lipca, 211 dzień roku, w kalendarzu mamy czwartek, weekend gorący się zbliża wielkimi krokami albo wielkimi notowaniami temperaturowymi, wysokimi, będzie bardzo gorąco, ale tak jak mówiłem przed chwilą, w prognozie pogody, to apogeum to zdecydowanie dziś i jutro. Dziś pozdrawiamy imieninowo Julitę, Piotra, Leopolda, Ingeborga, Rościsława, Zdobysława i Abdona również. 10,5 minuty po 13:00, teraz Michael Jackson.

0: Tak naprawdę to nikt nie wie, gdzie była siedziba redakcji Radio Gaga. Być może Fritz Lang coś na ten temat mógłby więcej powiedzieć. Nikt nie zna nawet częstotliwości, na której nadawało Radio Gaga, ale każdy zna przecież tę piosenkę. A propos radia, dziś w kalendarium poznańskim o 14.30 opowiem o pewnej stacji radiowej, która zaczęła grać na falach poznańskiego eteru równo 34 lata temu, w roku 1992, i grała w Poznaniu przez następne 10 lat. Szczegóły 14.30, kalendarium poznańskie, na które serdecznie zapraszam. A teraz za chwilę, dosłownie, Rod Stewart.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
5: Z encykliki Lumen Fidei. Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci, sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej osoby.
0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Nie popisali się wczoraj Lechici przy Poznańskiej. Spoczęli na laurach. Nie wiadomo, w każdym razie wynik meczu 1-4 spowodował, że powstał remis. Poznańscy piłkarze nie popisali się na boisku w trakcie regulaminowego czasu, nie popisali się w trakcie dogrywki. Co więcej, nie popisali się także przy rzutach karnych, które ostatecznie przesądziły o zwycięstwie duńskiego zespołu. Myślę, że czarę goryczy przychylił irański zawodnik Alahyar Saedman, który w Lechu gra od czerwca. Po prostu jego strzał w trakcie rzutu karnego na bramkę był po prostu fatalny. Tak jest moje zdanie, oczywiście nie musicie się z tym zgadzać. Jeśli macie jakiekolwiek komentarze, którymi chcielibyście się ze mną podzielić, dotyczące wczorajszego spotkania, to po prostu proszę napisać 601-077-033. Proszę też pamiętać, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie, cytując klasyka. Czyli jak się okazuje, nie tak źle dzieje się w państwie dumskim. Piłkarze nie zatańczyli wczoraj tak jak powinni na stadionie, za to my zatańczmy teraz razem z Davidem Bowie. Let's dance! Za 20 minut minie 14.

George Michael, Carless Whisper. To wbrew pozorom nie było od razu nagranie solowe George'a Michaela, tylko najpierw było sygnowane jako Wham! Przedstawia George'a Michaela. Potem się zrobił z tego wielki hit i tym wielkim hitem jest do dzisiaj. A jak George Michael, to wiadomo Wham! A jak grupa Wham!, to na przykład wielka trasa koncertowa, która miała miejsce w latach 80. O tym traktuje film, który można już zobaczyć w poznańskim i nie tylko multikinie. Tytuł tego filmu to Wham! 10 Days in China. Duet Wham! Tą trasą koncertową przetarł chińskie szlaki dla innych amerykańskich i nie tylko wykonawców. Bo przecież duet Wham! To Wielka Brytania. Jeśli ktoś chciałby wybrać się na ten film, proszę słuchać jutro o 9:15 Radia Emaus i koniecznie wziąć udział w konkursie filmowym. Do wygrania będzie

podwójne zaproszenie do Multikina. Ale to dopiero jutro o 9.15. Dzisiaj o 15.15 jak zwykle konkurs popołudniowy. Teraz gramy po polsku. Warszawa i grupa T-Love.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Kończy się remont zakładu opiekuńczo-leczniczego w Gostyniu. W Wielkopolsce spadł amerykański balon szkoleniowy. Musimy być przygotowani na sytuacje nadzwyczajne, powiedział premier Donald Tusk w Tarnawie Kolonii. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Gostyniu w drugiej połowie sierpnia zostanie oficjalnie oddany do użytku. Placówka będzie zajmować teraz 3 piętra, a nie jak wcześniej jedno. Lecz to nie wszystko, mówi rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Gostyniu Joanna Jakubiak.
9: Do tej pory w zakładzie miejsce znalazło 39 pacjentów. Teraz będzie on przygotowany na 80 łóżek, a więc podwójną ilość pacjentów. Zwiększy się ta opieka długoterminowa nad pacjentami. Oprócz tego bardzo dużo udogodnień. 4 windy, 1 kuchenna, 1 osobowa, 2 podnośnikowe. Na dachu fotowoltaika, pompy ciepła, wentylacja w całym budynku, klimatyzacja w każdym budynku. Wartość prac to ponad 17 milionów złotych.
8: Mieszkańcy będą mogli na żywo zobaczyć metamorfozę placówki.
9: Zapraszamy mieszkańców Gostynia na 17 sierpnia. Wówczas odbędzie się dzień otwarty, w czasie którego nie będzie oczywiście jeszcze pacjentów, ale będzie można zobaczyć, jak ten budynek wygląda po remoncie, zadać kluczowe i nurtujące pytania i po prostu zwiedzić to miejsce, które naprawdę zmieniło swoje oblicze.
8: Prace budowlane zostały już ukończone. Obecnie trwają ostatnie poprawki. Starostwo podaje również, że będzie negocjowany kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Kopolski.
8: W lesie pod Kołem w Wielkopolsce spadł amerykański balon szkoleniowy. Od kilku dni mikrobalony stratosferyczne są testowane w polskiej przestrzeni powietrznej. Młodsza aspirant Dorota Szczyżańska z Komendy Powiatowej Policji w Kole powiedziała Polskiemu Radiu, że sytuacja jest opanowana.
10: W lesie miejscowości Smolniki Osieckie na terenie gminy Osieg Mały wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Wszystko jest pod kontrolą. Na miejscu policjanci zabezpieczają teren lądowania, a wojsko zabezpiecza sprzęt. Są to ćwiczenia sojuszniczych wojsk amerykańskich. W przypadku odnalezienia elementów takiego balonu lub jego wyposażenia należy o tym zawiadomić służby pod numer 112.
8: Mikrobalony wykorzystywane są do testowania technologii obserwacyjnych, komunikacyjnych oraz rozpoznawczych. Są tańsze niż używane do tego celu satelity. Części mogące pochodzić z mikrobalonów nie należy dotykać ani próbować samodzielnie zabezpieczać.
0: Informacje kulturalne.
8: Akcja Senior w Muzie zaprasza na pokazy w sierpniu. Pokazy filmowe odbywają się w środę o godzinie 15 w kinie przy ulicy Święty Marcin i są przygotowane z myślą o dojrzałej publiczności. Przed każdym seansem można usłyszeć krótką prelekcję, a po projekcji organizatorzy zachęcają do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie. Bilety dla seniorów kosztują 14 zł. Po okazaniu legitymacji emeryta rencisty albo karty seniora w kasie kina.
0: Informacje z kraju.
8: Byłem bardzo zbudowany reakcją służb na zdarzenie na Lubelszczyźnie. Współpraca i wymiana informacji są na najwyższym poziomie, powiedział premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Podczas briefingu na miejscu zdarzenia szef rządu mówił, że Polacy uczą się reakcji na sytuacje nadzwyczajne. Musimy jako społeczeństwo być na nie przygotowani, dodał premier.
11: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy, no każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
8: Ze względu na zagrożenie w województwie lubelskim syreny ostrzegawcze zawyły około 4 nad ranem. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu jest lej o głębokości 4 metrów i 10 metrach średnicy. Sprawę bada Wojskowy Oddział Lubelskiej Prokuratury.
6: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: 33 stopnie Celsjusza teraz i to jeszcze nie jest najwyższe wskazanie temperaturowe prognozowane na dziś. Na barometrze 1016 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś korzystne, ale oczywiście warunki atmosferyczne nie są zbyt sprzyjające. Proszę unikać spacerów i innych aktywności fizycznych i pić dużo wody.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tuż przed wczorajszym fatalnym meczem przy ulicy Bułgarskiej do kibiców poznańskiego i nie tylko poznańskiego sportu dotarła bardzo smutna wiadomość. Wczoraj rano zmarł Jarosław Jechorek. Był jednym z najlepszych polskich koszykarzy lat 80. Pięciokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Europy i 4 razy zdobył z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski. Chodziłem na te mecze koszykówki, gdy Lech Poznań miał jeszcze swoją drużynę koszykarską. Mecze odbywały się najczęściej w arenie. To bardzo miłe wspomnienie było. Już niebawem kalendarium poznańskie o 14.30. Teraz Aliza.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: Zapraszam na kalendarium opozenskie. Jest 14.30. Przegląd wydarzeń związanych z naszym miastem. Rozpoczynamy od wieku XVII. W roku 1623 król Zygmunt III Waza wraz z małżonką Konstancją i dziećmi Władysławem i Anną przybyli do Poznania. 146 lat temu, w roku 1880, rozpoczęła się era tramwaju w Poznaniu. Uruchomienie linii tramwaju konnego w Poznaniu od dworca kolejowego przez Stary Rynek Chwaliszewo do katedry nastąpiło 31 lipca, a 30 lipca nastąpił odbiór policyjny trasy tramwajowej. Pomysł poznańskiego tramwaju zrealizowało dwóch berlińskich przedsiębiorców. Byli to Otto Reimer i Otto Masch. W roku 1945 ukazał się pierwszy numer tygodnika Sportowiec Poznański. 58 lat temu, w 1968 roku, oddano do użytku dom studencki Jowita, potocznie zwany akumulatorami. Nie wiadomo, jaki będzie los tego domu studenckiego. Na parterze była swojego czasu bardzo popularna dyskoteka, zwana po prostu akumulatory. Chodziło się potańczyć do akumulatorów, żeby naładować akumulatory też oczywiście. W roku 1975 przedsiębiorstwo przemysłu gastronomicznego zorganizowało w restauracji Słoneczna przy ulicy Świt degustację nowych rodzajów potraw zdrobiu. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z kroniki miasta Poznania ze stycznia roku 1976. 30 lipca w roku 1992 otwarto pierwszą w kraju 5-kilometrową śródmiejską trasę rowerową z osiedla Lecha na Plac Kolegiacki. Tego też dnia w samym centrum Poznania wystartowała nowa poznańska rozgłośnia. Była to poznańska filia Radia Z, która nadawała na częstotliwości 68,4 MHz. Później, parę miesięcy później, w październiku roku 1992, Radio Z, poznańskie Radio Z, zostało przekształcone w rozgłośnie RMI FM i pod tą nazwą stacja funkcjonowała do roku 2002. Miałem niekłamaną przyjemność być częścią tej historii. To wszystko dzisiaj w kalendarium poznańskim. Jeśli ktoś chciałby skomentować lub dorzucić coś od siebie, to zapraszam. 601 077 033.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: 30 lipca, czwartek, teraz grupa Aerosmith.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Postępowanie każdego z nas bywa dobre i bywa złe. Co wieczór w rachunku sumienia możemy wyciągać na brzeg dnia sieć pełną tego, co zrobiliśmy przez te kilkanaście godzin. Pełną uczynków, słów i myśli wszelkiego rodzaju. Możemy się im przyjrzeć, sprawdzić, które były dobre, a które niekoniecznie. I zastanowić się, czy tych drugich rzeczywiście chcieliśmy i chcemy. Jaki jest będzie mój dzisiejszy połów? Co znajdzie się w sieci?

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jest trzeci kandydat na wójta Rokietnicy. Kolejne zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji w Poznaniu. Opozycja krytykuje działania rządu w związku ze zdarzeniem na Lubelszczyźnie. Znamy trzeciego kandydata na stanowisko wójta gminy Rokietnica. Więcej o nim wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Obok Izabeli Dziamskiej i Ryszarda Sklepika kandydatem na wójta w podpoznańskiej gminie będzie również Mateusz Jarczyński. Choć jest członkiem komitetu Razem dla Rokietnicy, sam zastrzega, że nie jest kandydatem partyjnym. Kampanię opiera na trzech filarach. Są to uporządkowanie urbanistyki i architektury, poprawa warunków nauki w szkołach oraz organizacja miejsc odpoczynku i zabawy. Jedną z obietnic wyborczych, które już złożył, to rozpoczęcie prac nad budową nowej placówki oświatowej i basenu. Żeby zarejestrować kandydata, jego komitet musi zebrać 1500 podpisów. Jest to blisko 6% mieszkańców Rokietnicy. Na ich złożenie jest czas do 3 września. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 dnia wspomnianego miesiąca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Poznańscy pasażerowie tramwajów i autobusów muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. W sobotę rozpocznie się naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Rynku Jerzyckiego do Żeromskiego. Dlatego tramwaje będą kursować wyłącznie fragmentem ulicy Dąbrowskiego, od Mostu Teatralnego do Rynku oraz ulicami Kraszewskiego i Zwierzyniecką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzewiatowski.
3: Dwójka będzie kursować z Ogrodów do centrum przez Przybyszewskiego, Grunwaldzką, Roosevelta, Matei i Towarową. Tramwajową obsługę dostępnego fragmentu ulicy Dąbrowskiego od Mostu Teatralnego do Rynku Jerzyckiego oraz na ulicach Kraszewskiego i Zwierzynieckiej zapewni linia numer 8.
1: Rozpoczyna się także kolejny etap prac związanych z konserwacją tunelu na Franowo. Przez najbliższe 4 weekendy tramwaje nie będą mogły kursować trasą kurnicką od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II i Kurnickiej w kierunku osiedla Lecha oraz trasami na Żegrze i Hartowo.
3: W celu zapewnienia komunikacji na trasie kurnickiej zostanie w weekendy uruchomiona wahadłowa linia numer 93, na której tramwaje będą kursować pomiędzy węzłem Kurnicka a przystankiem osiedle Tysiąclecia.
1: Wszystkie zmiany można sprawdzić na stronie internetowej ZTM.
0: Ania.
1: Badania wzroku, słuchu czy gęstości kości, USG brzucha, nauka pierwszej pomocy – to wszystko czekać będzie na poznaniaków i poznanianki podczas Białej Soboty 1 sierpnia na działkach. Tym razem akcja odbędzie się w rodzinnym ogrodzie działkowym imienia Chociszewskiego przy ulicy Grochowskiej 1. Rozpocznie się o godzinie 11, a potrwa do 16. Opozycja krytykuje działania rządu w związku ze zdarzeniem na Lubelszczyźnie. W miejscowości Ternawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Opozycja pyta m.in. dlaczego jej nie zestrzelono. Rząd ustami premiera Donalda Tuska odpiera zarzuty.
4: Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów. To ludzi zaniepokoiło. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny, więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Oprócz Prawa i Sprawiedliwości szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia na Lubelszczyźnie domaga się też Konfederacja.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Całą Wielkopolskę ogarnęła fala upałów. Temperatura waha się w zakresie od 34 do nawet 38 stopni Celsjusza. Jutro ma być jeszcze goręcej. Na barometrze w tej chwili 1016 hektopaskali. Ciśnienie na razie stabilne, niebawem zacznie spadać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Prawie 12 minut po 15, tu Radio Emaus, popołudniowy program. Irena Jurgielewiczowa powiedziała kiedyś: miłość to uczucie, którego żądać nie można, jest darem, nie osiągnięciem. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia na temat tego cytatu, no to proszę jak zwykle się ze mną podzielić. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Za parę minut ruszamy z konkursem popołudniowym.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Zapraszam serdecznie. Dziś w konkursie do wygrania książka Niespodzianka, a do odgadnięcia 9-literowe słowo. Podzieliłem je na 3 części, prawie jak zwykle. Teraz przedstawię podpowiedź do pierwszego członu tego słowa. Nie pani lub Polska Akademia Nauk. Nie pani lub Polska Akademia Nauk. Człon drugi to powieść Stephena Kinga. Dostępna jest również jej ekranizacja. Pierwszy raz ta powieść została zekranizowana w roku 1992. Wtedy reżyserem był John Carpenter. I człon trzeci naszego 9-literowego słowa do odgadnięcia. Tytuł szlachecki, odpowiednik polskiego hrabiego w dawnych Niemczech. 71-48, koszt wysłania wiadomości złoty 23, w treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać rozwiązanie, czyli 9-literowe słowo.

Dziś w konkursie do odgadnięcia 9-literowe słowo. Część pierwsza, 3-literowa tego słowa. Nie pani lub Polska Akademia Nauk.

0: część druga, dwuliterowa powieść Stephena Kinga, dostępna również jest jej ekranizacja i to nie jedna, chyba trzy razy była ta powieść Stephena Kinga ekranizowana. I podpowiedź do ostatniej części słowa, tytuł szlachecki w dawnych Niemczech, odpowiednik polskiego hrabiego, 7148, ten numer się nigdy nie zmienia, pod ten numer proszę wysyłać wasze SMS-y z odpowiedziami. W treści piszemy słowo zagadka, potem kropka, imię i nazwisko i na końcu to dziewięcioliterowe rozwiązanie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: zależy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci, sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej osoby.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Nasze konkursowe słowo ma dzisiaj 9 liter. Podaję podpowiedź do pierwszego członu tego słowa, które ma tylko 3 litery. Nie pani lub Polska Akademia Nauk. Nie pani lub Polska Akademia Nauk. Człon drugi, dwuliterowy, powieść Stephena Kinga. Dostępna również jako film, oryginalny tytuł The Thing. I ostatnia część słowa, czteroliterowa, tytuł szlachecki w dawnych Niemczech. Myślę, że wszystko już jasne. Proszę o jeszcze więcej SMS-ów niż do tej pory. 71-48. Konkurs skończymy tuż po tej piosence, a zaśpiewają Shade.

skrót, pan. Powieść Stephena Kinga, The Thing to to. No i tytuł szlachecki, odpowiednik dawnego, odpowiednik polskiego hrabiego w dawnych Niemczech, to rzecz jasna Graf. Te trzy człony złożone razem dają nam słowo pantograf. Panie Bartku, gratuluję serdecznie. Nagroda w postaci książki do odebrania w naszej redakcji. Za chwilę zresztą wysyłam do pana SMS, z którego dowie się pan wszystkich szczegółów a propos odbioru tejże nagrody. Następny konkurs już jutro o 9:15. Zapraszam na konkurs filmowy tym razem.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Poznaniu powstanie nowe rondo. Kolejne kąpieliska w regionie z wodą nieprzydatną do kąpieli. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii mają nadzieję, że służby wyjaśnią sprawę rakiety. Problematyczne skrzyżowanie ulic Kobyle Pole i Borówki zamieni się w rondo. Taka jest deklaracja władz Poznania po ostatniej interpelacji radnego Przemysława Plewińskiego. Zapytał on o możliwość przebudowy tego miejsca. Odpowiedź ku jego zaskoczeniu, jak mówi, była twierdząca.
2: Ja się ogromnie cieszę, tutaj jestem bardzo wdzięczny odpowiedzi pana prezydenta Derecha, że zadeklarował jasno, że ta przebudowa będzie i cieszy mnie to jeszcze z jednego aspektu, a mianowicie tego, że gmina Swarzędz również uznaje, że dorzuci się do tej przebudowy. Jest to o tyle istotne, że to skrzyżowanie głównie korkuje się przez to, że jest to droga, którą do Poznania wjeżdżają trochę bokiem mieszkańcy m.in. Zalasewa, która się silnie rozbudowuje.
1: Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derek w odpowiedzi na interpelację zaznaczył, że w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich jest zabezpieczone 250 tysięcy złotych na te inwestycje. Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac planowane jest w drugim kwartale 2028 roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Koncerty, spektakl muzyczny, poetyckie, układanki, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki czy gra miejska z nagrodami. To wszystko czeka na uczestników podczas najbliższego Festiwalu Tradycji Poznańskich. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18 wczoraj w Bibliotece Raczyńskich. Odbyło się tam spotkanie poświęcone pisarce Marii Wicherkiewiczowej. Kulminacją całego wydarzenia będzie natomiast 31. Festiwal Bambrów Poznańskich. W najbliższą niedzielę o godzinie 14 odbędzie się przemarsz ulicami Poznania. Mówi prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich Ryszard Skibiński.
3: Ruszamy spod naszego muzeum z ulicy Mostowej i tradycyjnym szlakiem, tutaj Mostowa, ulica Wielka na Stary Rynek. Tam odbędzie się takie symboliczne jakby powitanie, odczytanie kontraktu pamiątkowego. To jest tak dla podtrzymania tradycji. Ten kontrakt czytamy. Kontrakt, który został podpisany z pierwszymi osadnikami właśnie 1 sierpnia 1719 roku.
1: Na dziedzińcu poznańskiego magistratu od godziny 17 zaplanowano liczne koncerty. Będzie można także zobaczyć zagrodę bamberską. Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny na stronie Poznania.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Kolejne kąpieliska w regionie z wodą nieprzydatną do kąpieli. Jak informuje Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, inspektorzy po badaniu stwierdzili w kąpieliskach Skorzęcin w powiecie gnieźnieńskim i Rusałka w Poznaniu, a także miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Barlin 2 w powiecie międzychodzkim przekroczenie bakteriologiczne. Z kolei w Jeziorze Raczyńskim, w powiecie średzkim, kąpielisku Ustronie w Karpicku i kąpielisku w Parku Miejskim w Wolsztynie stwierdzono zakwit sinic.
0: Informacje z kraju.
1: Pobliskie budynki się trzęsły, a z okien powypadały szyby. Tak sołtys Tarnawy Kolonii mówi w rozmowie z Polskim Radiem o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Według służb najprawdopodobniej był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101, który wtargnął do Polski w nocy podczas masowego bombardowania Ukrainy. Maria Daniłowska powiedziała, że wszystko działo się około 500 metrów od jej domu.
4: W tych zabudowaniach tam dalej, u moich tych mieszkańców, no w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnisze w murowanym budynku. Tak, no takie zniszczenia, tak ludzie przynajmniej zgłaszają, bo każdy był przerażony. To był, wie pani, głęboka noc, każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk, a później wielka eksplozja.
1: Zdaniem sołtysa mieszkańcy oczekują, że polskie służby dokładnie i szybko wyjaśnią całą sytuację.
4: Mamy te służby, no i w tej chwili tam pracują służby, dokonują tych oględzin, oby wyjaśnili tą sytuację, która naprawdę bulwersuje nas wszystkich, bo w sumie powinniśmy się czuć bezpieczni. Ale według opinii ludzi tutaj, tak jak wszyscy rozmawialiśmy, to chyba nie do końca czujemy się bezpieczni.
1: Sprawę wyjaśnia prokuratura.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Słoneczna aura dziś dopisuje, a upał nie odpuszcza. Teraz maks na termometrze, czyli 34 stopnie Celsjusza. To temperatura nominalna, natomiast odczuwalna jest o parę stopni wyższa. Ciśnienie zaczęło już spadać. Teraz 1015 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Czwartek, 30 lipca, 5 po minuty po 16. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post. Te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic tak naprawdę nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego ten, który sam chce być słyszany. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, który innym odmawia tego, o co sam dla siebie prosi. Człowieku, niechaj miłosierdzie będzie twoją naturą. A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post. Niech one będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedyną trójpostaciową modlitwą. To jest kazanie 43 z 376, jakie w V wieku wygłosił biskup Rawenny, doradca cesarzy, doktor Kościoła i jednocześnie dzisiejszy patron, który nieprzypadkowo do swojego imienia Piotr otrzymał jeszcze przydomek Chryzolog, czyli złotosłowy, święty Piotr Chryzolog.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dziś nad poznańską Rusałką, w której nie wolno się kąpać, gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, będzie koncertowo. Kto wystąpi na koncertach, a koncerty będą aż dwa, albo tylko dwa, o tym powiem w serwisie kulturalnym już niebawem. Chciałem powiedzieć zupełnie coś innego, ale powiedziałem tak. W serwisie kulturalnym informacja o tym, jakie koncerty dzisiaj nad Rusałką i nie tylko. Nie tylko, będzie jeszcze parę innych kulturalnych mniej lub bardziej propozycji. You get what you give. Teraz grupa New Radicals.

0: To wydanie serwisu rozpoczynam od informacji koncertowych. Dzisiaj na scenie nad Rusałką o 19.30 wystąpi Dezydery, a o 21.00 będzie koncertować Leon Krześniak. O godzinie 17.00, czyli już niebawem, na dziedzińcu Szkoły Baletowej przy Gołębiej projekcja filmu dokumentalnego Złe Śmierci. W Farze dzisiaj o 19.30 staromiejskie koncerty organowe. Dziś na organach La De Gasta zagra Ennio Cominetti. Proszę pamiętać, że staromiejskie koncerty organowe w poznańskiej Farze odbywają się w każdy czwartek lipca i sierpnia o godzinie 19.30 właśnie. I jeszcze propozycje Kina Bułgarska 19, o 17.20 film Zaproszenie, 17.30 O czym sobie nie mówimy, o 19.20 Rekwiem dla snu, o 19.30 raz jeszcze film O czym sobie nie mówimy, widziałem, polecam bardzo, i o godzinie 21.10 Takie jest życie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Tamta dziewczyna to Sylwia Grzeszczak. Dziś 30 dzień lipca, czwartek imieniny Julity, Piotra, Leopolda, Ingeborda, Rościsława, Zdobysława i Abdona. Grupa The Rolling Stones wydała niedawno nową płytę. My jednak posiłkujemy się ich starym, doskonale już sprawdzonym przebojem. Anybody seen my baby?

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
3: Personalmente en el sentido de una visita, así es. Claro que sí.
4: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
3: De buscar unidos para crear armonía.
2: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
5: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
4: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
5: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
2: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
6: Wiadomości ze świata.
2: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
7: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniamy się nisko. Ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Radość wielka, że Państwo czekaliście na nas, mam nadzieję, i możemy znowu się spotkać, by poopowiadać trochę o ptakach. Ostatnio mówiliśmy, dwie ostatnie audycje poświęciliśmy krukowatym. Ja dzisiaj jestem trochę przygotowany dzięki panu Pawłowi, bo mam obrazki ptaków, o których mówiliśmy. Wracamy do tematu krukowatych. Powiedzieliśmy sobie o, no właśnie, mam przed sobą obrazki czterech gatunków? Nie,
2: tak,
1: powiedz gatunków, tak,
2: tak,
1: krukowatych.
2: Tak.
1: I powiem, że poza tutaj, poza sroką, mam małe literki, wroną, o właśnie, no i właśnie, już pomyliłem wronę a srokę, proszę bardzo. To poza wroną to i gawron, i kawka, i kruk są dla mnie osobiście bardzo podobne. Natomiast dzisiaj nie będziemy już o nich mówić. Może małą powtórkę zrobimy tylko, a potem przejdziemy sobie, ja już to wiem, tylko zapowiem, że będzie o sroce i o suince, która też należy do
2: krukowatych, i będziemy jeszcze mieli trzeci gatunek, orzechówkę. Wszystkie te gatunki, o których mówimy, należą do rodziny krukowatych. Występują w Polsce. Jest ich 7, to są 7 podstawowych gatunków. Natomiast na świecie mamy aż 150 gatunków krukowatych.
1: No właśnie. Ja pamiętam, że gawron charakteryzuje się tym mocnym, takim wielkim dziobem. No i to opierzenie jest czarne, ale takie metaliczne.
2: Tak,
1: nie?
2: Jest. Szybciutka powtórka. Kawka jest najmniejszym gatunkiem wśród krukowatych. Mała czarna, siwy łepek, charakterystyczny głos.

0: Następnie mamy gawrona, który jest, jeżeli chodzi o wielkość, jest w takim pośrednim, czyli jest większym od kawki, a mniejszym od wrony. Charakterystyczną cechą jego jest czarne upierzenie z metalicznym połyskiem oraz taki wytarty biały dziób. To jest chyba najbardziej rozpoznawalna jego cecha. Następnie mamy wronę siwą, która jest większa od gawrona, mniejsza od kruka. Ma charakterystyczną sylwetkę, również silny dziób. Upierzenie, no jak to u krukowatych, popielaty tułów plus czarna głowa i skrzydła. Następnie mamy, co jeszcze mamy?
1: Jeszcze kruka. Kruk
0: tak. To jest największy z krukowatych. Przypomnę, 1,50 m prawie rozpiętość skrzydeł, czyli wielkości myszołowa zwyczajnego. Bardzo silnie zbudowany dziób, charakterystyczny głos.

0: I cóż, to co odróżnia kruka od pozostałych krukowatych, to że on żyje, to jest gatunek monogamiczny i w 99%, jeśli go zobaczymy, to zobaczymy go w parze, czyli będziemy widzieli po prostu dwa kruki. One rzadko kiedy się łączą w stada, jeżeli już, to są to stada rodzinne, kiedy młode wyjdą z gniazda, natomiast wrona siwa jest gatunkiem towarzyskim, stadnym, gawron również i kawka również. Często możemy spotkać pomieszane stada gawrona i kawki. Ja wczoraj byłem na krótkim spacerze w parku Wilsona i na basenie, gdzie jest spuszczona woda, grzały się wczoraj w słońcu 90 kilka sztuk gawronów. Także to tyle, jeśli chodzi o szybką powtórkę charakterystyki tych czterech czarnych gatunków krukowatych. Natomiast dzisiaj będziemy jeszcze, chciałbym opowiedzieć Państwu o trzech gatunkach również, które należą do rodziny krukowatych. Natomiast są to już ptaki, które mają w swoim uprzężeniu dużo więcej kolorów. Zacznę od sroki.
1: No właśnie, tak, zanim oddam tak już 100% tak głos panu Pawłowi, to panie Pawle, jednak tak z daleka, na pierwszy rzut oka, wrona a sroka, no nie ma podobieństwa?
0: Nie, to znaczy dla niewprawnego oka być może jest, natomiast dla ciut-ciut tylko bardziej wprawnego jest zasadnicza różnica. Sroka jest najbardziej smukłym ptakiem wśród krukowatych. Ona jest naprawdę szczuplutka, ma bardzo długi ogon, który też jest jej cechą charakterystyczną. Żaden inny gatunek krukowatych nie ma aż tak długiego ogona. Podobieństwo jest takowe, że dominuje w przypadku wrony kolor siwy i czarny, w przypadku sroki biały i czarny. Różnią się również zasadniczo, to jest, ja zawsze będę powtarzał, że bardzo dużo gatunków ptaków można rozpoznać bezbłędnie po głosie. Głos wrony jest charakterystyczny, to jest takie...

krakanie po prostu głośne, natomiast sroka ma taki szczekoczący głos, bardzo często w seriach powtarzany, głośny, bardzo hałaśliwy, gdzie się zachowuje.

0: I no jeżeli usłyszymy i jakby przypiszemy sobie raz do określonego gatunku te głosy, to naprawdę będziemy mogli te ptaki łatwo rozpoznać. Jeżeli chodzi o srokę, to jeszcze słowo o barwieniu, bo wspominałem o tym, że krukowate, no one są, dominuje u nich kolor czarny, ale ten czarny jest bardzo zróżnicowany, ponieważ jest to kolor metaliczny. I sroka, pomimo że kolorem dominującym jest biały i czarny, to ten czarny posiada właśnie wyjątkowo dużo odcieni metalicznych. I tak, na skrzydłach ten metaliczny kolor jest najwyraźniejszy, on jest zielono-granatowy. Na ogonie jest zielono-brązowy. Na wierzchu głowy zielony, a na grzbiecie i pozostałej części głowy szkarłatny. Oczywiście ten kolor metaliczny, czy te właściwie wszystkie odcienie kolorów metalicznych, one są bardzo dobrze widoczne, ale w pełnym słońcu. Im więcej słońca, tym pióra są barwniejsze i tym łatwiej rozpoznać jest dany gatunek ptaka. Sroka, mimo że jest ptakiem bardzo popularnym, i czasami te bardzo popularne ptaki, przez to, że są tak popularne, stają się dla nas jakby niewidoczne w pewnym sensie, to należy do, naprawdę jest jednym z najinteligentniejszych ptaków, nie tylko w rodzinie krukowatych, jak już kiedyś o tym wspominałem, ale również wśród wszystkich innych ptaków. Mówiliśmy już o tym, ale przypomnę, że sroka jako jedyny ptak przychodzi też z lustra, czyli oznacza to, że potrafi rozpoznać siebie w lustrze i wie, że to ona jest, że to jest jej obraz, a nie obraz innego ptaka. I teraz, ponieważ przy każdym gatunku starałem się jakby opowiedzieć kilka słów o inteligencji, która cechuje dany gatunek krukowatych, to pozwolę sobie tutaj przytoczyć taki troszkę dłuższy cytat dotyczący sroki. Sroki przejawiają inteligencję na wiele sposobów. Kradnąc, żywiąc urazę, drwiąc z innych, a nawet smucąc się. Lecz zdolność samopoznania wyróżnia się spośród innych ptaków. Choć nie każdy gatunek został poddany testom z lustrem w laboratorium, to jednak wiele ptaków napotyka lustra w dzisiejszym dzikim, podmiejskim krajobrazie, a obserwacje wskazują, że większość z nich nie jest w stanie rozpoznać własnego obrazu. Oznacza to, że sroki mogą posiadać abstrakcyjną zdolność, której brakuje większości innych ptaków. Gdybyśmy tylko mogli zrozumieć jej istotę, wówczas moglibyśmy również dowiedzieć się czegoś o nas samych. Sroki ze swoją psotną osobowością, zdolnością rozpoznawania poszczególnych drapieżników i wyjątkowymi zachowaniami społecznymi, które wskazują na emocje, takimi jak wyprawianie pogrzebów, są odpowiednimi kandydatami do tego, by rozwinęło się u nich także poczucie własnego ja, które kojarzymy z inteligencją. Mają stosunkowo duży mózg, porównywalny do małp człowiekokształtnych, nieco mniejszy od ludzkiego, nawet jeżeli określone struktury są zorganizowane inaczej. Dlaczego więc jesteśmy zaskoczeni tym, że sroki potrafią rozpoznać same siebie w lustrze? Może nie będą budować statków kosmicznych, ale prawdopodobnie nie docenimy ich wystarczająco za to, jak sobie radzą w życiu. Piękny cytat dotyczący inteligencji sroki, trochę długi, ale mam nadzieję, że nie nudny. Tutaj padło takie słowo, że sroki potrafią, znaczy występują w nich zjawisko, które jest opisane jako wyprawianie pogrzebów. I faktycznie no tak jest. Faktycznie tak jest. Po prostu, jeżeli sroki znajdą martwą srokę, czyli swojego pobratymca, to widać po nich, że są smutne, osowiałe i zlatują się sroki z danej okolicy i jakby towarzyszą temu umarłemu ptakowi, po czym niektóre z nich znikają i przylatują z gałązkami, z zasuszonymi roślinami, czy wręcz kwiatami i no badacze nazwali to zjawisko po prostu
1: pogrzebem.
0: Jakby tak, pogrzebem, sroczym pogrzebem. Być może nie zawsze te takie metaforyczne określenia oddają istotę sprawy, bo być może można to w inny sposób zinterpretować. No, niemniej jednak widać, że ptaki są osowiałe, że są smutne, że są mniej aktywne, że są mniej krzykliwe i że przylatują w dziobie, przynosząc kwiaty, patyczki i inne roślinki i kładą wokół tego ptaka i po chwili odlatują. No także...
1: Jest to bardzo ciekawe i rzeczywiście świadczy o tej inteligencji, o której pan wspomniał, tychże właśnie ptaków.
0: Tak, ale ponieważ specjalnie zacytowałem jakby ten dłuższy fragment książki jednego z takich bardziej znanych dzisiaj amerykańskich ornitologów, że, no, żeby zdać się na większy autorytet niż jako potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy. Wspomnę jeszcze tylko w trzech słowach, mówiliśmy o tym również, czy właściwie ja mówiłem podczas któregoś nagrania, bo tutaj mamy może nie będą budować statków kosmicznych, ale prawdopodobnie nie doceniamy ich wystarczająco za to, jak sobie radzą w życiu. Wspomnę jeszcze tutaj w trzech zdaniach na temat architektury gniazda Sroki, która jest naprawdę twierdzą nie do zdobycia. Ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Otóż umieszczone jest przeważnie na wierzchołku czy w koronie drzewa. Bardzo często sroki zakładają gniazda w ciernistych krzewach, czyli na przykład w tarninie, na wysokości 3-6 metrów. Gniazdo przykryte jest charakterystycznym sklepieniem, czyli daszkiem, z luźno splecionych gałązek. Z daleka robi wrażenie kuli. Żaden inny ptak występujący w Polsce i na świecie nie robi takiego gniazda. Posiada ono dwa otwory, wlotowy i wylotowy, które leżą naprzeciwko siebie. Wewnątrz znajduje się właściwe gniazdo, ulepione z błota lub gliny, zmieszane z mocno splecionymi gałęziami, trawą, cierniami, liśćmi oraz piórami. Wyściółkę stanowi trawa, korzenie, delikatne liście, sierść i pióra. To a propos właśnie jeszcze raz tego cytatu, o którym mówimy, że być może sroki nie zbudują statków kosmicznych, niemniej jednak przyglądanie się ptakom właśnie, chociażby ich wytworom, gniazd, zachowaniom, no powoduje, że trudno nie jest doceniać ptaków za inteligencję i naprawdę trudno nie jest się wciągnąć w taką głębszą obserwację tychże ptaków. To tyle, jeżeli chodzi o srokę. Teraz spróbuję jeszcze kilka słów powiedzieć o sójce.
1: Sójka, której mamy tutaj też zdjęcie, zupełnie różni się. Ani czarna, ani jakaś wielka, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak.
1: No, ale to już oddaję głos specjaliście.
0: Tak, o ile my mamy problemy z rozpoznawaniem czarnych kurkowatych, o tyle zaskoczę księdza, ale przez kilka wieków sroka była często mylona z sójką, co się wydaje wręcz niemożliwe, bo na pierwszy rzut oka one są różne. Natomiast XVII-wieczni, XVIII-wieczni naukowcy, którzy budowali klasyfikację ptaków, często bazowali bądź to nie na obserwacji uczestniczącej, ponieważ musieliby wszystkie gatunki świata obserwować, tylko na fragmentach, na przykład rysunkach z ręki i robionych sroki czy sójki. Samego mnie to zdziwiło, iż taką informację odnalazłem, że przez 2-3 stulecia sroka była dość często mylona z sójką, ale przez naukowców, powiedzmy tak naprawdę, którzy robili ich klasyfikację, nie widząc często na żywo obiektów swoich właśnie interpretacji. Jeśli chodzi o sójkę, jest to najbarwniejszy spośród kurkowatych ptaków Europy. Jak widać, jest tutaj na tych małych ściągawkach bardzo kolorowy ptak. Właściwie jeżeli zbiera żołędzie jesienią wśród pożółkłych i pomarańczowych liści dębowych, to zlewa się z nimi w sposób doskonały. Bardzo charakterystyczną cechą sójki są lotki w postaci piór, które mają kolor błękitny i biały. I to jest ciekawostka, ponieważ te pióra na skrzydłach sójki, tak zwane lusterka, nie zawierają błękitnego barwnika. W rzeczywistości ten kolor bierze się stąd, że wiązka światła, która pada na pióra, rozszczepia się w specjalnej strukturze tychże piór i zostaje odbite światło niebieskie. Dlatego pióra są tak jaskrawe i właśnie ponieważ to nie jest barwnik, to te pióra przez kilkadziesiąt lat nie tracą swojego koloru. I to jest o tyle niesamowite i ciekawe, że w latach 20., kiedy na ulicach, jeżeli chodzi o damskie okrycia głowy, królowały różnego rodzaju kapelusze, to bardzo często były wykorzystywane właśnie te sójcze błękitno-białe pióra, które po prostu miały tą właściwość, że nie wypalały się. Ten kolor po prostu przez kilkadziesiąt lat nie zmieniał swojego nasycenia. Bardzo często mówi się, że sójka jest strażniczką lasu, ponieważ faktycznie jest bardzo dobrym obserwatorem i w przypadku jakiegokolwiek podejrzanego ruchu, pojawienia się ich wrogów naturalnych, bardzo głośno zachowuje się, w bardzo głośny sposób, chcąc je odstraszyć. Tym samym jakby wzbudza niepokój wśród innych zwierząt, które po prostu zaczynają mieć się w pewnym sensie na baczności. tak jak mówiliśmy, bo o sójce wspominaliśmy a propos wybierania się sójki za morze, jej podstawowym pożywieniem są nasiona, w tym nasiona dębu. Sójka, podobnie jak wiewiórka, gromadzi na zimę nasiona dębu, i przy czym nie zawsze je po prostu odnajduje. Natomiast kolejnym gatunkiem, który jest mocno zbliżony do sójki, a którego niestety nie mam zdjęcia, ponieważ nie występuje w Poznaniu, jest orzechów. Jest to spośród ptaków krukowatych najmniej znany ptak, ponieważ on stosunkowo rzadko występuje w Polsce. Natomiast jest bardzo charakterystycznie upierzona. Mianowicie na pierwszy rzut oka jest to ptak w kropki po prostu.
1: No właśnie, ja sobie tutaj znalazłem szybko w internecie. Trochę mi przypomina, i o ile się nie mylę, wspomnianego szpaka?
0: Czy tak
1: nie?
0: Jest, tak jest.
1: Właśnie, podobny do szpaka jest dosyć.
0: Tak
1: mocno.
0: Jest, przez te kropeczki. Bardzo tak. Jest podobna, jeżeli chodzi o upierzenie, do szpaka.
1: Ale dziób ma już krukowaty 100%.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy ksiądz widzi to wszystko, czy czyta opis.
1: Nie, nie. Widzę tylko tutaj zdjęcie.
0: Nie, także... No to idealnie, bo właśnie mamy upierzenie u orzechówki szpaka, sylwetkę sójki i dziób, właśnie silnie, mocno zbudowany dziób, charakterystyczny dla...
1: Czyli, panie Pawle, dygresja. Coś te audycje dały mi jednak.
0: Tak, bardzo dużo. No naprawdę jestem pełen podziwu. Orzechówka jest o tyle ciekawym również ptakiem, że jest dość popularna na Syberii i ona również robi zapasy na zimę. Przy czym jest dużo bardziej precyzyjna od sójki. Otóż jej ulubionym pożywieniem są nasiona cedru syberyjskiego. Notabene zastępuje chipsy Rosjanom. Oni się uwielbiają po prostu nasiona cedru. One są bardzo zdrowe, mają tam ciała oleiste, substancje jakieś super ekstra działają na człowieka. Natomiast są również podstawą pożywienia orzechówki. I teraz orzechówka potrafi rocznie zgromadzić aż 50 kg od jesieni do początku zimy, aż 50 kg tychże orzechów i potrafi je zgromadzić w 20 tysiącach miejsc.
1: O.
0: Na obszarze swojego terytorium osobniczego. Naprawdę w kilku źródłach spotkałem informację, że nie zapomina, w przeciwieństwie do sójki, o tych miejscach, gdzie je składuje. Chociaż oczywiście nie jest sama w stanie skonsumować tych 50 kg nawet w tym okresie zimowym. I konsumuje zaledwie w granicach 35-70%. Natomiast cała reszta tych orzeszków pozostaje. Dzięki temu ona przyczynia się do naturalnego rozsiewania nasion cedru i tym samym jest po prostu leśniczym, który sadzi w sposób niezaplanowany drzewa. Orzechówka zwyczajna to ptak, który bez udziału człowieka realnie wpływa na to, gdzie rosną nowe drzewa, jak odnawiają się górskie lasy. Nie sadzi ich świadomie, ale dzięki swoim zachowaniom przyczynia się do powstania kolejnych pokoleń drzew.
1: Bardzo pożyteczny ptak.
0: Bardzo pożyteczny ptak. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są narciarze bądź ludzie, którzy uwielbiają Tatry, to jeśli będą na Krupówkach, to powinni bacznie rozglądać się za orzechówką, ponieważ jest to takie miejsce, gdzie ona dość licznie występuje. Jest wtedy mało pochliwa, można ją zaobserwować w taki, powiedziałbym, bardzo prosty i łatwy

0: tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie w dalszym ciągu o rodzinie krukowatych, a dokładnie o sroce, o sójce i na koniec było o orzechówce. Proszę nie mylić z pewnym napojem. Ciągle i wciąż mówimy o ptakach z rodziny krukowatych.
1: A napój to orzechówka, to jest napój o wzmocnionym działaniu jakiś?
0: O tak. No i też leczniczym. Aha. Na żołądek pomaga, kiedy są jakieś kłopoty zdrowotne. To oczywiście nie była reklama. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. A tak może powiemy, co będzie w następnym?
1: Tak, powiemy. Będziemy mówili o ulubieńcu, ulubionym gatunku ptaka. Specjalnie dla księdza przygotowałem informacje na temat wróbla pospolitego. Wiem, że to jest ulubiony gatunek księdza i takie nagranie specjalne dotyczące właśnie tego ptaka. Audycja będzie się różniła troszeczkę narracją, ponieważ będziemy mówili o wróblu wspólnie, zastanawiając się, co o nim wiemy, skąd to wiemy. Powiemy sobie troszkę o nim jako o bohaterze bajek z naszego dzieciństwa, lektur. Także myślę, że będzie to trochę pokoleniowa być może audycja, ale mam nadzieję, że interesująca.
0: Zapraszamy już za tydzień, a za dzisiaj dziękujemy. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Żegnałem się z Państwem ksiądz Mariusz Sokołowski
1: i Paweł Kowalczyk.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
3: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Długim spojrzeniem objęła matka sklepienie niebieskie, jakby tam szukała natchnienia. A zastanowiwszy się chwilę nad znaczeniem jego pytań, odparła: żądając sami sprawiedliwości dla siebie, nie możemy odmawiać jej drugim. Lekceważyć zwyciężonego nieprzyjaciela to obniżać wartość własnego zwycięstwa. Jeśli przeciwnie, nieprzyjaciel jest dosyć silny, aby nas gnębić, co więcej, ujarzmić, tu zawahała się, szacunek dla samych siebie nakazuje nam uznawać jego waleczność. Dlatego nie lękaj się, mój synu. Prawdą jest, że ród Messali jest szlachetny, rodzina jego liczy wiele sławnych pokoleń. Już za rzymskiej Rzeczpospolitej, jak to dawno, nie umiem powiedzieć, byli senatorami wojskowymi. Znam z tego rodu wprawdzie jednego tylko konsula, niemniej była to rodzina senatorska, posiadająca znaczenie w narodzie. Jeśli jednak dawniejszy twój przyjaciel przechwalał się swymi przodkami, mogłeś go zawstydzić opowiadaniem o twoich. Jeśli się szczycił starożytnością swego rodu, czynami lub bogactwem dziadów, co wszystko wypowiedziane bez konieczności świadczy o płytkim umyśle i próżnym sercu, ty, nie lękając się porównania, mogłeś go pokonać na każdym punkcie. Tu zatrzymała się chwilę, a po krótkim namyśle mówiła dalej. Długi szereg przodków jest dziś dowodem szlachetności pochodzenia i rodu, ale Rzymianin chełpiący się dawnością swego rodu wobec syna Izraelowego zawsze pod tym względem musi mu ustąpić. Założenie Rzymu to ich początek. Najstarożytniejsze ich rody nie mają dawniejszych źródeł. Niejeden chełpi się bez żadnego dowodu, opierając się jedynie na tradycji. Messala, zdaje mi się, należy właśnie do tych ostatnich. A my jakie wobec tych uroszczeń zajmujemy stanowisko? Przy tych słowach odblask szlachetnej dumy rozjaśnił jej oblicze. Mówiła dalej. Ojciec twój, Judo, odszedł do ojców swoich. A przypominam sobie, jakby to dzisiaj było, dzień, w którym on i ja w towarzystwie przyjaciół i życzliwych udaliśmy się do świątyni, aby cię przedstawić Panu. Ofiarowaliśmy gołąbki, a ja imię twe podałam kapłanowi, który zapisał je w mojej obecności. Tak więc imię twoje, Juda, syn Itamara z domu Hurów, zapisane jest na wieki w poświęconej księdze rodzin izraelskich. Nie mogę ci powiedzieć, kiedy zrodził się ten zwyczaj. Zdaje się, że istniał już przed wyjściem z Egiptu. Słyszałam od Hillela, że sam Abraham rozpoczął ów spis imieniem swoim syna, gdy Pan wybrał go na ojca narodu izraelskiego. Naród nasz nieraz niestety był nieposłuszny prawu. Zaniedbywał niektóre rozporządzenia, ale spisywanie nazwisk uważał zawsze za święty obowiązek. Raz tylko u końca drugiego okresu były przerwane roczniki, gdy jednak naród wrócił po długim wygnaniu w ojczyste strony, Zorobabel uważał przywrócenie ksiąg za najświętszą powinność względem Pana i odtąd już przez 2000 lat możemy śledzić bez przerwy rozwój żydowskich pokoleń. Tu zatrzymała się, jakby chcąc dać synowi czas do namysłu i obliczenia tak wielkiego przeciągu czasu, po czym mówiła dalej. Wobec tylu wieków, cóż znaczy chełpienie się Rzymianina? Wobec takiego dowodu synowi izraelscy, pasący trzody na starym wzgórzu Refaim, są stokroć dawniejszymi szlachcicami niż którykolwiek potomek najszlachetniejszego rodu Marcjuszów. A ja, matko, kimże jestem podług owych ksiąg? To, co dotąd mówiłam, jest niejako wstępem do odpowiedzi, której się domagasz. W owych księgach mamy niezbite dowody, że jesteś w prostej linii potomkiem Hura, towarzysza Jozuego. Czy więc pochodzenie twego rodu nie jest dość starożytne, dość uświęcone szeregiem wieków? Jeśli ci jednak i to nie wystarcza, to poszukaj dalej. Weź Mojżeszową Księgę Prawa i szukaj Księgi Liczb, a w 72. pokoleniu po Adamie znajdziesz praojca twego domu. Na chwilę cisza zaległa komnatę. Dzięki ci, matko, rzekł wreszcie Juda, biorąc obie jej ręce. Dziękuję ci całym sercem. Miałem słuszność, nie wzywając rektora, bo nie zdołałby mnie więcej zadowolić od ciebie. Jednakże powiedz mi, czy do uszlachetnienia rodu tylko czas się przyczynia. Zapominasz, mój synu, że nasze prawa nie tylko czas mają za sobą. Najwyższym naszym zaszczytem nie przestaje być to, iż jesteśmy narodem wybranym. Ty, matko, mówisz zawsze o całym narodzie. Ja zaś myślę o rodzinie, o naszej rodzinie i pytam, czego ojcowie moi dokonali od czasów Abrahama, co robili, jakimi wielkimi czynami wznieśli się ponad poziom współbraci. Słowa te zatrwożyły matkę. Zawahała się, myśląc, że może nie zrozumiała pytań. Lękała się, aby niewłaściwymi odpowiedziami nie zniweczyć przyszłości syna. Mniemam, mój synu, rzekła, że masz do czynienia z rzeczywistym, a nie urojonym nieprzyjacielem. Jeżeli jest nim Messala, to powtórz mi wszystko, co mówiliście, a nic nie ukrywaj. Młodzieniec opowiedział dokładnie swoją rozmowę z Messalą, szczególnie jednak rozwodził się nad pogardą, z jaką Rzymianin mówił o Żydach. Matka słuchała go w milczeniu, zastanawiając się nad tym, co mówił. Syn jej udał się do pałacu na rynku targowym, wiedziony uczuciem przyjaźni i spodziewał się znaleźć dawnego towarzysza zabaw, takim, jakim był przy rozstaniu. Spotkał go zawód, bo zamiast chłopca zastał mężczyznę, nie pamiętającego zabaw i igraszek przeszłości, ale rojącego o sławie, zwycięstwach i bogactwach w przyszłości. Juda nie umiał sobie z tego zdać sprawy, ale obraziło to jego dumę i obudziło naturalne poczucie godności narodowej. Spostrzegło to baczne oko matki, a że nie wiedziała, co może z tego wyniknąć, obudził się w niej z troskliwości o przyszłość syna niepokój. Myśl, że jej dziecko mogłoby zmienić przekonania, ulec wpływowi obcego narodu, zapomnieć wiary ojców, napełniła ją trwogą. Widziała niebezpieczeństwo i postanowiła mu zaradzić. Jej słowa nabrały teraz pewnego namaszczenia i ducha poetyckiego. Nie było chyba narodu na ziemi, zaczęła, który by w poczuciu swej godności nie sądził się być przynajmniej równym każdemu innemu. Zawsze zaś naród postępujący naprzód mienił się najwyższym. Gdy Rzymianin patrzy na Izraela z tego stanowiska, naśladuje tylko ciemnotę Egipcjan, Asyryjczyków i Macedończyków. Jeśli urąga Bogu, weźmie tę samą, co tamci zapłatę. W miarę jak mówiła, głos jej nabierał pewności. Nie ma prawa, które by narodom zapewniło jedynowładztwo i zwierzchność nad drugimi narodami. Toteż próżne są wszelkie w tym względzie uroszczenia i sprzeczki. Naród wzrasta. Idzie przeznaczoną mu drogą, a gdy spełni swe posłannictwo, umiera sam lub za przyczynieniem się obcej siły. Naród, który zniszczył poprzednika, zajmuje jego miejsce i imię swe pisze na pomnikach tamtego. Tak jest prawo historii. Gdybym miała odwagę uzmysłowić Boga i ludzkość jakim prostym obrazem, nakreśliłabym linię i koło. Linia oznaczałaby Boga, bo tylko Pan dąży zawsze prosto i naprzód. Koło byłoby godłem człowieka, bo on postępuje, ale w miejscu. Nie sądzę, aby losy i przeznaczenia narodów miały być równe, a z pewnością nie ma dwóch jednakowych. Różnica jednak nie polega, jak wielu mniema, na większym lub mniejszym obwodzie koła, które narody zakreślają ani w obszarze ziemi, który zdobyły, ale w kierunku postępu zbliżającego je do Boga, bo tylko ten naród jest wielki, który przy nim stoi. Gdybym się tu w mym dowodzeniu zatrzymała, byłoby to tyle, co stać na miejscu. Idźmy więc dalej, tym bardziej, że są pewne wyraźne znaki, podług których łatwo wymierzyć, czy w kole, które naród zakreśla, jest jaki postęp. Zacznijmy od porównania Rzymian z Hebrajczykami. Najłatwiej ocenić stosunek narodu do Boga, gdy przypatrzymy się jego codziennemu życiu. Był czas, kiedy Izrael zapominał o Bogu. Ale Rzym nie znał go nigdy, a zatem nie ma tu porównania. Twój przyjaciel, czyli raczej ten, który był twoim przyjacielem, twierdził, jeśli dobrze zrozumiałam, że nie mieliśmy ani poetów, ani artystów, ani wojowników, słowem osądził, że brak nam wielkich ludzi. Abyś ocenił doniosłość takiego zarzutu, trzeba, abym ci powiedziała, kto właściwie jest wielkim człowiekiem. Jest nim ten, którego życie dowodzi, że był, jeśli nie wybranym wyraźnie od Boga, to przynajmniej działanie jego było uświęcone wolą Bożą. Babilończyka przeznaczył Pan, aby był karą ojców naszych za to, że mu byli nieposłusznymi, i pozwolił Pan, aby ich uprowadził do niewoli. Persowi znów rozkazał, aby naród wybrany przywiódł do ziemi ojców. Większym zaś uczynił Pan Macedończyka, bo jemu dane było pomścić zburzenie Judei i świątyni. Pan odznaczył tych ludzi, wybierając ich za narzędzie do spełniania najwyższych celów, a choć byli poganami, nie czyni to ujmy ich chwale. Tego objaśnienia nie zapomnij w dalszym ciągu mej mowy. Ogólnie panuje mniemanie, że wojna jest najszlachetniejszym zatrudnieniem człowieka, a owoce i zaszczyty na polu bitwy zdobyte najwznioślejszymi. Chociaż świat tak sądzi, nie daj się uwieść ułudzie. Póty istnieć będzie rozkaz czci Boga, póki będzie coś, czego rozumem objąć nie zdołamy. Czymże jest modlitwa barbarzyńcy, jeśli nie błagalnym jękiem wobec siły i przemocy, które uważa za jedyne boskie przymioty? Czymże jest Jowisz, jeśli nie uosobieniem potęgi w rzymskim bohaterze? Grekom należy się wielka sława, że pierwsi uznali rozum nad siłę. W Atenach więcej cenią mówców i filozofów niż wojowników, poetów zaś wieńczą niewiędnącymi wawrzynami. Ojcowie nasi ponad wszystko czcili Boga, a wyrazem ich wiary zamiast jęku bojaźni były psalmy i hosanna. Tak Hebrajczycy, jak Grecy pragnęli popchnąć świat naprzód i w górę, ale niestety rządy tego świata uważały za konieczny warunek swego istnienia wojnę. Dlatego też Rzymianie wynieśli Cezara ponad wszelki rozum, ponad Boga nawet, i widzą w nim jedynie wyobrażenie potęgi.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.

Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po

prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobre radio. Dobry wieczór. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i dziś mamy naprawdę bardzo wyjątkową audycję i to z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli dobrze policzyliśmy, to jest to nasze setne spotkanie w ramach audycji Dojrzali na fali, także jest co świętować. No a po drugie, mamy dziś ponownie fantastycznych gości, których gościliśmy już tutaj w studiu 2 tygodnie temu i będziemy kontynuować naszą rozmowę o srebrnym fertlu.
2: Będziemy kontynuowali naszą rozmowę, ale przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu redaktorowi, radiu za tę audycję, za to, że możemy być z państwem, za to, że możemy opowiadać o problemach, radościach, smutkach seniorów, najliczniejszej grupy społecznej w Poznaniu. Za to bardzo, bardzo tobie dziękuję i państwu za to, że nas słuchacie. A szczęście jest tym większe, że mamy wyjątkowy temat. Kontynuujemy dyskusję sprzed 2 tygodni. Porozmawiamy znowu o srebrnym fertlu. Wyjątkowe osoby z nami opowiedzą o swoich doświadczeniach, o swoich umiejętnościach, no i o radości lub smutkach. Tego się dowiemy, które daje srebrny fertel, a szczegółowo opowie o tym Łukasz Wołocko, koordynujący projekt.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór drogie seniorki. Widzimy się ponownie po 2 tygodniach na antenie Radia Emaus. 2 tygodnie temu, kiedy jeszcze rozmawialiśmy pierwszy raz, nie byliśmy gotowi na ogłoszenie zapytania ofertowego na nowy sezon aktywności w ramach Srebrnego Fertla. Zapytanie ofertowe jest już dostępne na naszej stronie internetowej www.centrumis.pl. IS, skrót jak inicjatywy senioralne. Zachęcamy państwa do zapoznania się z zapytaniem, do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości i do złożenia swojej oferty. Dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie z naszymi prowadzącymi, dlaczego warto złożyć taką ofertę, co to im dało, co zmieniło, co może zaskoczyło, co było ciekawego. Srebrny Fertel, edycja jesienno-zimowa, wystartuje na przełomie września i października. Szczegółowy harmonogram oczywiście będziemy publikować na naszej stronie internetowej. Zachęcamy państwa do kontaktu z nami. Poszukujemy chętnych do prowadzenia warsztatów oraz wykładów dotyczących czy rękodzieła, czy aktywności ruchowej, czy spotkań teatralnych, tak jak tutaj wcześniej o tym rozmawialiśmy. Szukamy także chętnych do prowadzenia spotkań dotyczących Gwary Poznańskiej, naszego dziedzictwa kulturowego. No ale wracamy do naszych gościń, do pani Grażyny, do pani Aleksandry, do pani Eleonory oraz pani Doroty. Witam was serdecznie.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: To skoro mamy już zapytanie ofertowe, to pytanie do pań. Dlaczego seniorzy powinni się zgłosić, jeśli mają jakiś pomysł, chcieliby coś zrobić? Dlaczego powinni się zrobić? Dlaczego warto? Jak pani mogłyby przekonać?
6: To jest też dobre dla seniorów, że mamy jakąś, że mając wiedzę, możemy ją przekazywać. Czujemy się dobrze z tym, żeby prowadzić zajęcia dla osób, które to potrzebują, żeby wyciągnąć ich z 4. piętra, żeby zeszli, spotkali inne osoby. A poza tym Fertel uczy nie tylko zajęć ruchowych, ale wspomnień, uczy teatru, uczy wielu rzeczy, rękodzieła. Także robimy coś dla kogoś, ale będąc seniorem jest łatwiej to robić seniorom, bo jesteśmy już też na innym etapie życia, czyli możemy spowolnić, możemy inaczej, wiemy, że do każdego informacja dochodzi inaczej. Jednym przez ruch, drugim przez narysowanie, drugim przez dotyk, także potrafimy im pomóc w inny sposób, a zarazem nasz mózg pracuje. Czyli odsuwamy się od tabletek, mamy więcej energii, bo musimy wstać, ubrać się i czuć się potrzebne.
4: Dodam do tego, co powiedziałaś, bo warto żyć do końca i o jeszcze jeden dzień dłużej. I to od nas zależy, w jakiej kondycji to życie przeżyjemy. Tylko i wyłącznie od nas. Lekarze, przyjaciele, to są osoby, które nas wspierają, ale główne decyzje należą do nas. Piszcie, piszcie o tym, co potraficie, piszcie o tym, co ważne było w waszym życiu, składajcie oferty. Życie każdego z was ma niesłychaną wagę.
1: Ale ktoś może teraz słucha nas i stwierdzi, no tak, ale co tak na dobrą sprawę ja mogę zaoferować innym? Czy ja w ogóle jestem w stanie taką ofertę zgłosić? Co mogę zaproponować?
3: Znamy takie przypadki. Ja za chwilę pani Aleksandrze oddam głos, ale wypowiem się w imieniu innej prowadzącej, która nie mogła dzisiaj nas odwiedzić, a nie będę ukrywać, że jest to oferta, która nas bardzo pozytywnie rozczuliła. Pani Ewa, prowadząca zajęcia z makaramy w tym semestrze, złożyła nam ofertę, gdzie wskazała, że no słuchajcie, chodziłam na ostatnie zajęcia, dużo nowych rzeczy się nauczyłam i właśnie nie wiedziałam, czy jest coś, co ja mogę innym pokazać, czy mogę być tylko biorcą tych treści. I stwierdziłam, że kurczę, no znam makramę, czemu by tego nie zrobić warsztatów na ten temat? Złożyła nam ofertę i były to jedne z najpopularniejszych warsztatów w ostatniej edycji Srebrnego Fyrtla, więc mnie to bardzo cieszy, że właśnie od uczestniczki do prowadzącej taka ewolucja. Mam nadzieję, że pani Ewa nas dzisiaj słucha i też złoży ofertę na zbliżającą się edycję Srebrnego Fyrtla, ale znamy takie przypadki. Każdy z nas ma jakieś talenty, którymi może się podzielić, a jeżeli mamy wątpliwości, czy to będzie wchodziło w zakres Fyrtla, skontaktujcie się państwo z nami mailowo czy telefonicznie, porozmawiamy o tym i z pewnością jakieś rozwiązanie znajdziemy.
4: Bardzo ważne, bo pokłosiem jednej z edycji, w trakcie której przygotowaliśmy króciutki performance, było to, że część grupy uczestniczącej w tym przedsięwzięciu założyła taką swoją grupę, nazwali się kolektyw i ten sam performance stworzony został przez tą grupę i pokazany na Placu Wolności. Niestety to się rozpadło, brak tam było być może lidera, ale fantastyczne, że te warsztaty, które odbyły się w centrum, zasiały ziarenko w każdej z tych osób i pomyślała sobie, a może ja też spróbuję, może ja też mogę działać. Więc
3: tylko wśród osób uczestniczących, bo ja muszę dodać, kiedy tutaj spotkaliśmy się dzisiaj w budynku radia, panie już ze sobą rozmawiały i nawiązywały znajomości, a co się później okazało, wy się znacie już wcześniej, że to nie jest tak.
5: Wszyscy się znamy, bo przecież kilkadziesiąt lat w Poznaniu, to na pewno wszyscy się znamy.
1: Czyli można też powiedzieć, że Fyrtle to jest taka dobra okazja nie tylko, żeby ciekawie, atrakcyjnie spędzić czas wolny, znaleźć sobie jakąś aktywność, ale też nawiązać nowe przyjaźnie, nowe znajomości.
5: Tak, ja mam w sobie taką, no nie wiem, nawet bym powiedziała misję, ponieważ charakter mój jest związany z niesamowitym optymistycznym spojrzeniem na świat, z uśmiechem i ten uśmiech staram się przekazać. Od 4,5 roku prowadzę codziennie z uśmiechem pogodną, opowiadam o pogodnej pogodzie na Instagramie, ale właśnie zupełnie zauważyłam na tych pierwszych wykładach, na tych pierwszych warsztatach w Srebrnym Fyrtlu, że emeryci w ogóle nie boją się social mediów, unikają, a niestety jest to pewnego rodzaju wykluczenie, będąc na przykład wędrując, podróżując w tym roku po Hiszpanii, okazało się, że są autobusy, gdzie nie wejdzie się do autobusu, jeżeli się wcześniej nie kupi biletu poprzez internet. Czyli jest pewnego rodzaju wykluczenie i to wykluczenie z czasem, jeżeli ta sztuczna inteligencja w ogóle już nas z wszystkich stron obejmie, to będzie wykluczenie dla seniorów. Więc chciałabym troszeczkę ośmielić. My na przykład na Szczeszynie Greckim mieszkam, mamy na Facebooku nieformalną grupę, taką sąsiedzką, gdzie naprawdę sobie pomagamy. Gdzie jakiś senior napisze, jakiś ma problem, momentalnie znajdzie się sąsiadka, który pomoże. I to naprawdę działa. Jeżeli będziemy się tak strasznie strasznie bali. Oczywiście, że tutaj informacje są, że tam są oszustwa czy jakieś inne rzeczy i rzeczywiście się boją seniorzy. Chciałabym właśnie takie zajęcia poprowadzić, żeby troszeczkę ośmielić, jeśli chodzi o media społecznościowe.
7: Ja powiem tak, ja myślę z obserwacji mojej, że seniorzy mają naprawdę dużo wiedzy, ale brakuje im odwagi. Oni po prostu myślą, że się ośmieszą, że nie tak zrobią, nie wiadomo jak przyjmą pozostali. I do prowadzących warsztaty należy to, żeby nie tylko prowadzić warsztaty, ale poprowadzić je tak, żeby ich ośmielić, prawda? Żeby, i ja właśnie o tym myślę w tym moim przyszłym programie, żeby było to tak, jak już powiedziałam w poprzednim programie, żeby to było troszeczkę inaczej, żeby wprowadzić jeszcze coś nowego. Nie było, obserwując te wszystkie nasze propozycje, które panie składają na ankietach, nie było jeszcze nic takiego praca ze szkłem. Ja nie mam na myśli słoików tradycyjnych, ale po prostu wprowadzić to szkło ładne, piękne, które będzie odpowiednio udekorowane i może stanowić wspaniały prezent dla każdego. Może też służyć, chciałabym wskazać, do czego to ma posłużyć, co można z tym zrobić, żeby panie mogły to odpowiednio wykorzystać. Tak jak już powiedziałam, chciałabym również, chociaż to wymaga trochę dużo pracy w domu, bo trzeba przygotować te podstawy, ale wprowadzić coś takiego, żeby odpowiedzieć na ich pomysły, że nie mają pomysłu. Trudna sprawa, ale mam na tyle doświadczenie, żebym sobie z tym poradziła. I myślę, że panie mogłyby się wtedy wypowiedzieć, co im to dało, a to by stanowiło znowu jakiś zaczątek do dalszego przemyślenia, czy to rozwinąć, czy w inny sposób to potraktować. No jest szereg pomysłów. Brakuje tylko paniom innym, które mogłyby też prowadzić warsztaty, bo ich obserwuję. Brakuje im jednak tej odwagi, a szkoda bardzo, bo Frytel jest takim miejscem, gdzie
8: dlatego
7: nas
8: zapraszam na swoje warsztaty.
7: Nikt nas nie rozlicza, nikt nas nie rozlicza w tym Frytlu w taki sposób, że zrobiłaś źle, więcej razy nie przyjdziesz, nie zatrudnimy ciebie. Nie, bo tam są takie zadziałania ze strony decydentów, którzy decydują o tym, że nam właściwie tam wszystko pasuje, wszystko możemy do siebie dostosować. Dlatego bardzo bym zachęcała osoby, które jeszcze nie były u nas, żeby dołączyły do naszego grona, do tych miłych, wspaniałych spotkań i każda z nich, wiem co mówię, znajdzie coś dla siebie. Jestem pełna podziwu dla osób, którzy są razem z nami. Jestem pełna podziwu dla Łukasza. Przecież to jest mężczyzna, a jest z nami na każdych zajęciach.
3: Jak ja pierwszy... Ale z wielką przyjemnością.
7: Pierwszy... Siedzi, obserwuje, włącza się. Młody człowiek, mężczyzna. Dla mnie to jest pan dyrektor, z którym też miałam okazję kiedyś rozmawiać.
8: Obie z Dorotą nie wytrzymamy.
6: Ale tutaj jest Łukasz, nas podgląda, bo się uczy, jest młodym tak. człowiekiem i nasze praktyczne rady jemu służą. Ale bardzo dziękujemy, bo pokazuje wiele razy, skończcie, już koniec, już się czas zbliża.
3: Ja jeszcze doprecyzuję też jedno to, co pani Eleonora mówiła. Absolutnie nie ingerujemy w proces twórczy, artystyczny, ale też mamy ku temu podstawy, bo ja czytam państwa ankiety. Pan dyrektor też czyta i ankiety, i wyniki. I możemy się jak najbardziej pochwalić. No, są oceny od nie podobało mi się do bardzo dobrej. 87% osób, które uzupełniły ankietę, ankiety, a w ostatniej edycji Fyrtla to było ponad 300 złożonych ankiet, oceniły naszą i waszą ofertę jako bardzo dobrą, więc tutaj ja nawet nie mam podstaw, żeby w jakikolwiek sposób w cokolwiek ingerować, bo też rozmawiam z uczestniczkami i tymi kilkoma uczestnikami, więc też liczymy, panowie, na was, żebyście bardziej aktywnie się pojawiali, ale rozmawiamy o tym i wiemy, że to, co panie prowadzicie, to, co oferujecie, to, co przedstawiacie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
5: Bo myślę, że największą wartością jest to właśnie, że się spotykamy i że zauważamy, jak inaczej doszliśmy do tego wieku swojego senioralnego różnymi drogami. I jakie mamy te zdolności, one się okazują jak w tym spotkaniu. Także to jest najważniejsze.
1: Ja myślę, że po tej audycji nie ma wymówki. I każdy obowiązkowo powinien się na takie, przynajmniej raz na takie zajęcia zapisać. Ja myślę, że jak raz przyjdzie, to nie będzie odwrotu. Będzie chciał więcej.
6: Na pewno.
2: Ja bym chciał tylko dopytać tak jednym zdaniem. Co mogłybyście panie powiedzieć, co wam dał Fyrt? Trochę już o tym panie wspominały, ale czy coś zmieniło się w waszym życiu po Fyrtlu, czy nie zauważyłyście? Część z pań ma duże doświadczenie i miało wcześniej, a część dopiero tak z Fyrtlem, mam wrażenie, zapoczątkowała swoją przygodę. Co zmienił Fyrtel? Czy coś zmienił?
6: Tak. Zmienił bardzo dużo w moim życiu, bo przyjeżdżając do Poznania po wielu latach, wpadłam w depresję. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I nagle jestem seniorem, nie mam tego, co lubiłam robić. I Fyrtel dał mi właśnie przekazywanie czegoś, czego umiem, do ludzi, którzy tego potrzebują. Oni mnie uczą, ja ich słucham. Słucham, czego potrzebują. Zmieniam zajęcia. I nie tylko prowadzę te zajęcia właśnie, bo chciałam w tym nowym sezonie włożyć też inne rzeczy. Po prostu takie coś, nie wiem, czy to będzie przyjęte przez ogół, ale po prostu kawa. I przy tej kawie każdy się otwiera. Byłam w domu seniora, do których chodzę z Kingą, i właśnie zauważyłam, że ci ludzie są w domach seniora, że tam są sami, mają dobrą opiekę, ale nikt z nimi nie rozmawia, nie ma czasu, żeby porozmawiać. Niektórzy się otwierają i dlatego ludzie, którzy przyjdą na taką kawę, po prostu kawę, oni się otworzą. I wtedy możemy im się zapytać, przecież wy też potraficie coś innego zrobić, możecie przekazać coś.
2: To ja może tylko dodam na podstawie pani doświadczenia, że mam wrażenie, że jedno spotkanie fyrtlowe zaowocowało zwiększeniem aktywności w innych miejscach. Czy tak można powiedzieć?
6: Tak.
2: Bo ja widuję panią nie tylko na Fyrtlu, ale się okazało, że potem włączyła się pani w działania wolontaryjne. W jednym miejscu, w drugim napotkała różne osoby. Czyli ten Fyrtel to nie tylko pomoc osobom, które uczestniczą, ale chyba także wsparcie
6: Fyrtel
2: dla pani.
6: Fyrtel dał początek mojej drodze, w której się znalazłam, w wolontariacie. Bo nie tylko to, że na przykład robimy jakieś zajęcia, mamy, czy je wykonujemy, ale wolontariat, w którym zostałam wolontariuszem miasta Poznania właściwie. Oficjalnie był program, fantastyczny program zrobiony i każdy się może w to włączyć. I nauczył mnie dużo, że można działać w różnych częściach. Robiłam wolontariat w Orchidei, gdzie są ludzie po udarach. Wolontariaty robię w różnych miejscach, w CIR. Czy to jest coś wspaniałego, ale poza tym nie tylko to, że jestem osobą, która zajęcia fizyczne, ale uczę w brydża. Teraz zaczynam następny klub książki. I wiele takich rzeczy się otwiera, że możemy to zrobić coraz więcej. Bardzo lubię na przykład Aleksandry zajęcia teatralne, które to jest wielkie słowo, a pod tym kryje się wiele innych rzeczy. I to zajęcia teatralne, nawet mam taki program, który chciałabym zrobić i zaproponować.
9: Czy to jest jakaś oferta współpracy?
6: Tak, przez taniec, aktorstwo w tańcu, bo taniec wyraża, to jest terapia. I ludzie niektórzy nie potrafią przyjść, żeby coś zrobić, czy manualnie, czy fizycznie, ale potrafią rozmawiać i każdy może się ruszać.
2: Pani Grażyno, pani Olu, jak u was?
5: Dla mnie niesamowite przeżycie i jak już opowiadałam, pracujemy z mężem w teatrze dla dzieci, czyli mam kontakt z dziećmi, mam kontakt z osobami młodszymi o 20-10 lat, aktywnymi artystycznie. I teraz na tym wykładzie nagle spotkałam się pierwszy raz z seniorami w takiej większej grupie i zobaczyłam tą odmienność osoby starszej. Właśnie odmienność ze względu i też na choroby, na pewne niepełnosprawności, ale też wynikające z wieku. I przede wszystkim wycofanie się i brak odwagi, ponieważ ja jestem osobą otwartą i odważną, to chciałabym, i przede wszystkim optymistyczną, chciałabym to przekazać, ale też nauczyłam się na razie na tym pierwszym wykładzie, ale myślę, że będą jeszcze następne spotkania. Nauczyłam się siebie troszeczkę wytonować i otworzyć się na to myślenie starszych ludzi, którzy niekoniecznie mają taką, a jak ja, energię. I to dla mnie bardzo poważna nauka. Dziękuję.
3: Uczestnicy Srebrnego Fyrtla, tak jak pani Aleksandra wspomniała, to są bardzo różnorodne osoby. Większość to są kobiety, ale w wieku od 60 do 94 lat. Mieszkanki chyba wszystkich poznańskich Fyrtli, bo mamy przedstawicielki czy Górczyna, czy Rataj, czy Hartowa, gdzie się tutaj znajdujemy, więc każdy znajdzie dla siebie ofertę jako osoba uczestnicząca, ale jestem absolutnie pewien, że każda z nas znajdzie także jakiś ten temat, jakieś to zainteresowanie, którym może się z innymi osobami podzielić. Ale wrócę do tego, co mówiłem na początku. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy to, co mam w głowie, będzie cieszyło się zainteresowaniem, skontaktujmy się, tak jak Eleonora na przykład ze mną się kontaktuje i rozmawiamy o tym, czy to będzie fajne jako oferta na Fyrtla.
6: Ale jeszcze jedno, brakuje mężczyzn w Fyrtlu. Zjawiają się bardzo rzadko. Może przyciągnąć ich należałoby zrobić na przykład jakieś zajęcia futbolowe, dyskusje o futbolu. To może ich jakoś zbliży. Przyjdą na te zajęcia, będą dyskutować. Także może włączymy mężczyzn przez dyskusję czy oglądanie futbol. Piłki nożnej.
2: A pani Elu, jak u pani?
7: Ja może wrzucę, ponieważ tu zasugerowano tak jakby, że my działamy też gdzie indziej. Ja może chciałabym powiedzieć o tym, że skończyłam Akademię Wolontariatu organizowaną przez Stowarzyszenie Creo, a zajęcia, wykłady odbywały się w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Co mi to dało? Ja zostałam liderką grupy, gdzie wykonywałyśmy taki temat z aniołami w tle. To były takie makatki, gobeliny. Wykonywałyśmy to dla Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie za pośrednictwem opiekunek trafiały one do podopiecznych, do osób leżących, nie mających nieraz rodziny, nie mających nikogo. Tam opiekunki zanosiły i zawieszały, żeby mogły sobie to obejrzeć. Były to anioły troszeczkę inne, anioły w kwiatach, ukwiecione, po to, żeby przypomnieć tym paniom leżącym, że przecież kiedyś chodziły na łąkę, do parków, widziały kwiaty, widziały przyrodę, a teraz to się dla nich skończyło. I ten anioł miał być właśnie wyrażony w tym pięknie przyrody. Miałam z tym bardzo ciekawą, ale nie chcę przedłużać, nie chcę mówić, bardzo ciekawą przygodę, co utwierdziło mnie w przekonaniu i zresztą moją grupę, że to było niesamowite zadziałanie, utwierdziło mnie w tym, że to, co zrobiliśmy na wolontariacie, że było naprawdę warto. A wracając do Srebrnego Fyrtla, to ja się tam dowartościowałam. Może nie potrzeba mi było tego dowartościowania aż tak, ale jednak bycie z tą grupą, a już w ogóle prowadzenie zajęć przekonało mnie, że w moim wieku jednak naprawdę warto podjąć wszystkie działania. Warto.
6: Wracając do wolontariatu jeszcze, chciałam jeszcze zaznaczyć, że wolontariat dał nam też możliwość, że mogłyśmy kreować jakieś zadania. i to były grupowe, i zrobiłyśmy zadania międzypokoleniowe, międzynarodowe, z jedzeniem, z wszystkim. Ludzie przyszli, były rozmowy seniorów z wolontariuszami młodszymi od nas o 40 lat, młodymi ludźmi z różnych krajów, Egiptu, Turcji, Hiszpanii. I takie coś się sprawdziło, że jest wprowadzane teraz w wielu ośrodkach senioralnych jako program młodzi starszym. Oni gotują, oni mówią. Czyli przyczyniłyśmy się też do nowego programu w Poznaniu w zasadzie, czyli działać w wolontariacie też warto.
9: Ja chciałam nawiązać do tego, co mówiłyście. Chciałam powiedzieć coś. Dobra, może tak. Mój warsztat to był warsztat Chwytaj Radość. Gdzieś tam z tyłu teatralny, najmniejsze to było znaczenie. Chwytaj radość, ciesz się chwilą, która istnieje, niezależnie od wieku. To nie nazwa, że senior decyduje o jakości twojego życia. To twoje podejście do tej sprawy decyduje. Nie wiek. Nie wiek. Więc bierz życie w ręce i działaj. Bądź aktywny. Do ostatnich dni towarzyszyłam umieraniu mojej mamy. Było to dla mnie bardzo mocne przeżycie. Zresztą chyba jak dla wszystkich nas. Jak ważne było dla niej to, że przy niej jestem, że się z nią spotykam. Jak ważne jest dla nas spotkanie z innymi ludźmi. Do ostatniej chwili. Bądź aktywny, chwytaj radość. To ma sens.
1: To ja na koniec, bo pomału już musimy kończyć. Mam kilka takich uwag, kilka takich spostrzeżeń, bo tak pani słucham i zastanawiam się nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, skąd panie czerpią energię? Bo kiedy pan się słucha, to w głosie jest pełno energii, pełno pasji, pełno fascynacji. Słychać tu co chwilę o kolejnych planach. No i kolejne pytanie. Jak znaleźć czas? Bo wiele osób sobie wyobraża, że przecież na emeryturze no to już tylko wygodne papcie, wygodny fotel, telewizor i nic więcej.
6: Ale chyba energię czerpiemy, bo nie myślimy o wieku. Wiek to jest tylko liczba. Ja mam w głowie 25, ale czasami wieczorem przychodzi, że nogi do góry i czuję te moje
3: 27.
6: lata. Ale nigdy nie myślałam o swoim wieku. Nigdy nie patrzałam, ile mam zmarszczek. Z tego sama się śmieję, że to jest mapa mojego życia. Zmarszczki to są uśmiechu, bo lubię się śmiać i uśmiech czyni wiele. Widzę, że ludzie zimą zwłaszcza patrzą tylko w ziemię, a jak się człowiek do nich uśmiechnie, to się zmienia świat. I zmieniajmy świat właśnie wśród nie tylko seniorów, ale łączmy się z młodymi. Łączmy się po prostu wszyscy. I takie coś z Łukaszem przeżyłam 3 lata temu. To była potańcówka przed Teatrem Polskim. Także to było super. I ja tego nie zapomnę i czekam na następne takie właśnie spotkania.
5: Bo mnie wszyscy właśnie pytają i to jest zasadnicze pytanie do mnie, skąd czerpię tą energię i nigdy nie potrafię do końca odpowiedzieć, ale przede wszystkim przez działanie i ruch i to, że skupiamy się na tej chwili, która jest obecnie, na tym dniu każdy dzień, który przeżywamy jest jak perełka i nie zaglądam nigdy za krawędź przepaści, co tam jakieś nie bezpieczeństwa. Gram tymi kartami, które mam w ręce i zawsze się uśmiecham. To jest moja energia.
7: To jest... Ja myślę tak, skąd mamy na to czas? Czas jest, tylko trzeba z fotela się podnieść, trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba mniej patrzeć w ten ekran i to jest ten czas, który możemy zamienić na naszą aktywność. To jest najważniejsze. Ale jeżeli my mamy to jakoś zakodowane, że ja będę zdrowsza, że ja odpoczywam w tym fotelu, nieprawda. Ta tam właśnie jest cała przyczyna wielu chorób, właśnie takiego załamania, bo nie ma z kim porozmawiać, bo ekran telewizora to jest tylko obraz, ale nie ma tego kontaktu. Ja kiedy wychodzę na moje zajęcia i moje panie z sąsiedztwa czasem nie widzą, załamane wiszą gdzieś na furtce i mówią, pani znowu gdzieś, pani, by pani odpoczęła w domu, a nie znowu gdzieś biegać. Tak, odpoczęłabym, tylko że one odpoczywają są bardzo bardziej chore niż ja. Mają więcej schorzeń niż ja. Bo ja raz, że się ruszam, a drugi czas nie mam czasu myśleć o tych schorzeniach, bo już biegnę do fytla, prawda? Już gdzieś pracuję jako wolontariuszka, bo przecież prowadziłam warsztaty wolontariuszki i w Caritasie dla uchodźców, imigrantów na Alejach Marcinkowskiego. U was, prawda? Jeszcze Łukasz nie pracował wtedy. Prowadziłam anioły na, jako prezenty tam gdzieś dla kogoś na Boże Narodzenie. Wszędzie po prostu chodzę tam, gdzie czuję, że jestem potrzebna. Ja naprawdę jestem potrzebna, ale ja sobie nie wiem, czy sobie to wmówiłam, czy jakoś tak gdzieś zapisałam. Ja jestem potrzebna i dopóki mi wystarczy sił, to tak będzie. A mobilizują mnie też do tego moje wnuki trochę, właśnie, prawda? Mam z nimi dobry kontakt, z rodziną, bo to też jest ważne. Ale gdybym była taką osobą marudną, siedząc tylko na fotelu i marudzić i rozkazywać, no to chyba by nawet te relacje rodzinne.
9: Myślę, że dotknęłaś czegoś bardzo ważnego, bo powiedziałaś właśnie o wnukach, o rodzinie, o tych relacjach międzypokoleniowych, co jest bardzo ważne. Więc świetnie, że one istnieją i że znamy ich wartość i że to one dają nam siłę sprawczości. Właśnie to, że spotykamy się z młodszymi ludźmi, wiemy, ile możemy się nauczyć od nich i wiemy, ile im możemy dać.
1: Ja myślę, że my byśmy mogli jeszcze długo, długo rozmawiać, jeszcze nie jeden odcinek. Nagle, ja tak sobie na koniec myślę, mówiliśmy o tym entuzjazmie, o tej energii. Jeśli ktoś chciałby choć trochę się zarazić tym entuzjazmem, to zapraszamy na Srebrny Fertel.
3: Zdecydowanie. Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu z nami. Tak jak mówiłem w pierwszej części naszego nagrania, zapytanie ofertowe jest już opublikowane na naszej stronie internetowej. Ja powtórzę jeszcze raz adres www.centrumis.pl.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i mimo wakacji różnych, ale tak powiedzmy nawet trochę wypoczynkowo chcecie z nami spędzić ten czas, miejmy nadzieję.
1: I analizować psalm 33.
2: Trzeci, tak, że to Wam nie przeszkodzi, że to Wam pomoże, że to Wam również w tym wypoczynku jakoś tak nakieruje go na te najbardziej wartościowe strofy życia, którym jest właśnie strofy Pisma Świętego. Który werset teraz mamy, Panie Hubercie?
1: Od 18 będzie.
2: 18, okej. 33, tak? 33, tak. 18, jeżeli macie Państwo przed sobą tekst, zachęcamy.
1: Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
2: Bardzo wartościowe. Państwo pamiętacie może w ubiegłym tygodniu, kiedy wspominaliśmy o wersetach, zwłaszcza 16 i 17, głupotą jest pokładanie nadziei tylko w sobie, a nie oglądanie się na dobrego Boga, bo jest to po pierwsze nieprawdziwe, bo i tak wszystko od Boga zależy, po drugie niesprawiedliwe, ponieważ człowiek zawłaszcza sobie prerogatywy, które należą się tylko Panu Bogu, no i ostatecznie jest to tragiczne, bo jeżeli gdzieś tam człowiek będzie w uporze swoim trwał przy takim pomyśle, że z Panem Bogiem nie chce mieć nic wspólnego, bo on sobie poradzi, no to w końcu skończy się to rzeczywiście klęską. I dlatego jako reakcję na to autor podaje właśnie to, od czego dzisiaj rozpoczynamy, że oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, a więc którzy ewidentnie czynią Pana Boga jakąś częścią swojego życia i to taką częścią, która jest częścią podstawową, częścią fundamentalną, bo ten, kto się kogoś boi, to przede wszystkim na niego zważa. Zważa. Ja Państwu już to tutaj też chyba ileś razy może wspominaliśmy, ale może na sekundę tylko przypomnę, nie chodzi tu o strach, o ten strach, który odczuwamy na co dzień, ponieważ tu jest pewna różnica. Bojaźń Pana nie ma prowadzić do ucieczki od Pana, bo normalnie coś, czego się boimy, to my od tego uciekamy. A Bóg nie chce absolutnie, byśmy od Niego nie uciekali. Więc ta bojaźń Boża nie oznacza strachu, tylko oznacza, tak bym to powiedział, pewien ekwiwalent, szacunek do Pana Boga ze względu
1: pokorę
2: na
1: może?
2: To. To zdecydowanie się też to w tym wiąże. Tak. Znaczy ta pokora to jest świadomość, kim jest On i kim jestem ja. I to jest takie życie w prawdzie. Tu natomiast mamy też do czynienia, jeszcze powiem dodatkowo, z tym faktem tej pewnej bojaźni, czyli wiem, kim On jest, kim ja jestem, jak On bardzo zasługuje na to, żeby obdarzać Go najwyższym szacunkiem ze względu na Jego dobroć, ale ponad wszystko na Jego godność, nieskończoną godność Boga, która no, jest dla nas absolutnie nieuchwytna, bo Bóg jest nieskończony, ale też właśnie wspominam o Jego dobroci, bo tu będzie bardziej pasowała wdzięczność, ale również tytułem wdzięczności może być tym większy szacunek, bo ja wiem, jaki Bóg mi pomaga, jaki Bóg mi czyni dobro. I ta bojaźń właśnie oznacza, że ja szanuję z całego serca, czyli z przekonania, szanuję to, co mi Bóg podaje, ażeby to moje życie może było najlepsze, bo On mi to podaje, pewne zasady mi podaje właśnie po to, żeby moje życie uczynić jak najbardziej wartościowym. I im bardziej więc ja się Go boję, więc im bardziej Go szanuję, im bardziej zwracam uwagę na to, co On mi pozostawia, to tym bardziej daję możliwość Panu Bogu wejrzenia w to moje życie. Oczywiście znów ku wspomaganiu mnie, bo Pan Bóg, mówię, nie jest Bogiem, który gdzieś tam siedzi jak na tureckim kazaniu, bo zrobił wszystko i powiedział, no teraz się gospodarzcie, a ja was będę sobie obserwował. Nie. To jest Bóg, który permanentnie ingeruje, oczywiście ingeruje pozytywnie w życie każdego człowieka i to mamy tutaj napisane. Zwłaszcza w następnym wersecie, wersecie 19, o tej nieskończonej dobroci Boga. Natomiast jeszcze trwając przy tym, zobaczcie, mamy tę piękną paralelę. oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją i nad tymi, którzy ufają Jego łasce. A więc obok tejże bojaźni, szacunku idzie od razu w parze zaufanie. I to jest coś, co niezwykle Pana Boga cieszy. Jedno bez drugiego, tak prawdę mówiąc, ściśle nie może istnieć. Ponieważ bojaźń bez zaufania przerodziłaby się ewidentnie w strach. Oczywiście, że Bóg budzi strach, budzi wręcz przerażenie swoim ogromem, potęgą, swoją nieskończonością, swoim majestatem. To ewidentnie samo w sobie budzi strach. My to mamy taki opis piękny, jak przerażony lud już tylko gdy widział drżącą górę Synaj, na którą Bóg zstąpił i tylko po tych widzialnych aspektach drżenia góry, wybuchów ognia, błyskawic, tego trzasku, szumu, ogromnego huku, jaki towarzyszył. Tam Bogu rzeczywiście zależało na tym, by pokazać rąbek tylko swej potęgi, po to, żeby mówiąc o przykazaniach, lud wiedział, jak wielki i straszliwy jest Bóg, który nadaje im te przykazania. A więc wtedy ten lud stwierdził do Mojżesza, to macie Państwo w Księdze Wyjścia opisane, ty mów do nas, a nie Bóg, bo my pomrzemy z przerażenia. Więc ten Bóg zdecydowanie może spokojnie, znaczy spokojnie, w sposób pewny wywołać przerażenie i panikę. Ale kiedy wywołuje? Właśnie wtedy, kiedy człowiek czuje, że ta relacja z Panem Bogiem nie jest relacją najlepszą. A więc brakuje tego zaufania do Pana Boga. I wtedy, kiedy człowiek zauważa tylko tyle, jaki potężny jest Bóg, ale sam w swoim życiu tego Boga odpycha, no to w tym momencie pojawia się już tylko strach. Czyli wtedy, kiedy im bardziej człowiek jest napełniony grzechami, tym bardziej w miejsce tej prawdziwej, dobrej bojaźni i zaufania wchodzi po prostu zwykły strach. Bo ja wiem, że to jest ileś razy w Piśmie Świętym mamy to, że Bóg nie ma względu na osoby, a więc czy ktoś jest rządcą, czy ktoś jest najlichszym sługą, będzie równo oceniany przez Pana Boga. Równo, to znaczy faktem będzie oceniany, bo oczywiście równo nie. Każdy za swoje grzechy odpowie. Natomiast to, że Bóg każdego oceni, to jest absolutnie pewne. I dlatego chodzi Panu Bogu o to, byśmy nie mieli tyle strachu, ile właśnie bojaźń, która zawsze jest powiązana z zaufaniem. No to jest najcudowniejsza jedna, no najcudowniejsza jest taka podstawowa więź z Panem Bogiem oparta właśnie na bojaźni, czyli szacunku plus zaufaniu. Tylko taka, myślę, relacja będzie w stanie potem przekształcić się w to, o co Panu Jezusowi chodziło najbardziej, czyli w miłość. W miłość właśnie. Każda miłość, zresztą Państwo też to zauważacie w relacjach do człowieka, kogo kochamy, tego, kogo szanujemy i tego, do kogo mamy zaufanie. Nie? To się potem przeraża. Właśnie ze względu na to, że on taki jest, mi w danej osobie podobają się takie właśnie cechy i taka jest, to jak zawsze mówię gdzieś tam i sobie i czasami nawet gdzieś tam w homilii powiem też, no trudno naprawdę kochać człowieka, któremu przestaje się ufać. Zwłaszcza na przykład, gdy kłamie. Dlatego kłamstwa to jest naprawdę uderzenie w miłość. Uderzenie w miłość bliźniego. Ale tu już nie będziemy się rozszerzać za mocno. Stwierdzenie 19 mówi wyraźnie właśnie, dlaczego ufać, dlaczego mieć bać się Boga.
1: Aby ocalił ich życie od śmierci i aby żywił.
2: Ich w czasie głodu. Proszę zobaczyć, że ten werset jest bardzo ładny. Śmierć jest końcem wszystkiego, natomiast głód to jest to, co bardzo mocno wpływa na życie, które jeszcze trwa. A więc mamy do czynienia z dwoma płaszczyznami, może obszarami życia albo czasami życia, których człowiek z definicji najbardziej się obawia. Bo kiedy żyjemy, to się najbardziej boimy głodu. To jest prawda, głodu. Natomiast jeżeli wszystko mamy, co nam jest potrzebne do życia, to najbardziej obawiamy się śmierci. Bo człowiek, który ma wszystko i opływa we wszystko, ewidentnie chciałby żyć na zawsze, no bo wtedy jest mu dobrze. Otóż, moi drodzy, Pan Bóg od tego nas ratuje. Zobaczcie, że też powinniśmy poprawnie koniecznie rozumieć stwierdzenie, by ocalić ich życie od śmierci. Wiadomo, że i tak każdy umrze. To nie znaczy więc, że jeżeli Bóg ocala od śmierci, to ocala po to, żeby człowiek żył wiecznie. To na ziemi to jest niemożliwe. W Starym Testamencie też niemożliwe, bo oni jeszcze nie znali życia wiecznego. A więc jeżeli im ocala od śmierci, to od śmierci tej, którą my oceniamy w naszych suplikacjach, od nagłej i niespodzianej śmierci. A więc śmierci, która zastanie nas nieprzygotowanymi. właśnie, a więc w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam no, na tyle się nie przygotuje, że Bóg kiedy stwierdza, a nie wiemy, kiedy to nadejdzie, bo Pan Jezus nam wyraźnie powiedział, czuwajcie się, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz do was przyjdzie. A więc momentu śmierci nie zna nikt i najważniejsze jest to, by być przygotowanym. Biada tym, którzy przygotowani nie będą. I więc ocalić życie od takiej śmierci, a żywić w czasie głodu, czyli wspomagać wtedy, kiedy gdzieś tam człowiek takie trudności przeżywa i to takie fundamentalne trudności, bo głód należy właściwie do największych, najbardziej podstawowych zagrożeń.
1: To jest podstawa tej piramidy potrzeb słynnej, prawda?
2: Oczywiście. Całe życie nasze zależy od jedzenia. To tak naprawdę jest od jedzenia. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni, możemy myśleć o czymkolwiek innym. Proszę Państwa, ostatnie trzy wersety, żeby już nie wygadywać się za dużo.
1: Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą, w Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu, niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie.
2: Tak, i to już jest, proszę Państwa, takie piękne zakończenie, które stanowić ma odpowiedź człowieka na to, jaki jest Bóg i co Bóg robi z człowiekiem. A ponieważ całość do tej pory tekstu, całość tego, co przerobiliśmy sobie wspólnie, wskazuje na pozytywny obraz Pana Boga, no to w tym momencie macie odpowiedź. Dusza nasza wyczekuje takiego Pana właśnie. Pana dobrego, wszechmocnego, mądrego, sprawiedliwego, pomocnego, opiekuńczego, opatrznościowego, jakiegokolwiek byście nie chcieli, to takiego Pana wyczekuje każda dusza, tak prawdę mówiąc. Proszę Państwa, no mówię, chyba że będzie to dusza na tyle zatwardziała, że powie sobie, no nie, z Bogiem po drodze mi w ogóle nie jest, no ale wtedy naprawdę koniec takiej duszy będzie straszny, ponieważ Pan Bóg szanuje wybory ludzkie. Jeżeli człowiek całe życie odchodził od wierności i po śmierci zdecyduje się powiedzieć, Boże, nie chcę być z Tobą, no to Bóg to uszanuje, z bólem, ale uszanuje, ponieważ Bóg nigdy nie przekracza naszej wolnej woli. Dlatego też miejmy nadzieję, że zresztą myślę, że nawet audycji naszych, nie wiem, czy ktokolwiek by słuchał, kto ma takie nastawienie, bo to go po prostu nie będzie interesowało. Dlatego możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni na Boga, oczekujemy od Niego pewnych dóbr, a zawsze oczekujemy, bo wiemy, że takim nas Bóg stworzył, że nie jesteśmy samowystarczalni i On jest zawsze fundamentem naszej nadziei na spełnienie tego, czego oczekujemy. I dlatego mówimy właśnie, dusza nasza wyczekuje Pana, bo On jest naszym wspomożeniem i tarczą. Śliczne jest to też oba twierdzenia, bo wspomożenie, wspomaga ten, kto aktywnie działa dla dobra wspomaganego, natomiast tarcza to jest obrona oczywiście, czyli broni nas przed wszelkimi złymi sytuacjami i tu znów możecie Państwo powiedzieć, no jak tyle sytuacji złych na nas spada. To prawda, Pan Bóg nas nie chroni od tego, co może być dla nas trudne, ale chroni nas przed załamaniem w takich sytuacjach, albo przed upadkiem zaufania, albo przed rozgoryczeniem. Jeżeli ktoś wyczekuje Pana, to nawet kiedy trudna sytuacja na niego przyjdzie, to on da sobie radę, ponieważ ostatecznie Bóg będzie go wspierał. Znów Państwa tutaj odnoszę do naszego przyjaciela Hioba, który oczywiście całą tę sytuację rozebrał na czynniki pierwsze. I tam, jeżeli Państwo pamiętacie, ta relacja Pana Boga do człowieka w fazie ogromnego cierpienia, ona jest uzależniona od tego, co człowiek aktualnie myśli. I Hiob też popełnił ileś błędów, ten najgorszy zwłaszcza, kiedy nie przypisał sobie żadnej winy, bo powiedział, jestem doskonały. Wszystko, co robiłem, robiłem doskonale i wtedy właśnie oskarżyć łatwo było Pana Boga po prostu o niesprawiedliwość. Bóg wpierw, zanim mu dopomógł i pobłogosławił, musiał to wyprostować, żeby Hiob dostrzegł, że jednak jest istotą no niesamowicie ułomną. Niesamowicie ułomną. I dlatego też właśnie, jeżeli Pan Bóg wspomaga, czyli daje to wszelkie dobro, również broni przed tym, co może być głębokim rozczarowaniem życia ludzkiego wobec sytuacji również trudnych. Bo mówię, to, że nas wspomaga i nas broni, nie oznacza, że życie nasze Bóg czyni od razu sielankowym. Takie coś to będzie dopiero w niebie. Ale no i właśnie z tego powodu, że wszyscy dążymy do nieba, a nie do tego, co tutaj jest na ziemi, Bóg nie może dopuścić wręcz do tego, ażeby życie nasze tutaj upływało zupełnie bez problemów. No bo mówię, kto z Państwa chciałby nieba, jeżeli by mu tutaj wszystko na ziemi, jeżeli by to niebo było tutaj na ziemi? Siłą rzeczy. A więc mamy to i ostatnia sprawa, kim jest więc Bóg? 21 i 22. W nim przeto raduje się nasze serce i ufamy Jego świętemu imieniu. Radość jest naturalną odpowiedzią człowieka na wszelkie Boże błogosławieństwo, na wszelkie Boże dary, którymi nas dosłownie obsypuje, i dlatego możemy powiedzieć ta radość. Tylko że proszę Państwa, tu jest ta radość, radość Boża. To nie jest głupia radość wynikająca z faktu, że nam się coś udało. Nie, to jest wszystko zbyt płytkie. To jest ta głęboka radość ducha, która wynika z faktu, że skoro Bóg jest dla mnie fundamentem życia, a On sam z definicji jest radością, no to tę radość będzie wlewał w moje serce, a ja odpowiadam oczywiście tym, co jest bardzo cenne, czyli zaufaniem. Ufamy Jego świętemu imieniu, czyli samo wspomnienie Pana Boga już powoduje we mnie ten akt zaufania, bo wiem, jaki jest Bóg. No i potem to pragnienie: niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Ten werset, proszę Państwa, najlepiej nam cudownie wyjaśni siostra Faustyna w swoim dzienniczku. Ja bym tutaj niczego już nie chciał mówić, bo wobec tego, co jej Pan Jezus powiedział właśnie odnośnie siły zaufania, kiedy pamiętacie, jeden z tych takich słynnych tekstów mówił o tym, że to zaufanie jest, u jednych jest jak wielka chochla, a u innych jak mała łyżeczka. I każdego serce Pan Bóg zapełni, ale według tego, jak to serce jest duże. I ktoś, kto ma serce ogromnie ufne, jest jak owa wielka chochla, którą Bóg napełni swoimi łaskami według ufności pokładanej w Bogu, a ten, kto ma malutkie, tylko malutko i tak słabiutko ufa Panu Bogu, no będzie miał tylko tyle, ile ma, ponieważ no, Pan Bóg napełnia to, co człowiek mu przedstawia. I więc to właśnie ten 22 werset jest takim pięknym, nie tylko potwierdzeniem, ale wręcz fundamentem całego nabożeństwa, czy całej teologii miłosierdzia Bożego, które jest samo w sobie nieskończone, ale uzależnione od tego, na ile my możemy to serce przed Bogiem otworzyć. I tego nam autor życzy naprawdę na każdą chwilę.
1: Tak, stawiamy teraz kropkę, będzie przerwa, a po przerwie już kolejny psalm będziemy omawiać.

0: Krąg biblijny.
1: Słyszymy się z Państwem po przerwie. Przechodzimy do 34 psalmu. To jest kolejny taki psalm alfanumeryczny, to już kiedyś Państwu mówiliśmy. Czyli w tym oryginale kolejne wersety rozpoczynają się od kolejnych liter alfabetu.
2: My to tak też mówimy.
1: Tak, tutaj myślę, że do pierwszego wersetu może ksiądz jakoś tak pokrótce mówić historię.
2: Tak.
1: Bo to jest psalm Dawidowy, gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. Tak mówi psalm. Werset pierwszy właśnie tego psalmu, bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa. Przypomnijmy pokrótce.
2: Tak, proszę Państwa, chodzi o 21 rozdział pierwszej księgi Samuela. Tak szybciutko znalazłem ten tekst. Chodzi o całość czasu, znaczy całość, nie. Wyjątek z tej całości czasów, w których Dawid, jeszcze nie będąc królem, był prześladowany przez Saula. Tego króla Saula, który tam dostał nieco pomieszania zmysłów, to znaczy to, co dzisiaj, nie wiem, może tak być może według psychologii moglibyśmy nazwać napaściami maniakalnymi, to znaczy na punkcie tego przekonania, że Dawid czyha na jego życie. Ubzdurał sobie Saul cokolwiek, no i oczywiście całe swoje postępowanie skierował ku wyeliminowaniu owego zagrożenia, owego wyimaginowanego niebezpieczeństwa. Dawid nigdy nie dał mu ku temu żadnej okazji, natomiast zazdrość Saula spowodowała to, że on tak się utwierdził, prawdopodobnie jeszcze wspomagany przez swoich niedobrych doradców, którzy mu sączyli właśnie ten jad przekonania, że Dawid czyha na jego życie. No i Saul prześladował go. Pierwsza księga Samuela, bodajże, o ile się nie mylę, chyba od 17 rozdziału przynajmniej mamy prawie do końca księgi. To mamy całość prześladowania Dawida przez króla Saula. A to, o czym wspomina psalm, to jest rozdział 21, kiedy Dawid uciekł od Saula i udał się do króla Akisza, Filistyna, króla Gat, niby na służbę, ponieważ tam się czuł bezpiecznie. Czuł się bezpiecznie, ale doszły wieści też do króla Gat. Prawdopodobnie znowuż tam ktoś przyszedł jątrzyć, żeby król Gat, Akisz, uważał na Dawida, ponieważ król Izraela obawia się jego jako potencjalnego mordercy i ten Akisz, który dał gościnę Dawidowi, wpierw również nabrał niestety podejrzeń, że Dawid może to wykorzystać. No i w tym momencie chciał go, tak powiedzmy, najogólniej zaaresztować, a kto wie, czy również mimo wszystko nie pozbawić życia docelowo, więc Dawid, chcąc się uwolnić wtedy od króla Akisza, zaczął udawać głupka, udawać szaleńca, nie? I to jest właśnie ten od wersetu 12 aż tak do końca, do 15 właśnie słudzy Akisza mówili, czy to nie jest Dawid, król ziemi, czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy, od tego wersetu, które śpiewały kobiety,
1: tak,
2: gdy Dawid wracał.
1: Saula
2: właśnie tak po zabiciu Goliata i po zwyciężeniu Filistynów, Dawid od razu, jego popularność oczywiście wzrosła, natomiast król zaczął być po prostu zazdrosny, nie? Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat, zaczął udawać wobec nich szalonego, dokonywał wśród nich nierozumnych czynności, tłukł rękami o skrzydła bramy i pozwalał ślinie wypływać po brodzie. No to były takie starożytne oznaki rzeczywiście, jeżeli ktoś się pienił, no to w tym momencie, Państwo pamiętacie, najczęściej to są padaczki, to są różnego typu choroby, które pokazują, że rzeczywiście ludzie się zaczynają bać. No i w tym momencie Akisz rzekł do swych poddanych: widzicie człowieka szalonego, po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do mojego domu. Po prostu już go potem odtrącił. No i Dawid wtedy już zdążył się uratować, bo zaczął udawać. No i tak właśnie psalm to psalm to wspomina i mamy do czynienia właśnie z całości tego wydarzenia i to jest może troszeczkę dziwne, dlaczego akurat ten psalm został połączony przez autora z tym wydarzeniem. Proszę Państwa, no jeżeli się uratuje życie, no to wiadomo, człowiek religijny wszystko przypisuje Panu Bogu. To jest przewspaniałe. Przypisuje Bogu, ponieważ w Bogu widzi zawsze twórcę okoliczności życia, które mu towarzyszą i rzeczywiście jest to prawda. Alicji Lęczewskiej też Pan Jezus wyraźnie powiedział zdanie, które ja sobie zapamiętałem. Pamiętaj, mówi, każda sekunda twojego życia jest w moim ręku. I oczywiście Bóg nie musi bezpośrednio wpływać na życie ludzkie. Może to robić za pośrednictwem pewnej serii wydarzeń, czy ludzi, czy okoliczności, jakie towarzyszą. Tym niemniej ostatecznie to Bóg tworzy ludzkie życie i te czy inne wydarzenia znajdują się w Jego gestii. Nie? I stąd też Dawid, który uciekł, znaczy to dla nas jako ludzi religijnych powinno być najzupełniej normalne. Dawid, który właśnie zdążył się uwolnić w tym momencie od niebezpieczeństwa króla Gad, no chce prawdopodobnie właśnie wyśpiewać ten psalm wdzięczności Panu Bogu, który się nim opiekuje, bo pamiętamy, już jesteśmy po 16 rozdziale 1 Samuela, kiedy Dawid został już ogłoszony królem, z tym, że nie był jeszcze znany w Izraelu, tylko Bóg go namaścił na króla. Tam było tylko kilku świadków.
1: Tak, prorok
2: Samuel, rodzinie, tak. I rodzina. To był 16 rozdział właśnie. Tu już jest rozdział 21, gdzie Dawid już ma tę świadomość, ale jednak jeszcze musi się teraz ukrywać. Zarówno przed Saulem, jak i tutaj jakoś może nie tyle chciał słuchać, czy bał się panicznie króla Gad, ale widział, że już tutaj ta przyjaźń się zupełnie zakończyła. W każdym razie werset 2 i 3, panie Hubercie, mówi nam o tym, co Dawid odczuwa rozpatrzymy to w jego tam sensie osobistym, czyli to, co on odczuwa w relacji swojej własnej, indywidualnej do Boga.
1: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Tak, Dawid tutaj wielbi Boga.
2: Wielbi, tak, bo to od razu widać. To jest wielbienie, które bierze się z wdzięczności, tej głębokiej wdzięczności, że Bóg pozwolił mu znowu uchronić jego życie przed różnymi grożącymi niebezpieczeństwami, tutaj tym konkretnym, jak Państwo wiecie, u króla Gad. I wyraźnie jest to coś przepięknego, zobaczcie Państwo, kiedy człowiek prawdziwie religijny natychmiast swoją wdzięczność za różnego typu sytuacje, tu zwłaszcza te odczuwane radośnie, bo się uradował, ale kieruje do najwłaściwszego adresata, którym jest Bóg. Jak nam już tego niestety brakuje, my nawet potrafimy być wdzięczni nieraz, ale mówimy rzadko, kiedy dziękujemy Panu Bogu. Rzadko kiedy mamy, on przychodzi nam na myśl, nawet wtedy, kiedy człowiek gdzieś tam dziękuje bliźnim, że potrafili coś zrobić. Ostatecznie, moi drodzy, mamy to, że do Pana Boga zwracamy się dosyć rzadko. Ten psalm nas tutaj od samego początku uczy o tym, że powinniśmy każdą naszą wdzięczność za cokolwiek natychmiast i wpierw kierować do Pana Boga. Ponieważ wszystko, co nas spotyka, a co jest pozytywne, do czego również zaliczamy, uratowanie przed niebezpieczeństwem albo uratowanie w jakimś tam niebezpieczeństwie. To wszystko zależy od Pana Boga, bo to Bóg decyduje ostatecznie o ludzkim życiu. Natomiast dzisiaj tak dalece już odeszliśmy od Pana Boga, że potrafimy dziękować setkom ludzi, dziesiątkom ludzi, czy nawet, jak mnie to bardzo jakoś tak gasi, kiedy mówią ludzie losowi, jakiemuś tam losowi, albo naturze, albo nie wiem, szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i tak dalej. To wszystko jest tak niesprawiedliwe wobec Boga. To znaczy świadczy o tym, że gdzieś tam ta świadomość Pana Boga, czy Jego wpływu na nasze życie jest już bardzo niska wśród dzisiejszych ludzi, nawet tych, którzy się mienią wierzącymi. Ja Państwa do tego bardzo gorąco zachęcam, żebyście cokolwiek Was spotka, ja mówię, nawet wielkość Waszej wiary polegałaby na tym, że nawet coś, co spotka Was jako trudna rzecz, czy jakaś bolesna, czy smutna, żebyście też potrafili podziękować za to Bogu, ponieważ Jego mądrość prowadzi was przez takie i takie sytuacje. I dlatego im więcej jest tej wdzięczności, tym bardziej żyjecie w prawdzie. Tak, ponieważ wtedy wyznajecie, będąc co chwilkę wdzięczni Panu Bogu za cokolwiek, chociażby mówiąc naprawdę raz po raz jedno małe: Boże, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to czy za tamto, że to mogłem zrobić, bo raz, że to jest prawda, bo w końcu Bóg nam daje okazję do czynienia dobra i daje nam życie, daje nam dobrą wolę. Wszystko należy do Pana Boga. Natomiast do nas tylko należy właśnie owa dobra wola, że my się zgadzamy i za to kiedyś będziemy nagrodzeni, czyli za to dobro, które wykonywaliśmy. A więc im bardziej Panu Bogu dziękujemy, tym bardziej żyjemy w prawdzie, że właściwie każda sekunda życia należy do Boga i zależy od Boga. I do tego naprawdę Państwo dążcie. Nie pozwólcie, żeby to z Was gdzieś się wyrugowało. Ja Was zapewniam, widząc to po sobie, że Pan Bóg przypomina nam się. Jeżeli my zaczynamy Bogu dziękować, to Pan Bóg nam się przypomina. I tu znów wam powiem, nie miejcie błędnej interpretacji tego faktu, gdy Bóg się przypomina, że Pan Bóg jest żądny naszych podziękowań albo łasy na nasze podziękowania. To jest bzdura. Pan Bóg absolutnie niczego od nas nie potrzebuje. Ale wdzięczność jest ukazaniem prawdy, bo skoro Bóg czyni nam pewne dobro, to Jemu ta wdzięczność się po prostu należy. To jest sprawiedliwe. I dlatego, gdy mi Bóg przypomina o tym, to chroni mnie przed jakąkolwiek pychą czy głupotą, a po drugie ukazuje mi prawdę. To znaczy, ja dziękując Panu Bogu za jedno, od razu otwieram serce na kolejne. I dlatego Bóg może mi dawać coraz więcej, może mi ofiarowywać, bo to serce jest stale otwarte na tę Jego dobroć, którą doświadczam w jednym przypadku, więc tym bardziej powiem: Panie Jezu, skoro widzę, jaki Ty jesteś dla mnie dobry, to ja otwieram się od razu na to, żebyś mógł mi dać więcej. I tu Bóg nie ma większej radości, niżli ciągłego ofiarowywania mi czegoś, co jest dobre. Natomiast jeżeli ja tę wdzięczność ograniczam albo do siebie samego, albo tylko do ludzi, to ja żyję w nieprawdzie. I wtedy serce, będąc zamknięte, bo ono w ogóle nawet na Boga się nie otworzy, no to też nie otrzyma ma nic, bo Pan Bóg nie będzie się wdzierał do mojej duszy siłą. Nie. Pan Bóg jest tylko dla mnie wtedy łaskawy, życzliwy, znaczy życzliwy i łaskawy jest zawsze, ale może mi to okazać o tyle, o ile ja otwieram moje serce. I to jest zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne. I dlatego bardzo was zachęcam do tego, okazujcie Bogu wdzięczność chociażby takim sekundowym aktem podziękowania za coś, co wam się udało, co budzi w was radość, co mogliście zauważyć, albo czego byliście autorem i tak dalej, bo wtedy od razu otwieracie się na tę dobroć Boga, który zaczyna to natychmiast wykorzystywać, by dawać wam jeszcze naprawdę więcej. I Dawid, który to widział od razu, znaczy jako osoba religijna, natychmiast idzie w tym kierunku. Bo to jest właśnie to, co jest w naturalny sposób odpowiedzią człowieka. Skoro doświadczam od kogoś dobroci, to ja się natychmiast na niego otwieram, by dalej móc z tego czerpać. A Pan Bóg jest naprawdę skarbcem absolutnie niewyczerpalnym. Chcę więc błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Zobaczcie, co jest przepiękne tutaj. To jest owo wyrażanie słowem. Bo psalm o tym mówi. Sposób po to, żeby inni o tym wiedzieli. Zobaczcie, jak my się dzisiaj tego wstydzimy, jak rzadko w ogóle potrafimy powiedzieć, no może jeszcze w gronie ludzi wierzących to rzeczywiście powiemy, że no Bóg to i to mi uczynił, dzięki Niemu to i to mam. To jest prawda. Ale dobremu Bogu chodzi o to, by wiedziało o tym jak najwięcej. To powinno być zupełnie naturalne. Ja tak trochę zazdroszczę ludziom, którzy w sposób zupełnie naturalny opowiadają o tym i o tym. Tak czasami słyszę cudowny, dlaczego dzieci tak bardzo podobają się Bogu. Bo dzieci są tak spontaniczne i jeżeli one są o czymś przekonane, one nie mają żadnego oporu, by powiedzieć, że Pan Jezus zrobił to, to, to i tamto. Bo one są w tym tak cudownie szczere. Tak samo jak młodzież. Ja mam też okazję słyszeć niekiedy młodzież tam gdzieś stoją na przystanku autobusowym czy coś i nagle tam zupełnie otwarcie potrafią o Panu Bogu mówić. No, mówię, niesamowite to jest. Przepiękne wręcz. Czasami mi się zdarzy, że tam podejdę do nich i mówię: słuchajcie, piękną rzecz powiedzieliście, bo ktoś was usłyszy i ktoś będzie widział nie tylko to, że jesteście wierzący, ale przypomnijcie mu też o Bogu, bo może o nim zapomniał. I to jest przepiękne wręcz, naprawdę przepiękne. Ale chyba musimy...
1: No właśnie tą taką pozytywną refleksją o młodym pokoleniu zakończymy dzisiejsze spotkanie. Będziemy kontynuowali ten psalm 34 za tydzień. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechowski.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg Biblii.

0: Lato z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Na półmetku wakacji witają się z wami bardzo serdecznie Ewa Judasza-Kubiak
2: i Paweł Hejduga.
1: Zapraszamy na kolejne notowanie listy z mocą. To już 711 spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nam towarzyszyć również na Facebooku. Fotki jeszcze nie było, chociaż tak patrzę na Ewę, dzisiaj jakaś skupiona, zmęczona.
2: Nie,
1: pojawił się uśmiech. No tak zerkam tutaj zza monitorów, odkąd przyszedłem do studia listy z mocą, no i zawsze ten uśmiech mi wita. Dzisiaj taka skupiona, bym powiedział. Chyba, że już jakiś wakacyjny klimat poczułaś i się odprężyłaś.
2: Nie, właśnie.
1: Albo potrzebujesz.
2: Ten tydzień mi uciekł, także zlał mi się w całość z weekendem pracującym i rzekłabym, że nie zdążyłam jeszcze odpocząć, ale teraz szykuje się dla mnie wolny weekend, więc mam nadzieję, że nadrobię.
1: No to życzymy tobie i naszym słuchaczom odpoczynku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego
2: Ale nie odpoczywajcie od listy z mocą,
1: dokładnie.
2: Oczywiście.
1: Za chwilkę nadrobimy posta, nadrobimy fotkę, a w tym czasie zagramy wam najlepszą muzykę. Na razie z naszej poczekalni wita was chyba po raz pierwszy.
2: Tak
1: ja
2: jest.
1: Nie miałem przyjemności
2: Świeżynka.
1: Jeszcze. Pierwszy raz mam okazję. Zaszczyt, tak patrzę, żeby nie przejęzyczyć się. Dominika Stabrawa. Nauczysz mnie. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy zapowiadam panią Dominikę. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłuższy czas. Ja wsłuchuję się w utwór, wy też i ślicie sms rdn.lista.188. Utwór Nauczysz mnie.

0: Delikatna, delikatna.
1: Ja w słuchawkach specjalnie.
0: Propozycja. Dominiki Stabrawy, nauczysz mnie erden.ista.188 pod 7148.
1: Oj, mocno trzymam kciuki. No, również za Kadosza, za wszystkich, ale Dominika Stabrawa, no wow. Mam nadzieję, że zagości już w przyszłym tygodniu. I to samo życzymy Kadoszowi. Niech się weseli. Erden.lista.186. Ślemy pod numer 7148.

0: No weseli się ten Kadosz, ale nie wiem, czemu wy nie weselicie się i nie śpieszycie się do tego, żeby słać SMS-y, żeby ten utwór wszedł do naszej listy z mocą. Koniecznie musicie to zmienić. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Ależ się będzie dzisiaj działo. Na pewno nie było takiego ruchu, jeśli chodzi o miejsce na liście z mocą. Co się dziś wydarzy, Ewka?
2: Oj, będzie się działo. Można by powiedzieć, że będzie zabawa. Wzięliście sobie nasze zeszłotygodniowe apele do serca i aż 11 utworów awansuje, 6 niestety zmieniło pozycję na niższą, 2 Konstanse, no i to, co lubimy najbardziej, czyli powitamy jedną nowinkę.
1: Zaczynamy tradycyjnie od spadku na pozycji 20, nie inaczej jest tym razem. A kogo to nieszczęście dotknęło w tym tygodniu?
2: Robi się cieplej, więc porzuciliśmy zimowe i jesienne prochowce. Płaszcz muzyczny od Grzegorza Kloca z pozycji 17 na pozycję 20. Erden. Ista. 160 punktów.

0: rzucajmy jeszcze płaszcz, bo w przypadku Grzegorza raz na zawsze, jeśli utwór wyleci z pierwszej dwudziestki, no to już więcej się nie może pojawić. Grzegorz oczywiście jak najbardziej, to wszystko zależy od Was. Podsyłajcie na naszą skrzynkę listę z mocową wszelkie propozycje. Oczywiście utworów, które jeszcze nigdy nie gościły na liście z mocą. Chętnie przyjmiemy i zaprezentujemy w kolejnym tygodniu, chociaż dziś nasza poczekalnia palce lizać się dalej. Może rozszerzymy do 22 miejsc listę z mocą, żeby nie musieli
1: i
0: czekać.
1: I będzie trwała pół dnia. Spoko, jakby...
0: Mam sobie pójść.
1: Wiesz co, nie. Rzucasz mi wyzwanie, ja tą rękawicę podejmuję. I wyzwanie też.
0: No to teraz od Was wszystko zależy. Grzegorz Kloc potrzebuje Waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów w przypadku utworu Płaszcz. erden.lista.166.
1: A teraz, moi drodzy, pozycja 19 i tam to, co lubimy najbardziej, czyli nowość, nowinka wprost z poczekalni wydarła się. Na pozycję 19, ale myślę, że będzie wyżej. Mniejsze granie z utworem Nadzieja. erden.lista.185 punktów 14.

0: Mniejsze granie, spokojniejsze granie, to na pewno.
1: Utwór... Bardziej męskie, mniejsze granie.
0: Męskie granie. Pozdrawiamy serdecznie. Utwór Nadzieja z naszej poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 19, ale będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. rdn.lista.185.
1: I pierwszy, moi drodzy, awans z 11 dzisiejszych. Julia w Ogrodach. Wielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15. Awans 2 oczka do góry.
2: Śpiewać wiele.

0: zwiastować, że niby Julia, a Julian? Julia w ogrodach. Uwielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15.
1: To teraz powracamy do spadkowiczów na pozycji 17. Duży, ogromny spadek o 10 oczek. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, zaledwie punktów 16.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Chodźmy tam,
1: czyli chodźmy dalej.
0: Ojejku, no.
2: Nie w tym kierunku.
0: Zrobiłam krótsze wersje utworów i jest trochę krócej, jak sama nazwa wskazuje.
2: Pomoże. Ale nie przekłada się to na pewno na ilość. Nie będzie mniej SMS-ów, będzie więcej. To będzie, no, mam nadzieję, dobry omen na kolejny tydzień, ale to no, nie ma co. Głosujcie, nie zostawiajcie wszystkiego losowi. Możecie również zaglądać na stronę listy z mocą. Tam wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego z nich i możecie sobie odsłuchać na spokojnie i też zagłosować w ten sposób. A teraz czas na pozycję 16, czyli nasz ulubiony duet.
0: I znowu spadek, znowu bardzo duży spadek. 10 oczek w dół. Aaron i Kruk z utworem Anioły z 6 na 16. Erden.Kajsa.142 punktu.

0: Marcin za nami, Aaron i Crux już też, Anioły, moje ulubione utwory, ale jeszcze kilka zostało, perełek. Dziś spadek ogromny zarówno Marcina, jak i Aarona i Cruxa o 10 oczek w dół.
1: Oni parami może chodzą.
0: Parami, nasze. No.
1: Może, no tak to się zgadza, nie?
0: No, ale
1: trochę
0: to,
1: poniekąd sąsiedzi.
0: Gdyby chodzili dłużej niż w takim tempie, to no, byłoby ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że nie. Głosujcie rdn.lista.142.
1: A teraz awans. Trzy oczka do góry, ale lepszy rytm niż nic, chociaż jeszcze o grzybach może mowy nie ma. Chociaż są już podobno pierwsze grzyby. Mimo tego, iż pogoda jest dość upalna, to te grzyby podobno są. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Święty drugiego planu, czyli Marcin Styczeń w swoim projekcie. Z utworem Zawracaj mnie rdn.lista.182.25.

0: pięknie, imponujące, bardzo podobające mi się wykonanie tegoż utworu. Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182.25.
1: Teraz smuteczek nie tylko w sercu i na twarzy
0: klip,
1: Ewy.
0: Klip.
1: Duży spadek kolejny dziś, tym razem 9 oczek w dół, dzikie serca, stać się kimś, rdn.lista.162.26.

0: się stanęło.
1: Gadu-gadu, chciałaś nagrać do końca, przyznaj
0: nieprawda,
1: się.
0: Nieprawda, nieprawda. Te spadki dzisiaj są bardzo dotkliwe. Nie ma ich dużo, bo przypomnę, że jedynie 6 spadków, 11 awansów, ale są bardzo, bardzo, bardzo dotkliwe. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ta tabela będzie troszeczkę odwrócona. Dzikie serca wrócą do pierwszej dziesiątki. Żeby to uczynić, śledźcie SMS do treści rdn.162 pod 7184.
1: Mówisz, masz, chcesz awans, to teraz czas na pozycję 13. Ania Jaskierska, porwij mnie 2 oczka w górę. rdn.lista.113, punktów 28.

0: Porywająca Ania Jaskierska.
1: Kolejna.
0: Tak jest, o dwa oczka do góry. Ania Jaskierska, porwi mnie. Erden.sa.113 punktów 28, a dwa oczka więcej punktów 30. I w zasadzie to dwa punkty więcej, a jedno oczko też więcej. Wybaczcie, matematyka to nie jest moja mocna strona.
1: Wakacje.
0: Tak, dokładnie, wakacje, wakacje. A skoro wakacje, to kąpiemy się nie tylko w słońcu, nie zażywamy nie tylko kąpieli słonecznych, ale także też i morskich, więc utwór idealny na ten czas. Ocean bez dna od Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegórskiego. Erden.lista.156 punktów 30.

0: tu istnieje.
1: A ja bym jeszcze popływał.
2: Jeszcze popłyniesz dzisiaj.
1: Moim pływaniem tak średnio.
2: Słuchaj, my tu w kółko lejemy wodę, także my jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o wodne rozrywki.
1: No to na pewno. Nie wiem, czy ocean jest najlepszym miejscem na naukę pływania, no ale odpłynąłbym za Agnieszką.
2: Oj tam, na głęboką wodę od razu.
1: Za Agnieszką i Mariuszem oczywiście. Ocean bez dna, rdn.lista.156. No i zamykamy teraz drugą dziesiątkę kapelą. Kapelą N, anioł pański, rdn.lista.180.32.

0: energetyczna rockowa kapela Eno z utworem Anioł Pański. Spada niestety jedno oczko w dół. Erden.ista.180 punktów 32, a my przechodzimy już do 10 najlepszych utworów 711 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I pytanie do ciebie, Pawełku. Kto będzie naszym strzałem w dziesiątkę?
2: Bober. Maria Bober z utworem Moc słowa. RDN.lista.146. Awans 4 oczka w górę. Punktów 33.

0: obcy język. Maria Buper z utworem Mocy Słowa otwiera pierwszą dziesiątkę tego naszego dzisiejszego notowania listy z mocą z pozycji 14. Awans. rdn.ista.146 punktów 33.
1: To teraz Barczak, ksiądz Jakub Barczak.
0: Co ty tak po nazwisku dzisiaj? Wiesz, że po nazwisku to wiesz co.
1: Mm-hmm. No to dobrze, poprawię się. Ksiądz Jakub, bez nazwiska. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 45.

0: Ulubiony ksiądz, yo, yo, Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Awansuje o jedno oczko do góry. Erden Lista, 902.45, yo, tralala.
1: Zagięłam
2: się. To już było podprowadzenie pod utwór na pozycji 8.
0: Nie, ja nie, umiem rapować, przepraszam.
2: Bibro.
0: Oj, tak.
2: To ja spróbuję, nie. Może nie. Jestem głosem ulic. Erden.lista.187. Zostawię to profesjonalistom. Awans jedno oczko w górę. Punktów 4.

0: Rozbujaliśmy się w studiu RDN Małopolska.
1: Musimy wrzucać filmy zamiast fotek.
0: Ej, no, czekaj, idzie nowy rok szkolny, może nam się uda, chociaż nie chcę obiecywać, bo my wiele obiecujemy, a później tego
1: to
0: nie dowodzimy tych obietnic.
1: Takie modne są shorty, może pójdziemy w shorty, nie?
0: Okres wakacyjny jest, więc shorty mamy na sobie. Znaczy ja dzisiaj sukienkę, ale ty
1: tak,
0: masz shorty.
1: Płaszcze już tak porzuciliśmy, nie, shorty są w modzie.
0: Tak, tak.
1: Pogoda dopisuje.
0: Ale shorty dzisiaj są w ogóle wzięliśmy na tapet, bo ja zrobiłam short version utworu, więc można powiedzieć, shorty królują w naszym studiu.
1: Słowotnie, a przy okazji wspominałem, zapraszamy na Facebooka, czekamy na was, jest nowy post, Ewa dzisiaj nie w shortach, a w czym to zobaczycie sami, za nami Bartosz Baran, czyli Bibro i utwór Jestem głosem ulic. Ja lubię ten klimat, wy też, widać po waszych głosach, mówiłem ci, Ewka nie wierzyła do końca, będzie podium, zobaczysz. Trzymamy kciuki, rdn.lista.187.
0: A teraz, szanowni państwo, zrobi się troszeczkę spokojniej wszystko to za sprawą naszej łagodzącej obyczaje i czuwającej nad nami od wielu notowej listy z mocą siostry Julity Zawadzkiej z utworem Czuwajmy. Awans 6 oczek do góry z 13 na 7, rdn.lista.026 punktów 49.

0: Rozjechały się drogi księdza Jakuba B i siostry Julity Z.
1: Ej, to brzmi tak kryminalnie trochę.
0: A, skądże znowu? S. Julita. Siostra Julita Zawadzka na pozycji 7. 6 oczek w górę, tym razem duży awans dziś. Kolejny z 11, ale ten jest wyjątkowo duży. Gratulujemy bardzo serdecznie i chcemy więcej. Głosujcie rtn.lista.026.
1: I jak już tutaj przywołujemy do tablicy różnego rodzaju osoby, no to sprawdźmy, co tam na Facebooku się dzieje. I Maria B. pisze, że z radością z racji urlopu wsłuchuje się z nami w piękne dźwięki wszystkich utworów z listy z mocą. Pozdrawiam serdecznie nas jako prowadzących, wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy, Mario B. Jacek W. pozdrawia ze słonecznej dziś Walii całą rodzinę RDN. Marta O. z kolei mówi, że mam piękną letnią stylizację. Bardzo ci, Martusiu, dziękuję. A cudownie w taki ciepły letni wieczór odpocząć z muzyką listy z mocą i pozdrawia wszystkich. A jeszcze zgubiłam jeszcze Mariusza chyba. Tak, Mariuszka, pozdrawiam.
0: Dobra, wysyłamy RODO na wakacje, teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem na pozycji 6, bliżej, mocniej, więcej, rdn.lista.124, punktów 56.
1: Ty zacząłeś.

0: tajemniczy. Można by tak to powiedzieć.
1: January. Przed, za nami już Marcin. Noc pojedynku, arden.lista, 170 punktów, 57.
0: A na pozycji czwartej chyba JJ, od wielu, tak, od wielu tygodni, konstans, niezmiennie, bo jak tak wpadam raz na jakiś czas na listę z mocą, tak co dwa tygodnie uśredniając, to Janusz wciąż tam jest, na pozycji czwartej. Janusz Jędrusik i cóż mogę ci dać, arden.lista, 116 punktów, 86.

0: Janusz Jędrusik.
1: Janusz Solo Jędrusik. Chodź na solo jak Carlos Santana.
0: Trochę szklany sufit. Tak blisko, tak daleko. Też 86 punktów to zdecydowanie za mało, żeby wskoczyć na nasze podium. No ale warto próbować. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek.
0: Była zwyciężczyni.
1: Z samej góry. Z abecadło z pieca spadło, a sikora spadła na pozycję trzecią.
0: Ładnie, bardzo ładnie.
1: Polska język, trudny język.
0: Nagroda Nobla Literacka na wyciągnięcie ręki. On z nami, erden.lista.159 punktów 298.

0: Zasłuchaliśmy się.
1: Tak jest.
0: Magdalena Sikora.
1: Odlecieliśmy.
0: Odlecieliśmy.
1: Na skrzydłach się
0: Magdalena
1: korpi.
0: Też. Z pierwszego miejsca. No niestety, zabrakło wiele, ale o pierwsze miejsce dzisiaj była zacięta walka i mamy zmianę lidera, już mogę stracić. Ale i tak jeszcze nic nie wiadomo, bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj jeden utwór pożegnał się z listą z mocą. Zostało jeszcze trzech kandydatów i tylko dwa miejsca.

0: Miejsce drugie.
1: Tak niewiele zabrakło. Tak
2: tam nie Szkocja, nie wiemy gdzie jaka, ale skoro Walia Słoneczna, to podejrzewam, że Szkocja też istnieje takie prawdopodobieństwo, że w kratę, haha. Nie, nie wiem, Słoneczna.
1: To ja wolę szkocką. Kratę, oczywiście.
2: Kratę, no o czym myślimy?
1: Mariusz i Grażyna Śmiałkowi przed nami wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus. Projekt, utwór Jak łania Erden. Lista. 940.

0: Szkocji też ciepło? 15 stopni?
1: Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam.
0: Bo nie ma z nami Mariusza.
1: Nie ma, właśnie. Od wielu tygodni nie ma. Poszedł mu na urlop.
0: Tak niewiele zabrakło, a tu trzeba odjąć jeszcze punkty karne. Niedobrze. Mariusz, czekamy. Może małżonka zmobilizuje. Pani Grażyny, proszę postawić do pionu małżonka. Czekamy na Facebooku za tydzień, bo dziś już nie zdążą. Chociaż jeszcze nie mówię.
1: Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. Fale z opóźnieniem się niosą do Szkocji troszkę, więc może dzisiaj jeszcze zdążę w trakcie trwania
0: naszej audycji. Czekamy na szkockie fale.
1: No to przechodzimy do zwycięzców 711 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Pretendentów było dwóch, ale miejsce pierwsze może zająć tylko jedna formacja. Przytulić cię? Mam za daleko do ciebie. Tutaj pomiędzy konsoletą a monitorami trochę
0: to
1: nas dzieli.
0: Tak w myślach, w środku.
1: Ale tak, mentalnie cię mogę przytulić.
0: Ale przytulamy Anne-Marie.
1: Tak, niestety już nie będzie was otulać swoim aksamitnym głosem, bowiem właśnie na dobre ten utwór żegna się z naszą listą z mocą, ale oczywiście droga dla Anne-Marie nie jest zamknięta. Jeśli macie jakąś jej kolejną propozycję, to ślijcie na naszą skrzynkę listazmocą.rdn.pl.
0: Zwyciężyłaś rzutem na taśmę. A te słowa kieruję do Arety, chociaż twój utwór miał się pojawić już miesiące temu w poczekalni. Też bym ci powiedział,
1: zwyciężyłaś. Nie mam nowego utworu, halo, muszę nagrać, nie mam czasu.
0: Może trzeba odgrzebać, odkurzyć.
3: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: warto z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
3: Personalmente en el sentido de una visita, así es. Claro que sí.
4: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
2: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
5: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
4: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
5: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
2: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
6: Wiadomości ze świata.
2: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
7: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystów Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagogach, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
2: Czasem najtrudniej dać świadectwo wobec swoich, zwłaszcza gdy pamiętają nas z okresu dzieciństwa czy lat młodości, kiedy nasze postawy i myślenie były inne niż dzisiaj. Nieraz ktoś nie może uwierzyć, że ten nispoń, który miał zapełniony dzienniczek uwagami, a wielu drapało się w głowie pytając, co z niego wyrośnie, dziś jest odpowiedzialnym i dojrzałym człowiekiem. Ale także i my nie potrafimy wyjść z utartych schematów i przyjętych opinii o innych. Pomyśl, kogo najłatwiej mi zaszufladkować? Opinię o kim najtrudniej mi zmienić?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: nothing. Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Potęga Grecji rosła w miarę swobody ducha, a cały zastęp myślicieli świadczyć o niej będzie po wszystkie czasy. Tak wszechstronna zaś była ich wiedza, że nawet zwycięzcy Rzymianie naśladują ich we wszystkim, z wyjątkiem sztuki wojennej. Dzisiaj mówcy na forum biorą sobie za wzór greckich mówców. W śpiewie rzymskim wyraźnie brzmi rytm grecki, a jeśli który z obywateli zapuści się w badania tajemnic natury, to słowa jego będą albo przywłaszczeniem sobie myśli, albo też pokaże się, że jest uczniem i wyznawcą szkoły greckiej. W niczym, prócz wojny, Rzym nie może rościć prawa do oryginalności. Religia Rzymian, jeśli ich bałwochwalstwo można tak nazwać, jest zlepkiem nauk i obrzędów zapożyczonych od wszystkich podbitych narodów. Ich najwyższą czcią otoczone bóstwa, Mars i Jowisz, wiodą swój ród z greckiego Olimpu. Tak więc, mój synu, wśród ludów całego świata Izrael z jedną tylko Grecją walczyć może o pierwszeństwo, z nią tylko współubiegać się o palmę zasługi, którą jedynie przystoi wieńczyć prawdziwy geniusz. Miłość własna Rzymian tak ich oślepia, że nie widzą nic prócz siebie, a w ślepocie tej tak zaskorupieli, że nie przebije jej żaden promień jaśniejszy. O niegodziwi rabusie! Ziemia pod ich stąpaniem drży jak boisko pod uderzeniem cepów. Czemuż, mój synu, muszę ci powiedzieć, że i my, tak jak i inne narody, bliscy jesteśmy upadku. Zabrano nam już nasze dostojeństwa i miejsca najświętsze, a końca nikt przewidzieć nie może. Jednak to wiem i tego pewna jestem, że choć zgniotą Judeę jak ziarno kamieniem młyńskim i pożrą Jeruzalem, który jest kwiatem całego kraju, to przecież chwała Izraela pozostanie światłem na niebiosach, a tego światła nie dosięgnie ręka ludzka, bo historia Izraela jest zarazem historią Boga. On sam pisał ją rękami ludzi do tego wśród Izraela wybranych, mówił ich językiem, był obecny we wszystkim dobrym, które czynili, nawet w najmniejszym. Nie dość na tym. Był ich prawodawcą na Synaju, przewodnikiem w pustyni, wodzem wśród wojny, a królem w sądzie. I jeszcze dalej. Kilka razy uchylił zasłony swego przybytku i w jasnościach niebiańskiej chwały mówił jak człowiek do człowieka, wskazując drogę cnoty i szczęścia, czyniąc obietnice świadczące o jego wszechmocy i stałości w zachowaniu przymierza na wieczność zaprzysiężonego. Wobec tego wszystkiego, czyż być może, aby ci, z którymi Jehowa tak przebywał, nic od niego nie przejęli? Żeby w ich życiu, sprawach i czynach, obok ludzkich zdolności, nie było jakiejś przymieszki boskiego pochodzenia? Żeby ich geniusz, choćby po upływie wieków, nie był odbłyskiem nieba? I znowu czas jakiś cisza zaległa komnatę. Jeśli mówiąc o sztuce myślimy tylko o malarstwie i rzeźbie, to prawda, podjęła po chwili, że Izrael nie ma artystów. To wyznanie zrobiła z żalem, bo należąc do saduceuszów, wielbiła piękno w jakiejbykolwiek pojawiło się formie, czemu przeciwili się najwięcej faryzeusze. Każdy sprawiedliwy musi nam jednak przyznać, mówiła dalej, że zręczność rąk naszych skrępowało przykazanie: nie zrobisz sobie ani obrazu, ani podobizny. Zakaz ten rozciągnęło prawodawstwo poza jego cel i czas. Nie należy też zapominać dwóch Izraelitów, Bezaela i Acholiaba, mistrzów budowniczych pierwszego przybytku, o których napisano, że byli biegłymi we wszystkich rodzajach rzemiosła i utworzyli złotych cherubinów zdobiących skrzynię Arki Przymierza. Postacie te z szczerego złota skrzydłami swymi mają okrywać i ocieniać tron boski, stoją naprzeciw sobie i twarzą zwrócone są ku skrzyni łaski. Któż śmie twierdzić, że postacie te to nie arcydzieła sztuki? Ach, rozumiem teraz, czemu nas Grecy wyprzedzili, rzekł Juda, a Arka? Przeklęci niech będą Babilończycy, którzy ją zniszczyli. Nie, Judo, nie zniszczyli, ale zaginęła, a raczej jest ukryta gdzieś w bezpiecznej jaskini w górach. Hillel i Szamai obaj tak wierzą i mówią, nadejdzie dzień, skoro Pan uzna za dobre, znajdzie się Arka, ustawią ją, a Izrael będzie przed nią tańczył i śpiewał jak za dawnych dni. Ci zaś, którzy ujrzą oblicza cherubów, chociażby widzieli twarz fidiaszowej Minerwy ze słoniowej kości, zapragną uścisnąć rękę Żyda z uwielbienia dla jego geniuszu zachowanego przez lat tysiące. Jakże dobra jesteś, matko, mówił Juda z wdzięcznością. Nigdy nie przestanę powtarzać tego. Ani Hillel, ani Szamaj nie mogli lepiej i piękniej powiedzieć. Znów jestem wiernym synem Izraela. Pochleb co? Odparła. Czyż nie wiesz, że powtarzam tylko to, co kiedyś mówił Hillel w rozmowie z pewnym rzymskim mędrcem? Być może, ale niemniej mówiłaś z niezwykłym zapałem. Na czymże skończyłam? Zapytała matka z powagą. Mówiłam o pierwszeństwie praojców naszych w sztuce rzeźbienia posągów. Ale rzeźba, mój Judo, nie sama sztukę stanowi, ani też sztuka w sobie zawiera wielkość. Lubię sobie wyobrażać wielkich ludzi dążących poprzez wieki do wielkich celów. Dzielę ich na grupy i okresy. Tu Indowie, tam Egipcjanie, ówdzie Asyryjczycy. Nad nimi słyszę unoszącą się muzykę trąb i szelest zwycięskich sztandarów. A tymczasem po prawej i lewej stronie stoją niezliczone pokolenia i patrzą na nich pełne czci i podziwienia. Gdy ci znikają, występuje piękny Heleńczyk i wiedzie pochód z triumfalnym okrzykiem. Wnet Rzymianin każe mu milczeć i mówi precz. Co było wasze, jest teraz moje. Świat leży zdeptany, a jam pan. Tymczasem z daleka, a na wprost szlaku, którym idzie pochód, świeci światło oświecające zarówno najodleglejszą przeszłość, jak i najdalszą przyszłość. Nie wiedzą o nim walczący, a przecież ono ich wiedzie. Bo to jest światło objawienia. Któż niesie to światło? A, to stary ród Judy. Jakże szybko na tę myśl krew w żyłach krąży. W tym oświetleniu i my ich widzimy. Bądźcie po trzykroć błogosławionymi, wielcy nasi ojcowie, słudzy Boga, stróże przymierza. Wy to jesteście przewodnikami ludzkości. Wy stoicie na czele w królestwie żywych i umarłych. Tam, obok nich, jest twoje miejsce, mój synu, a choćby każdy Rzymianin był Cezarem, zaprawdę nie ustąpisz mu pierwszeństwa. Juda był mocno wzruszony. Mów dalej, matko, zawołał, słyszę niby trąby zwycięstwa i mnie się zdaje, że zbliża się Miriam z orszakiem swych niewiast, które tańczą i śpiewają. Matka zrozumiała jego uczucia, a chcąc je wyzyskać, mówiła dalej. Kiedy słyszysz hymny i trąby towarzyszące prorokini, puść wodze wyobraźni i stań wraz ze mną jakby u brzegu gościńca, którym uroczyście postępuje korowód wybranych wśród Izraela. Oto idą patriarchowie i ojcowie pokoleń. Zda mi się, że słyszę dzwonki wielbłądów i ryczenie ich trzód. A tam, pośród gromady, któż to jest, co idzie sam? Starzec to. Ale siły jego niezłamane, a oko pała świętym ogniem. To on, który oglądał Pana twarzą w twarz. Stoi sam, bo któż sprosta wojownikowi, poecie, mówcy, prawodawcy, prorokowi. Wielkość jego jest jak słońce w południe. Światłość jego gasi wszelkie inne, choćby nawet sławę pierwszego i najszlachetniejszego z Cezarów. Za nim postępuje orszak sędziów, po nich królowie. A oto syn Jessego, bohater w wojnie, śpiewak pieśni nieśmiertelnych. Dalej jego syn, mędrszy i bogatszy nad wszelkie króle swego czasu, zaludnił pustynię i zbudował w niej miasta, a nie przypomniał Jerozolimy, w której wybudował świątynię na chwałę Panu. Teraz schyl głowę, mój synu, bo oto idą ci, którym podobnych nie ma. Oblicza ich wzniesione ku niebu, jak gdyby słyszeli głos Boży. Szaty ich czuć zgnilizną grobów i pieczar. Wśród tego grona słyszysz głos kobiety, która wzywa: śpiewajmy Panu, bo oto zwyciężył z chwałą. Ukosz się w prochu przed nimi, mój synu, bo ich językiem posługiwał się Pan, byli jego wysłańcami i sługami. Niebo stało im otworem, widzieli przyszłość narodów. Widzenia swe uwiecznili pismem, a spełnienie przepowiedni świadczyło i świadczy, że byli mężami prawdy. Królowie bledli na ich widok, narody drżały na dźwięk ich głosu. Żywioły były im posłuszne. W ich ręku spoczywało błogosławieństwo i klątwa. Patrz, oto wielki Tezbijczyk i Elizeusz, a tam znów trzech młodzieńców w piecu ognistym. A teraz ugnij kolana, bo oto zbliża się ten, z którego pokolenia ma się narodzić Mesjasz. O ile sił starczyło, starałam się przypomnieć ci naszych wielkich ludzi, patriarchów, prawodawców, wojowników, śpiewaków i proroków. Przypatrzmy się teraz najznakomitszym z Rzymian. Obok Mojżesza postawmy Cezara, obok Tarkwiniusza Dawida. Sulle porównajmy z Machabeuszami, a najznakomitszych konsulów z sędziami. Nareszcie Augusta z Salomonem i to już koniec. Bo kogoż choćby w przybliżeniu porównać można z prorokami największymi z wielkich? Tu uśmiech pogardy przebiegł po jej licu. Daruj, zapomniałam o wróżbicie augurze, który ostrzegł Kajusa Juliusza przed Markiem Juniuszem Brutusem. Widzę go, jak szuka złej wróżby we wnętrznościach kury. Odwróćmy oczy od tak pospolitego obrazu, a wyobraźmy sobie za to Eliasza na wzgórzu przy drodze do Samarii, wśród dymiących ciał owych 100 wojowników, wysłanych przez króla, pożartych ogniem niebieskim na rozkaz proroka, który tym strasznym sposobem oznajmił synowi Achaba bliskość śmierci. Na koniec, mój Judo, jeśli wolno i jeśli przystoi w jakikolwiek sposób zestawiać wielkiego Jehowę z Jowiszem, to zaiste dosyć jest osądzić uczynki i sprawy tych, którzy im służą i w imieniu owych bóstw działają. Co się zaś tyczy twojej własnej przyszłości, ostatnie wyrazy mówiła zwolna i drżącym głosem. To służ, mój synu, twemu panu, a nie władcom Rzymu. Synowi Izraela nie przystoi żadna inna sława, jak sława służby Bożej, bo już w niej samej jest wszelka chwała i cześć. Jak to więc nie mam być żołnierzem? Pytał Juda. Czemużby nie? Wszak Mojżesz nazwał Pana Bogiem zastępów. Milczenie zaległo komnatę. Masz więc moje pozwolenie, rzekła, ale pomnij, że masz służyć Panu, nie Cezarowi. Przyjął z radością warunek, lecz senność obejmowała go zwolna. Co widząc matka, nakryła go troskliwie i ucałowawszy serdecznie, odeszła.
3: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.